0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, witajcie. Dziś w programie akcja dolnośląskich policjantów, alkohol i narkotyki zakończona. Są dobre wiadomości. Wyhamowuje spadek wartości aut używanych i Polak kocha podróże samochodem. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Auto Radio.
1: 13 kwietnia na Dolnym Śląsku trwała wielka akcja badania trzeźwości kierowców. Funkcjonariusze sprawdzali też, czy nie prowadzą pojazdów także pod wpływem narkotyków. Przebadano olbrzymią ilość kierujących w akcji alkohol i narkotyki, dokładnie 15 437 szoferów. I tylko uwaga, 66 kierujących znajdowało się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W trakcie działań Dolnośląscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, a także trzech, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia. Teraz wyhamowuje spadek wartości aut używanych.
0: Aktualności.
1: Z danych J.D. Power w czerwcu na głównych europejskich rynkach samochodów używanych spadła wartość rezydualna, choć tempo zmian wyraźnie osłabło. Pod lupę wzięto auta w wieku 36 miesięcy z przebiegiem 60 tysięcy kilometrów. Analiza wskazuje na różnicę między rodzajami napędów. Pełne hybrydy nadal najlepiej utrzymują wartość na rynku wtórnym. Z kolei samochody elektryczne pozostają najsłabsze pod tym względem. Według autorów raportu wpływ na to ma szybki rozwój technologii, spadek cen nowych modeli oraz rosnąca dostępność nowszych pojazdów elektrycznych. Wszystko to wywiera presję na wyceny aut używanych. I na koniec, Polak kocha podróże samochodem.
0: Autoradio.
1: Specjalne badanie przeprowadzono dla Volkswagena przez ARC Rynek i Opinie. Według niego lubimy podróżować, jeździć nie tylko po Polsce, ale również oczywiście po innych krajach. Odwiedzamy Turcję, Chorwację, m.in. Włochy, Hiszpanię i oczywiście Egipt. W część z tych podróży udajemy się samochodem. A co skłania nas do wyboru tego w sumie męczącego środka transportu na dalsze odległości? Co kieruje człowiekiem, który stojąc przed wyborem 2 godzin w samolocie kontra 13 godzin w aucie wybiera jednak to drugie? Swoboda. Głównie swoboda. Tak odpowiedziało 48% ankietowanych.
0: Ciekawostki.
1: Niewiele mniej osób docenia możliwość bezpośredniego dojazdu do celu, 47%, oraz brak konieczności dostosowywania się do rozkładów jazdy. Jesteśmy wolnymi duchami. Dla 44% ankietowanych samochód to również większy komfort i możliwość zabrania większej liczby rzeczy. Jednej kwestii boją się wszyscy ankietowani, to awarie. Tak wskazało 47% respondentów. Mniej obawiamy się korków, remontów dróg, a nawet ryzyka kolizji. Z awariami wiążą się nie tylko zmiany planów, nieruchomienie samochodu, ale również nieplanowane wydatki. Różnice w postrzeganiu ryzyka widać także między poszczególnymi grupami badanych. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni obawiają się zarówno awarii auta, jak i ryzyka kolizji. Z kolei młodzi kierowcy częściej niż starsze grupy boją się, że samochód się zepsuje i rzadziej mają pewność, że ich auto jest dobrze przygotowane do dłuższej podróży. Wynika to najczęściej z tego, że to właśnie młode osoby ruszają w podróż starszymi autami, w których ryzyko awarii jest często wpisane po prostu w eksploatację. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: u nas. Muzyczne Radio Lato. Przez całe wakacje w Muzycznym Radiu. Autopromocja.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Prokuratura rejonowa w Świdnicy prowadzi postępowanie w sprawie wypadku, do jakiego doszło w Wałbrzychu podczas pościgu policyjnego nieoznakowanego BMW za motocyklistą. Ten zginął na miejscu. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, z tym, że należy wyraźnie podkreślić, o czym przypominają śledczy, że postępowanie cały czas toczy się w sprawie. Nikomu nie postawiono do tej pory zarzutów. Dziś najważniejszą dla śledczych sprawą jest opinia biegłych od rekonstrukcji wypadków drogowych dotycząca przebiegu całego zdarzenia.
4: Wstępnie termin wydania opinii ustalony został na koniec sierpnia 2026 roku. Czy ulegnie zmianie? Trudno na chwilę obecną powiedzieć. Zawsze istnieje taka możliwość, ale prawdopodobieństwo, że zostanie dochowany, jest bardzo duże.
3: Powiedziała mi prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Ja przypomnę, że funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu nie dopatrzyli się uchybień w przeprowadzanej przez wałbrzyskich policjantów interwencji. Prokurator Czajkowska zaznacza jednak, że to nie ma wpływu na pracę prokuratury.
4: Postępowanie wewnętrzne, które prowadziła policja w swoim zakresie, jest odrębnym postępowaniem od postępowania karnego. Prokurator, który prowadzi śledztwo w tym zakresie, we własnym zakresie prowadzi dowody i będzie samodzielnie oceniał zebrany materiał dowodowy. Nie jest związany ustaleniami, które poczyniła w tym zakresie w swoim postępowaniu własnym policja.
3: Ja przypomnę, 28 lutego 2026 roku jadący ulicą Armii Krajowej motocyklista nie zatrzymał się na wezwanie policjantów. Do pościgu za nim włączyli się funkcjonariusze jadący nieoznakowanym radiowozem. Próbowali zatrzymać mężczyznę, zajeżdżając mu drogę. Po zderzeniu z radiowozem mężczyzna zmarł. Miał 21 lat. Świdnica, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Są jeszcze wolne miejsca na międzynarodowe warsztaty Identity w Zgorzelcu i Görlitz. To propozycja dla młodych ludzi w wieku od 16 do 26 lat z Polski, Niemiec, Włoch i Ukrainy. Dwutygodniowy projekt odbędzie się od 18 lipca do 1 sierpnia w Europamieście Zgorzelec-Görlitz.
5: I jak podkreśla rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgorzelcu, Renata Burdosz.
6: Są jeszcze wolne miejsca dla młodych osób z Polski, które chciałyby wziąć udział w międzynarodowych warsztatach Identity, które będą się odbywać od 18 lipca do 1 sierpnia w Europamieście Görlitz-Zgorzelec. To projekt, który jest skierowany do osób w wieku od 16 do 26 lat.
5: Punktem wyjścia do zajęć będzie historia dawnego obozu jenieckiego Stalag 8A. Uczestnicy będą rozmawiać o pamięci i tożsamości, a także nauczą się odpowiedniego korzystania ze sztucznej inteligencji i tworzenia cyfrowych projektów.
6: Młodzież podczas pobytu w Görlitz-Zgorzelcu rozmawia o pamięci, o tożsamości, a w tym roku będzie też rozmawiała o tym, jak odpowiedzialnie korzystać ze sztucznej inteligencji, a także jak tworzyć własne projekty cyfrowe, na przykład podcasty, filmy, mapy albo wizualizacje.
5: W programie są także warsztaty, wycieczki, wizyty w miejscach pamięci i spotkania integracyjne. Wspólnym językiem jest angielski na poziomie co najmniej A2. Udział w projekcie jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym Peregrinus w Görlitz. Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie Urzędu Miasta Zgorzelec. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Renta socjalna jest finansowana z budżetu państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. O tym na koniec. Jest ona przyznawana na wniosek konkretnej osoby po spełnieniu określonych warunków, wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku.
7: Renta socjalna jest to po prostu wsparcie dla tych osób, które nie mają uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli jej przyznanie nie zależy ani od stażu pracy, ani od tego, czy przebywają na terenie kraju. Jednak trzeba oczywiście spełnić określone warunki, żeby ją dostać. W minionym roku wypłacaliśmy rentę socjalną dla ponad 300 tysięcy osób, w tym tylko na Dolnym Śląsku takich rent było 18,5 tysiąca. Ta renta obecnie wynosi 1978 zł i 49 groszy brutto. Polega jak każde nasze wypłacane przez nas świadczenie waloryzacji zawsze w marcu.
2: To był raport regionalny.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Zerwane dachy i ewakuacje harcerzy po burzach na Dolnym Śląsku. Premier zapowiada konkrety w sprawie ochrony zdrowia. Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 300 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników. We Wrocławiu wstrzymany był ruch wielu tramwajów. Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. W przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu rządu rząd ma się zająć propozycjami minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jak przekonuje premier Donald Tusk, mają się pojawić konkrety dotyczące przede wszystkim zmian w systemie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Donald Tusk podkreśla też, że za tydzień na Radzie Ministrów zapadną pierwsze decyzje.
4: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia. No, w niektórych miejscach to przypomina stajnie Augiasza. Mamy codziennie informacje o tym, że gdzieś dochodzi do takich przypadków zarabiania zbyt dużych pieniędzy w porównaniu do tego, ile się pracy wkłada.
3: Kwestia ograniczenia zarobków lekarzy, bo ministra zdrowia proponuje maksymalną godzinową stawkę na poziomie 240 zł brutto, raczej nie budzi w koalicji sporów. A o tym, że z wynagrodzeniami medyków trzeba coś zrobić, mówi m.in. wicepremier, lider PSL-u z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To nie jest już na wyrównywanie szans i zatrzymanie lekarzy w Polsce. To jest po prostu przesada. Trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem,
3: który niebawem musi podjąć decyzję w sprawie ustawy umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
2: Rosyjski samolot rozpoznawczy został wczoraj przechwycony nad Bałtykiem. Incydent miał miejsce zaledwie 30 km od Ustki, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
2: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych Il-20 oddalił się w kierunku Rosji. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
6: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura.
7: Poleciał. Mamy sukces.
8: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
2: Mówili Agnieszce Wynarskiej, Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała wczoraj półfinał z Francją 2-0 po golach Oyarzabala w pierwszej i Porro w drugiej połowie meczu. Dziś o 21:00 drugi półfinał Argentyna-Anglia.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: 4 minuty po godzinie 6. Muzyczne Radio melduje się o poranku. No i w sumie to już połowa miesiąca. 15 dzień lipca dzisiaj w kalendarzach. Środowe spotkanie z naszą stacją. Mówimy wam dzień dobry. Deszczowy dzień dobry za oknem. A w Muzycznym Radiu Słoneczne i nadal wakacyjne. Muzycznie oczywiście będziemy rozpogadzać i te chmury trochę przesuwać. Niech sobie idą gdzie indziej. Niech dadzą nam tutaj odrobinę słońca, bo dzisiaj niestety no te opady prognozowane są na przeważającym obszarze Dolnego Śląska. Jeśli nie na całym obszarze naszego województwa. Już od nocnych godzin pada. Oczywiście takich nawałnic jak wczoraj nie przewidujemy, takie się już nie powtórzą, natomiast jeszcze lokalne burze gdzieniegdzie, no i opady deszczu pojawiać się mają dziś do końca dnia. Uważajcie na siebie, Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie, Can't Understand, Rum and Coke, na dobry początek, jesteśmy z wami, mówimy dzień dobry, gramy!

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Justyna Steczkowska, Oko za Oko, w odświeżonej wersji, piosenka, którą znamy doskonale, pewnie nucimy pod nosem, śpiewamy w samochodzie czy przy porannej kawie i właśnie po takie utwory również uwielbiamy w Muzycznym Radiu sięgać. To już 17 minut prawie po 6.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Środa, 15 dzień lipca, 169 dni do końca roku, no i połowa tego miesiąca, ćwiartka wakacji w sumie, no może odrobinę więcej. Dziś w kalendarzach obchodzimy Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Oczywiście ten dzień obchodzimy chyba, myślę, tylko teoretycznie, bo zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach jest to niezwykle trudne, wszystko opiera się na telefonach, na komputerach i wyjście chociażby do pracy, z domu, a nawet do sklepu, no generuje problem, jeśli tego telefonu zapomnimy. Zresztą nie bez przyczyny mówimy dzisiaj, mówi się o tym coraz częściej, coraz głośniej, że osoba bez telefonu czuje się jak bez ręki. No jest to niestety prawda. Mówię niestety, bo kiedyś można było wytrzymać bez telefonu, dziś jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Mimo wszystko mam nadzieję, że są wśród nas tacy, którzy po prostu lubią czasami zostawić telefon w domu i wyjść sobie na długi spacer. To jest już absolutne takie odcięcie się od tego wszystkiego, co przytłacza nas z każdej strony, więc dzisiaj jest ku temu okazja. Może spacer w taką pogodę będzie ciężki, ale jakakolwiek inna czynność bez telefonu komórkowego mile widziana. Imieniny obchodzą Egon, Henryk i Włodzimierz. Składamy wam najserdeczniejsze życzenia. Dzisiaj wschód słońca o godzinie 5:00, zachód 21:05. To oznacza, że dzień trwa 16 godzin i 5 minut, no i jest krótszy od najdłuższego o 27 minut. Tak wygląda nasza kartka z kalendarza, do której dziś na pewno jeszcze będziemy wracać. Kalendarium regionu teraz.
1: Kalendarium regionu.
0: 15 lipca w 1410 roku Konrad Oleśnicki, książę piastowski, bierze udział w bitwie pod Grunwaldem, wspierając siły krzyżackie. Po dostaniu się do niewoli przechodzi na stronę polską, zbrojnie wspiera króla Władysława Jagiełłę. W 1947 roku, właśnie 15 lipca, wydano pierwszy numer wrocławskiego Kuriera Ilustrowanego. Tytuł ten został zbudowany na bazie wychodzącego od 1945 roku organu Polskiej Partii Socjalistycznej pod tytułem Naprzód Dolnośląski. A tego samego dnia w roku 1966 zdiagnozowano pierwszy przypadek epidemii czarnej ospy we Wrocławiu.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
0: I a propos tego dnia bez telefonu, niby dzień bez telefonu, a słuchacze Muzycznego Radia, w tym Marek i Bożena, już nam dają znać, że są z Muzycznym Radiem o poranku. No jak nam dają znać? No przez telefon komórkowy. No i to właśnie, no nie da się inaczej, nie da się w dzisiejszych czasach inaczej. To zagramy trochę, żeby rozgonić te chmury, żeby trochę to słońce jednak pojawiło się na Dolnym Śląsku. Taki bardzo, myślę sobie, przyjemny utwór, bardzo taki wiosenno-wakacyjny właśnie. Gramy czasami go. Po włosku teraz będzie, ładnie po włosku. Do włoskiej kawki rano, Erlendoje.

Lawina jest limonada, ja tak sobie myślę, że jak chwilę jeszcze właśnie w takim rytmie pogramy, to od razu się rozpogodzi na Dolnym Śląsku, ale o pogodzie mówić szczegółowo będziemy dosłownie za kilka minut, tuż przed pierwszym porannym raportem regionalnym. I tak oglądam sobie mapę i widzę nasze fajne województwo, absolutnie całe zachmurzone. Opady deszczu, słuchajcie, w zasadzie wszędzie. Są może niewiele tych miejscowości, ale jest kilka, gdzie teraz padać to nie pada, na przykład Zgorzelec, na przykład Bogatynia, tam faktycznie bez deszczu i tam was pozdrawiamy bardzo pięknie, bo wiemy, że słuchacie Muzycznego Radia i wiemy, że z nami jesteście, no i u was nie pada. Może u nas też za chwilę padać nie będzie. Szczegóły za moment, do tego czasu jeszcze się pogodą nie przyjmujmy, zwłaszcza jeśli na horyzoncie takie numery gramy o poranku, Lady Punk, Zamki na Piasku, aż chce się w tą środę deszczową stawać. Thank you.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Muzyczne radio.
1: Minęła 6.30, spoglądamy na prognozy pogody w okolicach 15 stopni, teraz na Dolnym Śląsku, bardzo deszczowo w okolicach Jeleniej Góry, Wrocławia. Opady deszczu dzisiaj będą się przewijały w zasadzie przez cały dzień. Są możliwe oczywiście bardzo niewielkie i krótkotrwałe przerwy w tych opadach, no ale są. Temperatury maksymalnie w okolicach 20 stopni. Przerwa od opadów dzisiaj późnym wieczorem, w nocy i jutro, ale tylko w pierwszej części dnia, bo w drugiej znowu będzie padać. Uważajcie na siebie.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Pierwsze informacje z regionu, Ania Tarkota.
2: Dzień dobry. Na początek pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze, które podpisało umowę na zakup 3 nowych ambulansów. Inwestycja o wartości 2 milionów złotych usprawni działania jednostki, która działa na obszarze miasta Jeleniej Góry oraz powiatów karkonoskiego, lubańskiego, lwóweckiego i kamiennogórskiego.
3: Janusz Łyczko, dyrektor pogotowia Jelenia Góra. Zdecydowanie są duże potrzeby i jestem bardzo wdzięczny sejmikowi i zarządowi województwa dolnośląskiego, że przeznaczył dotację w wysokości 2 milionów złotych. My natomiast, ogłaszając przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów, dobrze wykorzystaliśmy te pieniądze i dzięki temu pogotowie ratunkowe będzie miało 3 nowe ambulanse.
4: Artur Lewandowski, firma Electric Mobility, prezes zarządu. To są ambulanse na bazie pojazdów Mercedes Sprinter. Są to świetnie wyposażone auta. Jeśli chodzi o zabudowę, myślę, że pogotowie może się spodziewać naprawdę potężnej innowacyjności. Mamy tutaj rzeczywiście materiały, które do tej pory rzadko były spotykane w zabudowach typu ambulans. Sporo kompozytów. Jeśli chodzi o izolację termiczno-akustyczną, będzie to naprawdę wysoki poziom, zupełnie niespotykany, także pacjent i personel naprawdę będą jeździli w komfortowych warunkach. Ambulanse powinny zjechać tu w najbliższych tygodniach.
2: 3 nowe ambulanse to jedno. Dodatkowo pogotowie otrzymało kamizelkę ratunkową, która będzie służyć ratownikom na motocyklu.
5: Dzień dobry, witam. Mateusz Rzoski z tej strony, przedstawiciel firmy Browan z Łomnicy. To jest kamizelka specjalnie dla motocyklisty, która działa jak poduszka powietrzna. Ma na celu tutaj pomóc podnieść bezpieczeństwo osoby niosącej pomoc na naszym motoambulansie tutaj w regionie. Przy zwiększonym ruchu, który aktualnie się zbliża, dla osoby, która jednak jest nieosłonięta w żaden sposób, to może być dodatkowe jakieś zabezpieczenie podczas jego wykonywania pracy.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Wiadomo już, jak zmieni się plac zabaw w Parku Miejskim w Legnicy. Będzie bardzo nowocześnie.
6: Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim, w tym rewitalizacja strefy wypoczynkowej, mają zmienić opinię o tym dotychczas średnio ciekawym miejscu. W cyfrach wygląda to tak. 3 hektary powierzchni, 9 stref zabawowych dla dzieci w różnym wieku, ponad 40 różnych urządzeń zabawowych i ścieżka edukacyjna, 6700 metrów kwadratowych zróżnicowanych nawierzchni, nowoczesna toaleta, poidełka, w strefie wypoczynkowej 47 ławek, 6 leżaków i 5 hamaków parkowych. Co do zieleni, to 69 nowych drzew, ponad 14 300 sztuk krzewów i bylin. Nad bezpieczeństwem czuwać będzie 57 latarni, 24 kamery i 13 głośników. Pojawią się także duże formy przestrzenne, lew, wiewiórka i kasztan. Wszystkie prosto od duńskiego producenta. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: A na koniec Złotoryja, która zyska całoroczny kompleks tenisowy. Miasto otrzymało blisko 3 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na drugi etap inwestycji w ramach Złotoryjskiego Centrum Sportu i Rekreacji.
7: Dzięki wsparciu w wysokości blisko 3 milionów złotych powstaną 3 zadaszone korty tenisowe, boisko do padla, ścianka wspinaczkowa, oświetlenie oraz zaplecze socjalno-techniczne, a inwestycja uzupełni realizowany już park tenisowy i umożliwi prowadzenie treningów przez cały rok. Jak podkreśla wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys, program wspiera miejsca, w których rozwijane są młode tenisowe talenty.
8: Przeznaczamy w całej Polsce na to ponad 80 milionów złotych. To jest ponad 30 inwestycji, szczególnie dedykowanych tam, gdzie istnieje bardzo dobry system szkolenia. Tak się dzieje w przypadku Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego.
7: Minister zaznaczył również, że inwestycja ma służyć przede wszystkim młodym sportowcom.
8: Z myślą przede wszystkim o Was, o najmłodszych tenisistkach i tenisistach, abyście mogli spełniać swoje marzenia i w przyszłości walczyć na najlepszych kortach świata.
7: Jak mówi burmistrz Złotoryi Paweł Kulik, dzięki nowemu dofinansowaniu możliwa będzie pełna realizacja przedsięwzięcia.
9: Otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 2 900 000 zł. To jest bardzo dobra wiadomość.
7: Burmistrz przypomniał, że miasto wcześniej pozyskało także 1,5 miliona złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na budowę parku tenisowego.
9: Dzisiaj już mamy przyznane dofinansowanie łącznie w kwocie ponad 60% inwestycji, więc realizujemy ją w 100%.
7: Pierwszy etap pracy już trwa. Obejmuje budowę kortów, boiska do padla i zaplecza sanitarno-szatniowego. Z kolei drugi etap pozwoli na wykonanie zadaszenia, dzięki któremu obiekt będzie dostępny dla mieszkańców i zawodników przez cały rok, niezależnie od pogody. Złotoryja, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za niespełna godzinę w kolejnych doniesieniach.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: 24 minuty do godziny 7. Muzyczne Radio poranku. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego i napisała do nas, a w zasadzie powiedziała nam dziśka, no, że używa tego telefonu, że się nie da inaczej, bo przecież do pracy i służy jako nawigacja i trzeba włączyć, bo trzeba wiedzieć, gdzie się jedzie. My to wszystko rozumiemy, ale dziśka jeszcze nam powiedziała, że kiedy wybiera się na działkę, to nigdy nie bierze telefonu. Czyli jednak mimo wszystko są takie momenty i są takie sytuacje, w których telefonu jednak nie potrzebujemy albo go nie nosimy, więc jeśli w waszym życiu i w waszej codzienności są faktycznie chwile, kiedy nie używacie telefonu komórkowego, dajcie nam znać. Możecie nawet nagrać wiadomość głosową w aplikacji Muzycznego Radia. Możecie do nas zadzwonić. Bardzo jesteśmy ciekawi, kiedy faktycznie tego telefonu nie używacie i kiedy przede wszystkim da się go nie używać. Dziśka, pozdrawiamy cię pięknie. No i gramy. Gramy kolejny fajny utwór wakacyjny. Za chwilę Liber. Będzie jeszcze kilka klasyków.

0: reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20:00 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
3: Poranek z muzycznym radiem.

0: W tym tygodniu podgonić tempo różnych spraw, dziś możliwa mała przygoda. Panny odzyskają wigor i mimo przeciwności losu dopną swego, ale czeka je spory wysiłek. Wagi muszą pozostać wierne swoim poglądom, trzeba unikać dyskusji, plotek i fake newsów. Skorpiony, czeka trochę chaotyczny dzień, na pewno w pracy trzeba zachować zimną krew. Strzelcy zrobią wiele, aby zakończyć towarzyskie lub rodzinne spory, tylko na tym zyskają. Koziorożce pod wpływem emocji i stresu będą skłonne do kłótni lub złych decyzji. Wodniki powinny odważnie podchodzić do życia i w kolejnych dniach wakacji myśleć optymistycznie, a ryby nie mogą przesadzać z wakacyjnymi planami, nie na wszystko wystarczy czasu i pieniędzy. Dziś jest środa, 15 dzień lipca, Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Imieniny obchodzą Egon, ambitny, odważny i waleczny, Henryk, szlachetny, lojalny i skryty, a także Włodzimierz, wrażliwy, niezależny i pewny siebie. Osoby urodzone 15 lipca lubią być w centrum zainteresowania i robią wszystko, by zwrócić na siebie uwagę. Są usposobione romantycznie, wykazują się ponadprzeciętnie rozwiniętą wyobraźnią i dość trudnym charakterem, często niezrozumiałym dla innych. Są też oszczędne i dość konserwatywne. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający znak zodiaku to baran.
1: Muzyczne radio.

0: czy ten pan i pani Ania Wyszkoni w Muzycznym Radiu, siódma już na zegarach. A to oznacza, że najważniejsze informacje z kraju i ze świata dosłownie za chwilę.
1: Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
6: Czas na wiadomości.
7: Znowu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, drożeje przez to ropa. Mężczyzna, który zaatakował Ukrainki w autobusie, usłyszał zarzuty. Szkoły pilnie poszukują pedagogów, psychologów i terapeutów. W całej Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z Fox News zapowiedział, że amerykańskie ataki na Iran będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. W przyszłym tygodniu ich sytuacja naprawdę się pogorszy. Przyjdzie kolejna elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie, wszystkie mosty. Chyba że zasiądą do stołu negocjacyjnego i zaczną negocjować. Trump oświadczył, że Iran chce zawrzeć układ, ale Irańczycy za każdym razem, gdy zawierają umowę, to ją łamią. Irańskie władze tymczasem ogłosiły, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich ataków. Zagroziły zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. W związku z wymianą ciosów na Bliskim Wschodzie rośnie cena ropy i tym samym cena benzyny na stacjach paliw. 54-latek, który w niedzielę znieważył nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. W poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez policję. Wczoraj usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek.
8: Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, którzy nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości czy języka.
7: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. MZK w Bielsku Białej zakończyło z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Burze możliwe są dzisiaj w 11 województwach. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim południa Polski, ale też południowej części Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Wszędzie tam prawdopodobny jest intensywny deszcz i lokalnie grad. W Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi głównie o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale też nauczycieli przedmiotów zawodowych, ścisłych i języków obcych. Ponad 20 tysięcy wakatów w połowie lipca to podobna liczba jak w latach ubiegłych, mówi prezes łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
9: Myślę, że w skali kraju na koniec sierpnia dobijemy gdzieś do 22 tysięcy wakatów.
7: Nauczycieli brakuje ze względu na niskie płace i na warunki pracy.
9: Czyli weźmiemy tutaj pod uwagę dużą liczebność uczniów w oddziałach szkolnych, słabą jakość infrastruktury szkolnej, brak zaplecza socjalnego, brak stabilizacji zawodowej, ciągłe zmiany prawa oświatowego.
7: Dlatego na 31 sierpnia ZNP planuje protest przed kancelarią premiera. Więcej kandydatów dostanie się na studia medyczne, w tym lekarskie i dentystyczne. Rząd rozszerzył limit przyjęć na studia w nowym roku akademickim do ponad 12 200 miejsc. W kończącej się tego lata edycji studiów to było niecałe 12 tysięcy.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: 5 minut po godzinie 7, Muzyczne Radio o poranku i my mówimy wam dzień dobry w kolejnej godzinie i w kolejnej części naszego dzisiejszego spotkania. No to gramy, pomimo tego, że te opady deszczu zaczęły i można by było powiedzieć, że nawet zawisnęły w powietrzu i są nad tą Jelenią Górą i pada, no to lada moment chmury te deszczowe powinny się zacząć już przesuwać bardziej na wschód. Choć to nie oznacza, że to koniec opadów, one wiszą w powietrzu, one są w naszych radarach, prognozach i mapach i faktycznie padać jeszcze może dziś w zasadzie przez cały dzień. Ale my na to mamy receptę, bo my mamy fajną muzę. Na przykład teraz lata 90. bierzemy na tapet Blondie, jeden z największych hitów, Maria.

0: Radio. Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: To Pectus i Barcelona. Muzycznie poczuć się możemy jak w Barcelonie, pogodowo dzisiaj nie. Chociaż tyle. 17 minut po 7 o poranku w naszej stacji. Czas na Autoradio.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, witajcie. Dziś w programie akcja dolnośląskich policjantów, alkohol i narkotyki zakończona. Są dobre wiadomości, wyhamowuje spadek wartości aut używanych i Polak kocha podróże samochodem. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: 13 kwietnia na Dolnym Śląsku trwała wielka akcja badania trzeźwości kierowców. Funkcjonariusze sprawdzali też, czy nie prowadzą pojazdów także pod wpływem narkotyków. Przebadano olbrzymią ilość kierujących w akcji alkohol i narkotyki, dokładnie 15 437 szoferów. I tylko uwaga, 66 kierujących znajdowało się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W trakcie działań Dolnośląskich śląscy policjanci zatrzymali dwóch kierowców, którzy posiadali aktywny sądowy zakaz, a także trzech, którzy decyzją starosty posiadali cofnięte uprawnienia. Teraz wyhamowuje spadek wartości aut używanych.
1: Aktualności.
2: Z danych J.D. Power w czerwcu na głównych europejskich rynkach samochodów używanych spadła wartość rezydualna, choć tempo zmian wyraźnie osłabło. Pod lupę wzięto auta w wieku 36 miesięcy z przebiegiem 60 tysięcy kilometrów. Analiza wskazuje na różnicę między rodzajami napędów. Pełne hybrydy nadal najlepiej utrzymują wartość na rynku wtórnym. Z kolei samochody elektryczne pozostają najsłabsze pod tym względem. Według autorów raportu wpływ na to ma szybki rozwój technologii, spadek cen nowych modeli oraz rosnąca dostępność nowszych pojazdów elektrycznych. Wszystko to wywiera presję na wyceny aut używanych. I na koniec, Polak kocha podróże samochodem.
1: Autoradio.
2: Specjalne badanie przeprowadzono dla Volkswagena przez ARC Rynek i Opinie. Według niego lubimy podróżować, jeździć nie tylko po Polsce, ale również oczywiście po innych krajach. Odwiedzamy Turcję, Chorwację, m.in. Włochy, Hiszpanię i oczywiście Egipt. W część z tych podróży udajemy się samochodem. A co skłania nas do wyboru tego w sumie męczącego środka transportu na dalsze odległości? Co kieruje człowiekiem, który stojąc przed wyborem 2 godzin w samolocie kontra 13 godzin w aucie wybiera jednak to drugie? Swoboda. Głównie swoboda. Tak odpowiedziało 48% ankietowanych.
1: Ciekawostki.
2: Niewiele mniej osób docenia możliwość bezpośredniego dojazdu do celu, 47%, oraz brak konieczności dostosowywania się do rozkładów jazdy. Jesteśmy wolnymi duchami, dla 44% ankietowanych samochód to również większy komfort i możliwość zabrania większej liczby rzeczy. Jednej kwestii boją się wszyscy ankietowani, to awarie. Tak wskazało 47% respondentów. Mniej obawiamy się korków, remontów dróg, a nawet ryzyka kolizji. Z awariami wiążą się nie tylko zmiany planów, nieruchomienie samochodu, ale również nieplanowane wydatki. Różnice w postrzeganiu ryzyka widać także między poszczególnymi grupami badanych. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni obawiają się zarówno awarii auta, jak i ryzyka kolizji. Z kolei młodzi kierowcy częściej niż starsze grupy boją się, że samochód się zepsuje i rzadziej mają pewność, że ich auto jest dobrze przygotowane do dłuższej podróży. Wynika to najczęściej z tego, że to właśnie młode osoby ruszają w podróż starszymi autami, w których ryzyko awarii jest często wpisane po prostu w eksploatację. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Gra, no to my lubimy i tak można. Ace of Base, Always Have, Always Will. I tak pod nogę dla wszystkich tych, którzy na tą pierwszą zmianę, myślę, wybierają się do pracy. Przejaśnienie i rozpogodzenie. Jakoś nam się tutaj w Jeleniej Górze nawet jakieś słońce przebiło. To dobre oczywiście wiadomości. O pogodzie szczerze, zawsze szczerze, ale szerzej mówić będziemy o 7.30. Słów kilka także o tym, co w regionie najnowszego. To za chwilę. Safri Duo teraz.

Dwie minuty do godziny 7.30, Muzyczne Radio Lato o poranku. Mówiliśmy już o tym, że dziś dzień bez telefonów komórkowych. No i tak sobie myślę, że świat byłby fajniejszy bez tych telefonów. Mniej stresu, mniej wiadomości z pracy, no i mniej wiadomości od partnera albo partnerki życiowej. A to zawsze tak z drugiej strony trochę więcej tego spokoju. No i później bez śpiewania, jak w tej piosence, wytrąciłaś mnie z równowagi, elektryczne gitary.

0: garaż eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12, Wieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12, bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: 7:30 minęła na Dolnym Śląsku. Nadal możliwe są opady deszczu. One aktualnie przesunęły się bardziej na wschód naszego województwa, ale to nie oznacza, że zachodnia część już bez opadów, ponieważ kolejne komórki deszczowe, być może nawet burzowe, choć w mniejszym stopniu i akurat na burze już prawdopodobieństwo jest bardzo małe, będą pojawiały się w ciągu kilku kolejnych godzin. W zasadzie dzisiaj do późnych wieczornych godzin prognozowane są już mniejsze niż przedtem, ale jednak przelotne opady deszczu. Temperatura teraz w okolicach 15, 16, 17 stopni, a maksymalnie dzisiaj słupki rtęci pokażą 20 kresek.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
7: A w tych doniesieniach nawałnice, jakie wyrządziły poważne szkody w regionie. Wczoraj około południa, przypomnijmy, burzowe chmury dotarły nad część Dolnego Śląska. Wyjątkowo intensywne przeszły nad powiatem karkonoskim. Ewakuowano pracowników hali, w której zawalił się dach. Prewencyjnie ewakuowano obozy harcerskie. Nad powiatem karkonoskim przeszły intensywne opady deszczu. Połamane drzewa, zalane piwnice i drogi oraz uszkodzone dachy to tylko część szkód, jakie wyrządziła woda i porywisty wiatr. Tak to wyglądało tuż po przejściu nawałnicy.
8: No, na chwilę obecną, tak jak widzimy, drzewo oparło się o budynek mieszkalny. Próbujemy koronować drzewo, ile się da, żeby odciążyć po prostu ten element. Starszy kapitan Zakrzewski Krzysztof, wiceprasowy komendanta Miejskiego Państwa Straży Pożarnej w Wieleniej Górze. Na miejscu mamy już zadysponowany dźwig, którym będziemy asekurowali pień i będziemy go sukcesywnie od góry obcinali i zrzucali to drzewo na dół.
9: Jak wygląda sytuacja w ogóle na ziemi jeleniogórskiej?
8: Na chwilę obecną już się uspokoiła sytuacja. Zdarzeń spływa coraz mniej zgłoszeń, ale od godziny 12 do tej pory mamy 214 informacji, że jest potrzebna nasza pomoc i sukcesywnie jedziemy z miejsca do miejsca i usuwamy te zagrożenia.
9: Głównie jakie?
8: Tak jak przeszła wichura, tak jak widzimy za moimi plecami, powalone drzewa, zerwane linie, uszkodzone elementy konstrukcyjne budynków, zalane budynki, piwnice, niedrożne studzienki wprowadzające wodę deszczową. Posiadamy taki sprzęt i te działania realizujemy na bieżąco, usuwamy te zagrożenia, żeby te drogi były drożne. Na chwilę obecną jeszcze na Wojanowie prowadzimy działania, grupa specjalistyczna ratownictwa wodno-nurkowego razem z WOPR-em. Tam wyciągamy przyczepę kempingową ze zbiornika wodnego, która wpadła w wyniku silnego podmuchu wiatru. Na chwilę obecną przy tych zdarzeniach, które obsłużyliśmy, nie było osób poszkodowanych. No, prognozy są takie, że ma przejść kolejna nawałnica około godziny 17. Jak intensywna będzie, nie wiemy jeszcze. Dlatego także tu apelujemy do ludzi, że jeżeli nie muszą, po prostu nie wychodzą z budynków, niech te samochody stoją sobie bezpiecznie na parkingu. Jeżeli już musimy gdzieś się przemieszać, to ostrożnie zwracajmy uwagę, gdzie wjeżdżamy, w co wjeżdżamy. Może być taka sytuacja jak wcześniej, że po prostu ulice będą zalane i te samochody po prostu gasną, co powoduje zagrożenie dla nas, dla ludzi, a nam utrudnia bardzo to przemieszczanie się po terenie miasta.
7: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz, a my dodajmy w uzupełnieniu, że wczoraj służby otrzymały kilkaset zgłoszeń związanych ze skutkami niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. We Wrocławiu woda zalała ulice w centrum miasta, sparaliżowała ruch. Także dziś o poranku grzmi i pada od samego rana. W stolicy Dolnego Śląska ulice znowu zalane. Pasażerowie mogą spodziewać się sporych utrudnień w wielu miejscach we Wrocławiu.
6: Muzyczne radio.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Są jeszcze wolne miejsca na międzynarodowe warsztaty Identity w Zgorzelcu i Görlitz. To propozycja dla młodych ludzi w wieku od 16 do 26 lat z Polski, Niemiec, Włoch i Ukrainy. Dwutygodniowy projekt odbędzie się od 18 lipca do 1 sierpnia w Europamieście Zgorzelec-Gerlitz.
2: I jak podkreśla rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgorzelcu Renata Burdosz.
11: Są jeszcze wolne miejsca dla młodych osób z Polski, które chciałyby wziąć udział w międzynarodowych warsztatach Identity, które będą się odbywać od 18 lipca do 1 sierpnia w Europamieście Gerlitz-Zgorzelec. To projekt, który jest skierowany do osób w wieku od 16 do 26 lat.
2: Punktem wyjścia do zajęć będzie historia dawnego obozu jenieckiego Stalag 8. A uczestnicy będą rozmawiać o pamięci i tożsamości, a także nauczą się odpowiedniego korzystania ze sztucznej inteligencji i tworzenia cyfrowych projektów.
11: Młodzież podczas pobytu w Gerlitz-Zgorzelcu rozmawia o pamięci, o tożsamości, a w tym roku będzie też rozmawiała o tym, jak odpowiedzialnie korzystać ze sztucznej inteligencji, a także jak tworzyć własne projekty cyfrowe, na przykład podcasty, filmy, mapy albo wizualizacje.
2: W programie są także warsztaty, wycieczki, wizyty w miejscach pamięci i spotkania integracyjne. Wspólnym językiem jest angielski na poziomie co najmniej A2. Udział w projekcie jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym Peregrinus w Gerlitz. Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie Urzędu Miasta Zgorzelec. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Od 1 września seniorzy z Jeleniej Góry będą mogli skorzystać z nowoczesnego kompleksu Senior Plus, który powstał przy ulicy Łazienkowskiej. Właśnie zakończyła się modernizacja budynku, gdzie znajduje się zarówno opieka całodobowa, jak i dzienna pomoc dla najstarszych mieszkańców stolicy Karkonoszy. Aby móc ubiegać się o pobyt w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, należy mieć ukończonych 60 lat, mówi Renata Chmielewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze.
12: Zainteresowanie jest spore. Teraz jak ruszył nabór i będziemy już ustalać listę osób oczekujących, tak jak do pogodnej jesieni w tej chwili mamy około 50 osób w kolejce, więc troszeczkę ta kolejka nam się rozładuje. Po prostu osoby dłużej oczekujące będą miały możliwość zamieszkania przy ulicy Łazienkowskiej. To ogłoszenie o naborze nam pokaże, jakie duże jest zapotrzebowanie w Jeleniej Górze. Telefoniczne było sporo, zobaczymy ile dokumentów rekrutacyjnych wpłynie do nas. Wokół tych trzech obiektów jest naprawdę spory teren rekreacyjne, tereny zielone, dróżki spacerowe, piękna altanka. W tej chwili jest sporo nasadzeń, drzew takich kilkudziesięcioletnich, ale będziemy to wszystko jeszcze, te nasadzenia tutaj uzupełniać, zagospodarowywać teren, tak żeby mieszkańcy mogli w ciszy, w spokoju sobie odpocząć, pospacerować, nacieszyć się pięknem otoczenia z widokiem i na chojnik, i na śnieżne kotły. Naprawdę to jest bardzo ładna część Sobieszowa.
7: Dodajmy, że wkrótce rozpocznie się rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ulicy Leśnej w stolicy Karkonosze. W nowym budynku zamieszka kolejnych 21 seniorów. I to wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę. Zapraszamy o 8.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio.
11: Dzień dobry wszystkim.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Spada liczba Polaków pracujących na etatach. Według GUS w drugim kwartale zawarto 545 tysięcy umów o pracę, rozwiązano aż o 94 tysiące więcej. Zwykle umowy kończą się za porozumieniem stron, dzieje się tak w 45% przypadków. W statystykach uwzględniono jednak również odejścia na emeryturę. Ogólnie sytuacja na rynku pracy jest gorsza niż przed rokiem, ale dobra na tle innych krajów Europy. Liczba zatrudnionych spada m.in. wskutek zmian demograficznych, automatyzacji i ekspansji sztucznej inteligencji. Jednocześnie wiele firm narzeka, że gotowych do pracy specjalistów brakuje. Rady gmin nie będą mogły zakazywać na swoim terenie udostępniania lokali w ramach krótkoterminowego najmu. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy regulującej rynek mieszkań wynajmowanych na Airbnb czy Booking.com, ale w ostatniej chwili wykreślono z niego dodatkowe uprawnienia dla samorządów. Właściciele lokali mogą zatem spać spokojnie, choć nowych obowiązków i tak im nie zabraknie. Będą musieli m.in. wpisać wynajmowane mieszkania do centralnego rejestru oraz stworzyć regulamin porządkowy. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu, szczegóły mogą się więc jeszcze zmienić. Czeskie linie kolejowe Leo Express chcą od grudnia wozić pasażerów z Dolnego Śląska. Firma poinformowała Urząd Transportu Kolejowego, że zamierza uruchomić 7 nowych połączeń, m.in. z Wrocławia do Warszawy oraz z Wrocławia przez Kraków do Przemyśla. Do stolicy mamy dojeżdżać w 5 godzin i 9 minut. Na razie czeski przewoźnik wozi pasażerów między Warszawą a Pragą. Od 1 marca z usług firmy skorzystało 240 tysięcy osób. Niewykluczone, że na polskie tory wróci również firma RegioJet. Pierwsza próba podbicia przez nią rynku zakończyła się niepowodzeniem.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie wtorkowa sesja rozpoczęła się od sporych spadków, ale im dłużej trwała, tym więcej odwagi nabierali kupujący. Ostatecznie indeksy dużych i średnich spółek zakończyły notowania nad kreską. WIG20 zyskał 1,23%, dzięki czemu ma 3819 punktów. To nowe roczne maksimum. Na rynku walutowym niewielkie umocnienie złotego. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,34 zł. Za dolara 3,80 zł, a za szwajcarskiego franka 4,70 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5,09 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,95 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 8:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Nawałnice przeszły przez południe Polski, są straty i utrudnienia, a nad Bałtykiem w te wakacje wyjątkowo częste zakazy kąpieli. W polityce z kolei Jarosław Kaczyński odcina się od słów Przemysława Czarnka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane domy i piwnice, połamane drzewa i nieprzejezdne drogi. To obraz po nawałnicach, które przeszły nad południową Polską. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, w okolicy Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia. Służby prewencyjnie ewakuowały wczoraj uczestników kilku obozów harcerskich z terenu Dolnego Śląska. Strażacy usuwają skutki wichur także na Górnym Śląsku. Czerwone flagi stały się w tym sezonie regularnym widokiem na nadbałtyckich kąpieliskach. Najpierw z powodu sinic, potem przez zeszłotygodniowy sztorm, a w ostatnich dniach ratownicy wywieszają je z powodu wysokich fali prądów wstecznych. Choć pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą, to musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, mówi Jakub Rąpa, koordynator ratowników na kąpieliskach we Władysławowie.
6: Zgodnie z przepisami, każda fala powyżej 70 cm już nadaje się na czerwoną flagę. Pamiętajmy, że to, że umiemy pływać w basenie, niekoniecznie znaczy, że poradzimy sobie w takich trudnych warunkach, jakim jest morze. Trzeba uwzględnić falowanie, niską temperaturę wody, no i prąd wsteczny, który nas wciąga w morze i z którym musimy walczyć.
5: Wczoraj czerwone flagi powiewały na kilkudziesięciu kąpieliskach nad polskim morzem. Dziś może być podobnie, ale sytuacja powinna uspokoić się z końcem tygodnia. Co dziesiąta kontrola sanepidu w zachodniopomorskim kończy się mandatem. Najczęściej chodzi o niewłaściwy stan higieniczny wyposażenia i pomieszczeń, czasem też o formalności związane z pracownikami. Sanepid wziął pod lupę m.in. lody z automatu. Co piąta próbka miała za wysoki poziom bakterii, a to może świadczyć o niewłaściwej higienie. Jedną z 50 lodziarni kazano natychmiast zdezynfekować. Fala krytyki po słowach Przemysława Czarnka o wstrzymaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Czarnek stwierdził, że Polska powinna wymóc na Unii Europejskiej wstrzymanie finansowania zbrojeń dla Kijowa do momentu, aż Ukraina, tu cytat, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Wypowiedź kandydata PiSu na premiera krytykuje nawet Jarosław Kaczyński. Pomoc militarna dla Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i kluczowa z punktu widzenia polskiej racji stanu, pisze Kaczyński na platformie X. Dodaje, że wypowiedź Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. PiS ściga się w swojej retoryce z Grzegorzem Braunem, komentuje za to szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Wydaje się, że prezes Kaczyński tak w tym całym środowisku jeszcze jakieś resztki zdrowego rozsądku próbuje zachować, bo to, co Czarnek wygaduje, jest już nie tylko głupie, ale niebezpieczne.
5: Czarnek mówił o zatrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym. Tymczasem tweetowanie w sieci ma już 20 lat. Portal X, dawniej Twitter, pojawił się 15 lipca 2006 roku. Zrewolucjonizował na przykład sposób komunikowania się polityków z opinią publiczną, gdy światowi przywódcy zaczęli masowo publikować swoje komentarze i oświadczenia. Ostatnie raporty instytucji międzynarodowych wskazują za to, że platforma X to jedno z największych źródeł dezinformacji.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Ta noc do innych jest niepodobna. To jest jeden z największych, myślę, polskich hitów i przebojów, zaśpiewany raz jeszcze przez Mateusza Gętka, którego pozdrawiamy. Kwadrans po godzinie 8 o poranku w Muzycznym Radiu w połowie miesiąca. No i ta połowa miesiąca dziś pokazuje nam raczej tą swoją deszczową twarz, deszczową aurę. Liczymy oczywiście na jak najszybszą możliwą poprawę. Opady deszczu prognozowane są dzisiaj do późnych wieczornych godzin. O tym mówić na pewno będziemy za moment. Informacja także z aplikacji Zelo. Jeśli chodzi o utrudnienia na drogach, łącznik Długołęki w stronę Radziszowa. Tam doszło do kolizji trzech samochodów. Służby jadą na miejsce. Przypomnę, łącznik Długołęki w stronę Radziszowa. To informacja od Jarka z aplikacji Zelo. My w Muzycznym Radiu o poranku także sięgamy po nowości. Nowości, które będziemy w Muzycznym Radiu coraz częściej wam polecać. Wśród nich m.in. grupa U2. Street of Dreams. Posłuchajcie, tak gramy już teraz.

Sleeping Away w Muzycznym Radiu. To jest poranek z naszą stacją. Zbliża się 8.30. Informacje z regionu lada moment przedstawiać będziemy, a także te o pogodzie. Dzisiaj zdecydowanie spokojniej, bo po wczorajszych nawałnicach, o których zresztą w raporcie regionalnym mówimy, trwa jeszcze, myślę, szacowanie strat, ale na pewno ich naprawa jeszcze trochę potrwa, więc za wszystkie służby trzymamy kciuki. Oczywiście dziękujemy za to, że są na miejscu i że możemy liczyć i mogliśmy liczyć wczoraj szczególnie. Raport regionalny, prognoza za kilka minut, do tego czasu jeszcze Szymczyk.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Minęła 8.30 na termometrach w okolicach 16 stopni, 20 dzisiaj maksymalnie. Opady deszczu prognozowane są na Dolnym Śląsku w zasadzie do końca dnia, do późnych popołudniowych, być może nawet wieczornych godzin. Przerwa od opadów dzisiaj w nocy i jutro, ale tylko w pierwszej części dnia, bo w godzinach późno popołudniowych i wieczornych jutro jeszcze widzimy opady deszczu przelotne, które niestety mogą się pojawiać. Nie inaczej w piątek i sobotę. Znów opady są prognozowane. Średnio nam się ten tydzień poukładał. Bardzo mocno także się pogodowo zmienił. Liczymy na to, że jest jeszcze szansa, żeby te opady sobie po prostu poszły.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
6: Rewolucja mieszkaniowa w Kamiennej Górze. Powstanie 109 nowoczesnych mieszkań z pełnym dofinansowaniem zewnętrznym. Kamienna Góra stawia bowiem na ekologię, nowoczesne technologie i komfort mieszkańców. Wczoraj oficjalnie podpisano umowę na realizację kompleksu 5 budynków wielorodzinnych przy ulicy Nadrzecznej. Mówi burmistrz miasta Janusz Chodasewicz.
7: Będę tam chyba, nie wiem, codziennie albo przynajmniej raz na tydzień na tej budowie sprawdzał, jak to rośnie. Zresztą tak samo było przy temacie ulicy Ściegielskiej, kiedy też z zainteresowaniem widziałem szybki postęp prac. No więc wiecie Państwo, jak się buduje w technologii tradycyjnej. To tak no, 2 lata ciężko by było zrobić. W tej technologii, o której Pan Prezes opowiadał, jest nadzieja, że nawet szybciej niż w ciągu 2 lat to zrobimy i będziemy mogli te mieszkania przydzielać. O samo wykonawstwo się nie martwię. Nie martwię się też o przydział tych mieszkań, o mieszkańców, którzy na pewno się znajdą, idą chętni na te mieszkania i na pewno tacy, którzy spełniają kryteria dochodowe.
8: Marcin Gołębiewski, prezes zarządu Unihaus S.A. Na pewno dołożymy wszelkich starań. Tego typu obiekty, tak na moje 20-letnie doświadczenie w zawodzie inżyniera, powinien się zakończyć w około 16 miesięcy. I taki termin chcielibyśmy tutaj zdeklarować w harmonogramach dla zamawiającego. Jeżeli nie będziemy wprowadzali zbyt dużo zmian w projekcie, o których tutaj też pan burmistrz wspominał, typu miejsca ukrycia, to planujemy produkcję rozpocząć w 4 kwartale tego roku. Co by powodowało to, że pierwsze moduły na placu budowy by się pojawiły w 1 kwartale roku 2027. Tak naprawdę w najbliższych dniach złożymy harmonogram rzeczowo-finansowy dla zamawiającego, podpiszemy przejęcie placu budowy i zaczniemy organizować prace przygotowawcze, typu ogrodzenie, zaplecze i tak dalej. Podczas organizacji tych prac przygotowawczych nasi inżynierowie będą już rozpoczynali prace związane ze zdjęciem humusu i rozpoczęciem wykopu. A reszta to już czysta inżynierka, tak? Żelbety, przygotowanie właściwego posadowienia, co jest wyższością tej technologii. Podczas produkcji, robót żelbetowych w tym samym czasie właśnie będziemy produkowali nadziemie w fabryce domów i te 2 punkty się spotkają w 1 kwartale 27.
6: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Od wczoraj kierowców korzystających z autostrady A4 czekają utrudnienia na węźle Złotoryja. Trwa remont nawierzchni północnej łącznicy prowadzącej w kierunku Jędrzechowic i Zgorzelca. Odcinek został zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów.
9: Jak wyjaśnia Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni i odtworzenie oznakowania.
10: Od wtorku 14 lipca zaplanowaliśmy remont nawierzchni łącznicy północnej węzła Złotoryja na autostradzie A4. Jest to łącznica jezdni, która biegnie w kierunku Zgorzelca. W ramach zadania będzie wymieniona nawierzchnia łącznicy oraz odtworzone będzie oznakowanie poziome. Od wtorku łącznica będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów.
9: Dla kierowców jadą jadących od strony Wrocławia i planujących zjazd na węźle Złotoryja, objazd zostanie poprowadzony przez węzeł Lubiatów. Z kolei osoby chcące wjechać na A4 w kierunku Zgorzelca będą kierowane przez węzeł Legnica Wschód.
10: Zakończenie pracy planowane jest w sobotę 18 lipca w godzinach popołudniowych. W czasie prowadzenia prac będzie obowiązywał objazd dla wszystkich kierowców, którzy będą jechali od strony Wrocławia i będą planowali wyjazd z autostrady na węźle Złotoryja. Objazd będzie poprowadzony przez węzeł Lubiatów. Natomiast dla pojazdów, które będą zamierzały wjechać na węźle Złotoryja na autostradę w kierunku Zgorzelca, objazd będzie poprowadzony przez węzeł Legnica Wschód. Bardzo prosimy wszystkich kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie drogowe.
9: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: A na koniec zapraszamy na największy muzyczny weekend tego lata od 17 do 19 lipca na stadionie przy ulicy Maratońskiej. Bo z powodu robót budowlanych trwających wokół Miejskiego Domu Kultury, to właśnie tam odbędą się w tym roku Dni Miasta Zgorzelec oraz 28. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. Pierwszy dzień, piątek, będzie miał wyraźnie młodzieżowy i wakacyjny charakter, zapowiada Renata Burdosz z Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
2: Na scenie pojawią się Bartek BGK, ADHD i Set Smiles, a wieczorem publiczność będzie bawił Sibol oraz Blacha 2115. Ma być tanecznie, ma być energetycznie i ma być bardzo, bardzo letnio. W sam raz na otwarcie weekendu, w którym świętujemy Dni Miasta. Tego samego dnia o godzinie 17 w parku imienia Ignacego Paderewskiego odbędzie się inne wyjątkowe wydarzenie. Tym razem będzie to wydarzenie towarzyszące 28. Międzynarodowemu Festiwalowi Piosenki Greckiej. Na zaproszenie dyrektora festiwalu Mkosa Rosketosa i Miejskiej Biblioteki Publicznej pojawi się Angelo Vangelis, grecki wirtuos buzuki, kompozytor i pedagog, który wraz ze swoim zespołem da koncert przy obelisku upamiętniającym pobyt żołnierzy 4. Korpusu Armii Greckiej w Gerlitz. Wstęp na wydarzenie wolny w sobotę 18 lipca, już festiwal właściwy, czyli 28. odsłona Festiwalu Piosenki Greckiej, wydarzenia, które w Zgorzelcu od lat jest czymś więcej niż tylko koncertami muzycznymi i konkursem. Jak zawsze będą greckie melodie i wspólne świętowanie.
6: Na finał sobotniego świętowania koncert jubileuszowy. 50-lecie na scenie Nikos Rusketos z zespołem Orfeusz. Następnie łzy. W niedzielę na zakończenie Święta Miasta koncert Dawida Kwiatkowskiego. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także na kolejne doniesienia z regionu, te za niespełna godzinę o 9.30. A teraz sprawdźmy, jak przedstawia się pogoda w górach.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
11: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego w Radomiu, dyżurny Piotr Kasz. No, dzisiejsza pogoda troszeczkę się uspokoiła, nie ma tych intensywnych opadów, burz, ale mimo wszystko to pełne takie zachmurzenie występuje. Także wybierając się dzisiaj w góry, dobrze wiedzieć oczywiście, co tam się dzieje. I zaczynam od Śnieżki. Temperatura 10 stopni, wiatr północny 4 metry na sekundę, czyli to jest taki wiaterek minimalny. I widzialność ze szczytu Śnieżki ponad 50 km. Ciśnienie atmosferyczne na szczycie Śnieżki 842,5 hektopaskali i rośnie w góry. Stacje w górach w Karpaczach mamy 12 stopni bezwiecznie, dostateczną widzialnością mgła, aczkolwiek teraz widzę na kamerach, że troszeczkę to wszystko zaczyna przechodzić, przewiewać. W Szklarskiej Porębie mamy 16 stopni bezwiecznie i też dostateczna widzialność. Wybierając się dzisiaj w góry, proszę mieć na uwadze to, że szlaki po tych nocnych opadach dzisiejszych porannych też mogą być mokre, śliskie, także proszę o zachowanie ostrożności i gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o ubranie bezpłatnej aplikacji ratunek, a także o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Spada liczba Polaków pracujących na etatach. Według GUS w drugim kwartale zawarto 545 tysięcy umów o pracę, rozwiązano aż o 94 tysiące więcej. Zwykle umowy kończą się za porozumieniem stron, dzieje się tak w 45% przypadków. W statystykach uwzględniono jednak również odejścia na emeryturę. Ogólnie sytuacja na rynku pracy jest gorsza niż przed rokiem, ale dobra na tle innych krajów Europy. Liczba zatrudnionych spada m.in. wskutek zmian demograficznych, automatyzacji i ekspansji sztucznej inteligencji. Jednocześnie wiele firm narzeka, że gotowych do pracy specjalistów brakuje. Rady gmin nie będą mogły zakazywać na swoim terenie udostępniania lokali w ramach krótkoterminowego najmu. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy regulującej rynek mieszkań wynajmowanych na Airbnb czy Booking.com, ale w ostatniej chwili wykreślono z niego dodatkowe uprawnienia dla samorządów. Właściciele lokali mogą zatem spać spokojnie, choć nowych obowiązków i tak im nie zabraknie. Będą musieli m.in. wpisać wynajmowane mieszkania do centralnego rejestru oraz stworzyć regulamin porządkowy. Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu, szczegóły mogą się więc jeszcze zmienić. Czeskie linie kolejowe Leo Express chcą od grudnia wozić pasażerów z Dolnego Śląska. Firma poinformowała Urząd Transportu Kolejowego, że zamierza uruchomić 7 nowych połączeń, m.in. z Wrocławia do Warszawy oraz z Wrocławia przez Kraków do Przemyśla. Do stolicy mamy dojeżdżać w 5 godzin i 9 minut. Na razie czeski przewoźnik wozi pasażerów między Warszawą a Pragą. Od 1 marca z usług firmy skorzystało 240 tysięcy osób. Niewykluczone, że na polskie tory wróci również firma RegioJet. Pierwsza próba podbicia przez nią rynku zakończyła się niepowodzeniem.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie wtorkowa sesja rozpoczęła się od sporych spadków, ale im dłużej trwała, tym więcej odwagi nabierali kupujący. Ostatecznie indeksy dużych i średnich spółek zakończyły notowania nad kreską. WIG20 zyskał 1,23%, dzięki czemu ma 3819 punktów. To nowe roczne maksimum. Na rynku walutowym niewielkie umocnienie złotego. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,34 zł, za dolara 3,80 zł, a za szwajcarskiego franka 4,70 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5,09 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,95 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

ciężko do słów. Krzycz otwarcie wprost do chmur. Kanonadą pragnień.

0: takim jak ty.
1: Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Zablokowana dwójka w stronę Poznania, kolizja autokaru z samochodem. Były szef Polskiej Fundacji Narodowej przesłuchiwany, możliwe zarzuty. W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Aleksandra Fredry. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 z Łodzi do Poznania. Zaraz przed Koninem autobus zderzył się z samochodem osobowym. 4 osoby są ranne. Utrudnienia w kierunku Poznania mają potrwać co najmniej do 10:00. Na 5 lat do więzienia trafi 17-letni Michał G., który po alkoholu wsiadł do zabranego rodzicom samochodu z dwiema koleżankami i rozbił go na drzewie. 16-latki zmarły na miejscu. Do wypadku doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicy Choczewa na Pomorzu. Michał G. próbował przekonać sąd, że nie ponosi całkowitej winy za wypadek. Mówił, że jedna z dziewczyn przeszkodziła mu w jeździe. Zmieniał jednak wersję. Raz mówił, że uderzyła go w rękę, innym razem, że w głowę.
6: Wyjaśnienia te sąd uznał za niekonsekwentne i wykrętne, stanowiące jedynie przejaw linii obrony oskarżonego.
5: Mówiła sędzia Natalia Kaźmierczak. Zdaniem bliskich jednej ze zmarłych dziewczyn wyrok jest sprawiedliwy. Kara 5 lat więzienia jest surowsza nawet od tej, której domagał się prokurator. Dlatego obrońca Michała G. rozważa apelację. Sąd nałożył też na oskarżonego 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś prokuratura ma poinformować o ewentualnych zarzutach dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Maciej Eś został wczoraj zatrzymany przez CBA. Cezary J., były prezes zarządu fundacji, usłyszał już zarzuty i został zwolniony do domu. Szczegóły Marcin Starzec.
7: Obaj mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj rano przez CBA na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, przez co Polska Fundacja Narodowa miała stracić ponad 8 milionów złotych. Cezary J. usłyszał zarzuty i został objęty zakazem opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu. Ich dokładnej treści prokuratura jednak nie ujawnia, mówi Jaromir Rybczak, prokurator regionalny w Rzeszowie.
8: Nie mogę przekazać informacji bardziej szczegółowej o treści zarzutu, kwalifikacji prawnej, ponieważ trwają czynności z drugim podejrzanym. Prokurator ma 48 godzin na wykonanie wszystkich czynności.
7: Treść zarzutu mamy dopiero poznać po zakończeniu przesłuchania byłego szefa kariery IT.
5: W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Fredro w Łazienkach. Można zobaczyć spektakle Zemsta i Śluby panieńskie. Są też rozmowy z twórcami spektakli i wystawa plenerowa poświęcona pisarzowi. To rocznica. 150 lat temu zmarł Aleksander Fredro. Festiwal potrwa do niedzieli. Kontakt z kulturą, na przykład w kinie, teatrze czy muzeum, wiąże się z wolniejszym fizjologicznym starzeniem, donoszą japońscy naukowcy. Osoby, które miały regularny kontakt z kulturą, były fizjologicznie 3 lata młodsze. Naukowcy podkreślają, że zależność na pewno jest, ale nie są pewni, co jest skutkiem, a co przyczyną. To znaczy, czy ludzie czują się zdrowi, bo chodzą do teatrów, czy może chodzą do teatrów, dlatego że czują się zdrowo.
9: Błażej Kulesza. Czas na informacje sportowe. Po zwycięstwie 2-0 nad Francją Hiszpanie mogą dziś typować, z kim zagrają w finale mundialu. W Atlancie dziś zmierzy się Argentyna z Anglią, a na stadionie oraz wokół niego zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa. To ze względu na historyczne napięcia między tymi krajami. Walka tak, ale tylko na boisku, przekonuje trener Anglików Thomas Tuchel.
10: We wanna have the next win.
9: Chcemy odnieść kolejne zwycięstwo. Szanujemy naszego przeciwnika, ale nie zagłębiamy się w historyczne wydarzenia i nie wyolbrzymiamy ich. To wielki mecz piłkarski i wielkie wydarzenie. W drodze do półfinału obie drużyny nie doznały porażki, ale już w fazie pucharowej mogły pożegnać się z turniejem, a ich losy ważyły się przecież w dogrywkach. O tych potknięciach zdają się już nie pamiętać Argentyńczycy, mówi pomocnik Rodrigo de Paul.
0: Jesteśmy o krok od gry w kolejnym finale Mistrzostw Świata. Chyba nie ma lepszej motywacji niż takie spotkanie. Oczy kibiców z całego świata będą zwrócone na pojedynek Harry'ego Kane'a z Leo Messim. Obaj rywalizują o złotego buta dla najlepszego strzelca. Na razie lepszy jest Argentyńczyk, który zdobył 8 bramek, a angielski snajper Bayernu Monachium ma ich 6. Na razie Mundial spowodował niemałe zamieszanie w hiszpańskiej La Lidze. Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao oraz Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, a to ze względu na fakt, że część piłkarzy wciąż pozostaje za oceanem. Tadej Pogacar znów nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w L'Hierro i prowadzi w klasyfikacji generalnej. Celowaliśmy w ten etap od dawna, 2 lata temu. To Jonas tutaj mnie pokonał. Dziś czułem się podobnie na mecie, będąc kompletnie wyczerpanym, ale bardzo się cieszę, bo nie wiedziałem, że wygram aż do ostatniego kilometra. A wspomniany Jonas Winigo, Duńczyk, który jest drugi w generalce, traci do Pogaczara już blisko 4 minuty. Polacy niestety daleko.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. This one I feel the broken hearts.

0: Blue Lagoon, Heartbreaker, takich letniaków nie zabraknie w dzisiejszym południowym programie. Seba Wysoczański, który spędził z wami poranek, już opuścił studio. Dziękujemy bardzo i startujemy właśnie ze wspomnianym południowym naszym spotkaniem. Połowa lipca, 15 dzień tego miesiąca, Arek Włodarski, dzień dobry, 11 minut po 9. Wkrótce oczywiście u nas ponownie w dniu dzisiejszym horoskop dla wszystkich znaków zodiaku. Powiemy parę słów także o solenizantach i jubilatach. Wszystkiego dobrego już teraz.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Kasia
1: i Jacek,
0: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
2: I to już jest zapowiedź nagrania, które pojawi się po życzeniach dla solenizantów i jubilatów. Tym numerem będzie od nowa. No to z nowym dniem, z nowym krokiem i z nową energią, mam nadzieję, na kolejne dni i wakacji oraz lata. 16 minut po godzinie 9.
3: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
2: Baranom gwiazdy zalecają cierpliwość, sprawy ruszą z kopyta, efekty pojawią się bardzo szybko. Byki powinny unikać przechwałek, a do niesprawdzonych plotek podchodzić z dużym dystansem. Bliźnięta będą zaskoczone nową propozycją. Bez konsultacji nie można łatwo się zgadzać. Raki zrobią coś, co do tej pory do nich nie pasowało lub się nie opłacało. Możliwe nowe zlecenia. Lwy powinny w tym tygodniu podgonić tempo różnych spraw. Dziś możliwa mała przygoda. Panny odzyskają wigor i mimo przeciwności losu dopną swego, ale czeka je spory wysiłek. Wagi muszą pozostać wierne swoim poglądom. Trzeba unikać dyskusji, plotek i fake newsów. Skorpiony czeka trochę chaotyczny dzień. Na pewno w pracy trzeba zachować zimną krew. Strzelcy zrobią wiele, aby zakończyć towarzyskie lub rodzinne spory. Sporo na tym zyskają. Koziorożce pod wpływem emocji i stresu będą skłonne do kłótni lub podejmowania złych decyzji. Wodniki powinny odważniej podchodzić do życia, a w kolejnych dniach wakacji myśleć optymistycznie. Ryby nie mogą przesadzać z wakacyjnymi planami. Nie na wszystko wystarczy czasu i pieniędzy, niestety. Osoby urodzone 15 lipca są... Lubią być w centrum zainteresowania i robią wszystko, by zwrócić na siebie uwagę. Są usposobione romantycznie, wykazują się ponadprzeciętnie rozwiniętą wyobraźnią i dość trudnym charakterem, często niezrozumiałym dla innych. Są też oszczędne i konserwatywne. Szczęśliwa cyfra 4, kamień szlachetny rubin, sprzyjający znak zodiaku baran. Solenizanci, pan Włodzimierz wrażliwy, niezależny, pewny siebie, pan Henryk szlachetny, lojalny, skryty, pan Egon ambitny, odważny, waleczny. Wszystkiego dobrego i najlepszego. Dzisiaj ze świąt nietypowych, dzień bez telefonu komórkowego. Tak, tak. Proszę mi pokazać osobę, która będzie świętować. No, z klucza są takie osoby, które nie korzystają na przykład z mediów społecznościowych. Absolutnie mają telefony komórkowe, ale te starego typu, gdzie nie można zamontować tych wszystkich ułatwiaczy, w cudzysłowie, które mają pomagać się w kontaktach i w przekazywaniu wielu informacji. Niektórzy tego nie lubią, no to dzisiaj na pewno będą świętować ten dzień bez telefonu komórkowego. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. Oprócz wspomnianych panów świętują Atanazy, Dawid, Bonaventura, Ignacy, jeszcze Egon. O, są też panie, Roxana, Anna. Wszystkiego najlepszego od grupy Kwiat Jabłoni. Od nowa.
4: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

No i szybciutko zbliżamy się do 9.30 i do momentu, kiedy pojawi się u nas kolejny dziś raport regionalny. Wcześniej oczywiście prognoza pogody, ale wcześniej jeszcze Oskar Cyms.

0: reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest specjalistyczny zakład optyczno-optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Wczesnym rankiem znów na Dolnym Śląsku pojawiły się burze i opady deszczu. Ta strefa największych opadów już przesunęła się z zachodu na wschód. W tej chwili właśnie na wschodzie regionu, na krańcach północno-wschodnich, Wrocław między innymi, okolice tam pada, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, ale także przejaśnienia i rozpogodzenia się nam trafią. Przelotne opady deszczu również, jeżeli burza, no to późniejszym popołudniem. Temperatury do 20 stopni w kotlinach górskich, na nizinach będzie więcej.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny, Anna Tarkota.
7: Po pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej we Lwówku Śląskim Tauron zapowiada działania, które mają pomóc odbudować gospodarkę i wizerunek Doliny Bobru po skutkach spuszczenia wody z zapory Pilchowice. Przypomnijmy, gwałtowne obniżenie poziomu wody doprowadziło do śnięcia wielu ton ryb, a lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy odczuwają negatywne skutki tej sytuacji.
8: I jak podkreśla rzeczniczka Taurona Olga Kostrzewska-Cichoń, spółka przygotowuje mechanizm wsparcia dla regionu.
9: Pracujemy nad pewnym mechanizmem, który jako spółka możemy faktycznie uwzględnić w ewentualnym wsparciu, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Co jest istotne, to nie są tylko żądania, szanowni państwo, finansowe. Dlatego, że Dolina Rzeki Bóbr bardzo ucierpiała wizerunkowo i tutaj nasze pełne wsparcie w tym, żeby wspomóc przedsiębiorców, mieszkańców, w tym, żeby faktycznie turyści nie bali się tu przyjeżdżać.
8: Rzeczniczka zwróciła również uwagę na pojawiające się w internecie nieprawdziwe informacje.
9: My dzisiaj nie mówimy o zatrutej rzece. My nie mówimy o rtęci w wodzie, o zmarłych zwierzętach, w tym bobrach. Znaczy fake newsów, które odkręcamy od tygodnia jest tyle, że nawet nie zamierzam ich teraz powtarzać.
8: Tauron zapowiada wieloletni program wsparcia dla Doliny Bobru.
9: Mówimy dzisiaj o wieloletnim programie działań wspierających rozwój Doliny Bobru, czyli na przykład programie rekultywacji obejmującym odbudowę siedlisk, odtwarzanie bioróżnorodności oraz zarybianie, ale także o działaniach komunikacyjnych, które mają właśnie wspomóc mieszkańców w tym, żeby turyści ponownie tu przyjeżdżali.
8: Spółka deklaruje także organizację wydarzeń, które mają przyciągnąć turystów i pomóc lokalnym firmom.
9: My jako Tauron gwarantujemy też partycypację czy nawet organizację wielu imprez na terenie tutaj tych gmin, które mają sprawić, że turyści tu przyjadą, bo teraz chyba to jest najważniejsze. Przedsiębiorcy mówili, że oni tak naprawdę zarabiają przez najbliższe 4 miesiące. Więc teraz naszym zadaniem i to deklarujemy, że chcemy sprawić, żeby ci ludzie tutaj, bo to są też nasi klienci, żeby tutaj faktycznie przyjeżdżali, wydawali pieniądze.
8: Kolejne spotkanie Rady Społecznej zaplanowano jeszcze w tym tygodniu. Wtedy mają zostać przedstawione bardziej szczegółowe propozycje działań i form wsparcia dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z Doliny Bobru. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Wrocławskie lotnisko rozpoczyna budowę terminalu wspomagającego przeznaczonego do obsługi pasażerów podróżujących poza strefę Schengen. Wczoraj przedstawiciele portu lotniczego Wrocław oraz spółki Strabag podpisali umowę na budowę terminalu pomocniczego. Ruch przyrasta zdecydowanie szybciej niż to zakładaliśmy. W tym roku przygotowujemy się na to, że przekroczymy barierę 6 milionów pasażerów, mówi Karol Przywara, prezes portu lotniczego Wrocław.
2: Ta bariera 6 milionów pasażerów była zakładana przez nas, że przekroczymy ją dopiero w roku 2032. Więc te nasze plany, te nasze prognozy musimy zweryfikować, dopasować do tego, jak ten rynek się kształtuje i dopasować infrastrukturę także do tego, żeby nasi pasażerowie w sposób komfortowy mogli korzystać z portu lotniczego Wrocław. Kiedyś to było 4 samoloty Ryanaira w naszej bazie właśnie w 2023 roku. W tym roku będziemy ich mieli już 8, a w przyszłych latach także kolejne. To tylko przykład jednego z przewoźników, który tak dynamicznie się u nas rozwija. Przed nami także etapy przebudowy wewnętrznej, która będzie także wspomagała ruch pasażerski, ta strefa non-Schengen zostanie poszerzona z nowymi bramkami kontroli paszportowej, tak żeby przygotować się do wysokiego sezonu przyszłego roku, gdzie ten ruch także będzie wyższy niż w tym sezonie.
7: Dodajmy, że w terminalu wspierającym będą 4 bramki dla pasażerów odlatujących, sklepy, lokale gastronomiczne, stanowiska kontroli granicznej dla osób przylatujących. Inwestycje warto blisko 15,5 miliona złotych zrealizuje w formule zaprojektuj i wybuduj spółka Strabag, mówi Przemysław Kuliś, dyrektor budownictwa ogólnego zachód firmy.
10: Mamy szerokie doświadczenie w realizacji obiektów halowych. Jest to zadanie, które wymaga wysokiej jakości, precyzji i bardzo sprawnej koordynacji robót. Jestem przekonany, że nasz zespół posiada wiedzę, doświadczenie i zasoby, które umożliwią nam realizację tego ambitnego zadania.
7: Finalizacja prac przewidziana jest na 30 kwietnia 2027 roku.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na koniec podświdnickie Wiry, gdzie mieszkańcy niemal całego regionu od Wałbrzycha aż po Wrocław zaopatrują się w wodę. Woda to nie byle jaka, bo bardzo bogata w magnez. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
11: Dzień dobry. Rzeczywiście woda w Wirach pochodzi ze źródła, jakie zostało odkryte w byłej, nieużytkowanej dziś kopalni magnezytu. Dokładnie przebadana okazała się być przebogata w związki mineralne wyjątkowe na skalę europejską.
12: To jest woda alkaliczna o wysokim pH ponad 8, zawierająca stosunkowo dużą ilość magnezu. No, wynika z faktu, że przesącza się przez złoża magnezytu, a z takich ciekawostek można jeszcze dodać to, że jest to jedyna woda w Polsce dopuszczona przez Państwowy Zakład Higieny do rozlewania bezpośrednio do butelek bez potrzeby poddawania procesowi uzdatniania czy filtracji.
11: Powiedział mi Daniel Miazga, właściciel wyłączonej z użytkowania w latach 90. XX wieku kopalni magnezytu w Wirach. Wcześniej przez moment woda była tam rozlewana w butelki, potem rozpoczęła się pandemia i projekt upadł. Dziś mieszkańcy nalewają wodę, która pobierana jest bezpośrednio ze złoża na czwartym poziomie kopalni z dystrybutora podobnego do tych, jakie znamy ze stacji benzynowych.
12: Z jednego dystrybutora może korzystać jednocześnie 4 osoby. Wystarczy wybrać sobie kran, z którego chce się nalewać, dokonać płatności gotówką lub kartą czy telefonem i w zasadzie cała procedura się kończy.
13: Tak, wracam tu, często wracam.
11: A czemu?
13: Bo jest dobra woda.
11: I co od dawna pan tutaj pije tą wodę?
13: No już trochę piję, tak.
14: Jest smaczna. Jest inna. Czuć te walory takie, że ona faktycznie ma gdzieś ten magnez i tak dalej. Odkąd pamiętam, dziadek nam tutaj mówił, bo on tu kiedyś gdzieś przywoził coś do tej kopalni, bo jeździł na ciężarówkach, także coś przywoził i mówił właśnie o tej wodzie, że jest, że można przyjeżdżać, można brać.
15: Przede wszystkim cena jest bardzo atrakcyjna, bo tam jak widzimy 33 grosze za litr, także jest to świetna cena.
11: A cena jest do tego stopnia symboliczna, że na zapisach monitoringu widać osoby, które kiedy brakuje miejsca w przywiezionych przez siebie butelkach, przepłukują tą wodą auta, czy nawet biorą w niej prysznic. Z nieużytkowanej kopalni magnezytu w Wirach, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport o 10.30. Do usłyszenia.
16: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
17: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznik. No, dzisiejsza pogoda troszeczkę się uspokoiła, nie ma tych intensywnych opadów, burz, ale mimo wszystko to pełne takie zachmurzenie występuje. Także wybierając się dzisiaj w góry, dobrze wiedzieć oczywiście, co tam się dzieje. I zaczynam od śnieżki. Temperatura 10 stopni, wiatr północny 4 metry na sekundę, czyli to jest taki wiaterek minimalny. Dzialność ze szczytu śnieżki ponad 50 km. Ciśnienie atmosferyczne na szczycie śnieżki 842,7 5 hektarów skali i rośnie. Stacje w górach w Karpaczach mamy 12 stopni bezwiecznie, dostateczną widzialnością, mgła, aczkolwiek teraz widzę na kamerach, że troszeczkę to wszystko zaczyna przechodzić, przewiewać. W Szklarskiej Poręby mamy 16 stopni bezwiecznie i też dostateczna widzialność. Wybierając się dzisiaj w góry, proszę mieć na uwadze to, że szlaki po tych nocnych opadach dzisiejszych porannych też mogą być mokre, śliskie. Także proszę o zachowanie ostrożności i gorąca prośba przed wyjściem w góry. Proszę o ugranie bezpłatnej aplikacji Ratunek, a także o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
18: Dzień dobry, Krzysztof Antonia, gatownik drużyny GOP Grupy Sudeckiej. Dziś poranek trochę chłodny, 14-16 stopni, wiatr słaby. Widzialność mimo wszystko dobra, zachmurzenie pełne. Niestety w większości regionu pada deszcz, szlaki są mokre i śliskie i wszystkie osoby, które planują dzisiaj wyjść w góry, muszą się zabezpieczyć przeciwwodno i wziąć z sobą jakieś płaszcze albo parasolki przynajmniej. Także do odważnych świat należy. Zapraszam w góry.
19: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
20: Hello, jest H Connect and Rockaway. We're happy to present our new single here on Muzyczne Radio. It's a brand new version of our song Disco Nights. We call it the dance version. Enjoy!

0: Kwadrans dzieli nas od godziny 10.
1: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.

Już za chwilę wiadomości, ale zanim to króciutko cudowny Azizam z polskim elementem. Zanim zaczął pomagać, to jeszcze śpiewał i to jak, i tworzył fajną muzę i tworzy. Czyli Łatwo Gang, Ed Sheeran, muzyczne Radio Lato.

0: mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelly, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne.

0: Salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12, Wieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta Salon Rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12, bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 10.
1: Czas na wiadomości.
4: Nawałnice na południu Polski, ewakuowano obóz harcerski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji usłyszał zarzuty. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bardzo silny front od rana przechodzi przez województwo śląskie, powoduje lokalne zalania. Rano ewakuowano obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej na Górnym Śląsku. Harcerze są już bezpieczni, trafili do wyznaczonego tymczasowego schronienia. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla południowej i centralnej Polski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Zarzuty usłyszał też Cezary J. Obaj mają odpowiedzieć za nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Obu zatrzymało wczoraj CBA. Więcej o tym Marcin Starzec.
5: Jak przekazał szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak, obaj zostali zwolnieni do domów, ale są objęci zakazem opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, przez którą Polska Fundacja Narodowa miała stracić niemal 8,5 miliona złotych. Jeszcze wczoraj prokurator przekazał tylko, że śledztwo toczy się w kierunku przestępstwa niegospodarności.
4: Cezary J. i Maciej Eś jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku wydali pieniądze fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Rosja może przeprowadzić prowokacje w formie operacji pod fałszywą flagą z użyciem ukraińskich dronów. Ostrzegł przed tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a mówił o tym w Stanach Zjednoczonych na publicznej dyskusji o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich. Putin powiedział miesiąc temu, że jeśli Rosja zostanie zaatakowana przez państwo NATO, to odpowie. To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa, przekonywał Sikorski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu komponentu obrony pogranicza. Ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski obok tarczy wschód. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Niektóre partie koalicyjne już zapowiadają brak poparcia dla projektu w obecnym kształcie, bo poza centralnym rejestrem lokali rynku nie czekają poważniejsze zmiany. Rząd ugiął się pod naciskiem lobby, mówi Jan Mencfel z Miasto jest nasze.
6: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
4: Lewica zgłosi poprawki do projektu i będzie się domagać ich włączenia, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Wprowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego to wymóg Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Influencerka z Trójmiasta przeprasza za zabieranie roślin z cudzych, nieogrodzonych działek. To miał być filmik, jakich wiele, pokazane jak można uratować rośliny, które wkrótce znikną przez budowę drogi. Influencerka była przekonana, że kwiaty do nikogo nie należą. Tymczasem w internecie zareagowała grupa mieszkańców ostrzegających przed, cytat, grasującą sąsiadką influencerką. Film zniknął z sieci, zamiast niego pojawił się inny z przeprosinami.
7: W mojej głowie była tylko jedna myśl, ja po prostu nie chcę, żeby te roślinki zostały zaorane. Teraz widzę, że trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle można zrobić.
4: Niektórzy mieszkańcy rozważają jednak zgłoszenie sprawy na policję.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
7: W tym tygodniu gramy dla

Miło posłuchać i wrócić do wspomnień, a jeżeli już jesteśmy przy takim fajnym, gitarowym, rockowym brzmieniu, to lata 90. Morrissey, Suitehead, zapowiedź wielkich przebojów z minionych dekad muzycznych, te hity w naszym południowym paśmie, niezapomniane od 11 do 13. Póki co 17 minut po 10, 10.30. Meldujemy się z kolejnym raportem regionalnym. Środa, 15 dzień lipca.

Muza instrumentalna także u nas obecna. PPK Zodiac Reloads. Szybko zbliża się 10:30. Przed raportem regionalnym jeszcze informacja i prośba do kierowców o ostrożną jazdę. Mnóstwo gości przyjechało na cały Dolny Śląsk. Oczywiście prym wiodą Sudety, Karkonosze, ale także część środkowa i wschodnia Sudetów. Piękna ziemia kłodzka także jest to obiektem westchnień wielu turystów, którzy przyjeżdżają tutaj zwiedzać znane i mniej znane zakątki pięknej ziemi kłodzkiej. Często korzystają z tej głównej drogi, czyli z ósemki. Tutaj często także dochodzi do różnych wypadków i zdarzeń. Trasa biegnie przez bardzo urokliwe i znane miejscowości, m.in. i Szalejów Górny, Szczytna, Duszniki, Zdrój, Lewin Kłodzki, później Kudowa i później Nachod, jeżeli do Czech. Mamy zdarzenie drogowe na odcinku między Dusznikami a Lewinem Kłodzkim na wysokości Witowa, miejscowości Zielone Ludowe, to jest niedaleko zamku Homole, który polecam także na trasach waszych wędrówek, ruiny zamku Homole. Utrudnienia w obu kierunkach w tym miejscu na ósemce. Wcześniej za Szalejowem Górnym w stronę Polanicy Zdrój, także niewielkie zdarzenia, ale jest zator w jedną i w drugą stronę. To powoli do przodu, my również powoli zbliżamy się do momentu rozpoczęcia kolejnego raportu regionalnego.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś Strugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Strefa opadów powoli opuszcza Dolny Śląsk, ale jeszcze gdzieś tam na krańcach wschodnich pochmurno i leje z nieba miejscami nawet dość mocno. Na pozostałym obszarze, czyli na praktycznie większości terenu Dolnego Śląska, bez opadów, zachmurzenie umiarkowane i duże, ale też miejscami przejaśnienia oraz pogodzenia, tak jak na przykład w tej chwili na ziemi jeleniogórskiej.
3: Pozorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: W kotlinach górskich i w okolicach temperatury od 18 do 20 stopni, na nizinach od 20 do 22, 3. Po południu możliwe są według synoptyków opady deszczu kolejne. Nie widać ich jeszcze na mapach radarowych, ale aura zmienia się dynamicznie, więc trzeba być przygotowanym. My już gotowi. Anna Tarkota, raport regionalny.
7: A my rozpoczynamy te doniesienia od Jeleniej Góry. Dokładnie o 9.11 z placu ratuszowego wyruszyło 85 załóg Porsche, czterodniową wyprawę Alpine Road of Origins przez Polskę, Czechy, Niemcy i Austrię. Długość trasy wyniesie blisko 1106 km, przewyższenia 2371 metrów. Mieszkańcy stolicy Karkonosze i turyści mogli z bliska o poranku obejrzeć kolekcję samochodów, które w takiej liczbie zjeżdżają się tylko raz w roku.
8: Dzień dobry, cześć, Piotrek Blekliński, Porsche Polska. Zaczynamy Porsche Parade 2026. To nasz coroczny event, w którym jeździmy na wiele różnych załóg, w różne fajne miejsca. W tym roku 85 załóg, 1106 km jedziemy przez 4 kraje. Polska, Czechy, Niemcy, Austria. No i co? Będziemy się świetnie bawić. Obserwujcie na Instagramie Porsche.pl. Będzie dużo ciekawych relacji i zapraszamy do grona uczestników w przyszłym roku.
9: Dlaczego wybraliście Jelenią Górę na miejsce startu?
8: No rozejrzyj się. Przepiękne miejsce. Przepiękne też trasy tutaj dookoła Jeleniej Góry i też pięknymi trasami przez Szklarską będziemy jechać do Karlowych Bar. Przepiękne miejsce na początek takiej podróży.
9: Żeby wystartować w takim paradzie Porsche, trzeba po pierwsze mieć Porsche, a po drugie?
8: Trzeba po pierwsze mieć Porsche, albo znajomego, który ma Porsche i jest gotowy Ciebie zabrać. I trzeba się do nas zgłosić w momencie startu parady, dostać się, bo mamy też selekcję i tyle.
7: W sercu Jeleniej Góry z mikrofonem i sercem pijącym w rytm Porsche pojawił się Radek Bajor.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: W trzech wałbrzyskich szkołach zawodowych trwają przygotowania do utworzenia tak zwanych pokoi wyciszeń. Specjalnie zaaranżowane przestrzenie mają pomóc młodzieży w radzeniu sobie ze stresem, kontrolowaniu emocji oraz odnalezieniu spokoju w trakcie roku szkolnego. O szczegóły tego projektu dopytywał nasz reporter Jacek Zych.
10: Tak, Pokoje Wyciszeń to projekt nie nowy, który realizowany jest już w kilku innych miejscach w kraju. W Wałbrzychu takie sale i miejsca powstaną w trzech szkołach zawodowych. W pozostałych placówkach, gdzie brakuje miejsca na osobne sale, pojawią się kabiny akustyczne.
11: Trochę taka strefa chilloutu, ale raczej taka strefa, w którym jako uczeń szukam spokoju, szukam właśnie ukojenia, o którym wspomniał pan redaktor, ale też to będzie takie miejsce, w którym psycholog ewentualnie mógłby w zupełnie innych warunkach, trochę z dala od tego zgiełku szkolnego, będzie mógł z uczniem porozmawiać i udzielić mu tej pomocy albo tej wskazówki, jak powinien sobie radzić w danej sytuacji ze swoimi emocjami.
10: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stecy, wiceprezydent Wałbrzycha. Pokój wyciszeń ma być miejscem zaaranżowanym w taki sposób, aby w tym wyciszeniu własnych emocji i pobudzenia młodzieży pomóc.
11: Ma takie specjalne pufy i legowiska, w którym uczeń może odpocząć, może znaleźć ukojenie dla swoich nerwów, czy też dla trudnej sytuacji, którą akurat przeżywa. Bardzo różnie mamy je zaplanowane. To jest raczej jakby wskazanie ze strony dyrektorów oraz oczywiście po konsultacji z psychologiem i z pedagogiem, jak powinien taki pokój wyglądać.
10: Remonty mają ruszyć już lada chwila, pokoje wyciszeń i kabiny akustyczne mają być gotowe już na początku roku szkolnego. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: W lubińskim wiwarium pojawili się nowi, egzotyczni mieszkańcy. Zwiedzający mogą już zobaczyć liścia olbrzymiego, owada, który do złudzenia przypomina zielony liść, oraz jaszczurkę szmaragdową, zachwycającą intensywnie zielonym ubarwieniem i niezwykłą zwinnością. Oba gatunki pochodzą z odległych zakątków świata i są doskonale przystosowane do życia w swoich naturalnych środowiskach.
2: O nowych mieszkańcach ogrodu zoologicznego w Lubinie opowiada Konrad Niedźwiecki.
12: W jednym z terariów można spotkać aż 3 sztuki, 2 samice oraz 1 samca. Bardzo aktywne jaszczurki, jeszcze młode, trochę małe, ale nadrabiają zdecydowanie właśnie kolorem, zielenią, tym szmaragdem. Można śmiało w dzień obserwować, jak się bawią. Jest to bardzo ciekawy gatunek, który ma niesamowicie długi ogon oraz jest to też gatunek, który jest bliski zagrożenia.
2: Nowością w lubińskim wiwarium jest także liściec olbrzymi. To gatunek straszyka, który uznawany jest za jednego z mistrzów kamuflażu w świecie owadów, ponieważ jego ciało do złudzenia przypomina zielony liść, dzięki czemu w naturze potrafi zostać niemal niewidoczny dla swoich naturalnych wrogów.
12: Bardzo ciekawy azjatycki owad i akurat jeśli chcemy go zaobserwować, to musimy poświęcić chwilę, ponieważ on do złudzenia przypomina liście. Liście to też jest jego pokarm, więc w terrarium są gałęzie z dębu, czy tak samo jak pędy jeżyn i dlatego czasem ciężko go znaleźć, ale jak już się go znajdzie, to aż można popaść w niedowierzanie, jak cudowny kamuflaż potrafi te zwierzę zrobić.
2: Wiwarium w Lubinie otwarte jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17, natomiast w soboty i niedzielę można je odwiedzać między 13 a 15. Co ważne, wstęp do obiektu jest całkowicie bezpłatny. Przypomnijmy, wiwarium to specjalnie przygotowana przestrzeń, w której zwierzęta lub rośliny żyją w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, jakie mają w naturze. Można w nim spotkać m.in. gady, płazy, owady czy egzotyczne rośliny. Odpowiednio dobrana temperatura, wilgotność i roślinność pozwalają zwiedzającym obserwować ich naturalne zachowania, a samym zwierzętom zapewniają komfortowe warunki do życia. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Dziękuję. W przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: What's up, Poland? We are Milky Chance and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
5: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
6: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skansen w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę gór izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski and Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
2: Po reklamie.
7: Już prawie za kwadrans 11. Wkrótce u nas dzisiejszy hit typ, ale jeszcze póki co nasz ulubiony piątek, piąteczek, bo wiadomo, środa minie, tydzień zginie i do weekendu coraz bliżej. T-Love w roli głównej u nas przez 3 minuty.

0: blisko, coraz bliżej. Środa, 13 minut dzieli nas od godziny 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Morandi, Ci od Angels i innych hitów Miss Kali.

0: Więcej takich przebojów na pewno u nas po 11:00. Niezapomniane hity wszechczasów z lat również 2000, oczywiście wcześniejszych, lata 90., 80., może nawet coś 70. Tutaj hicior Savage Garden, oczywiście To the Moon and Back.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: I jeszcze do 11:00 rodzimy letniak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11:00.
0: Czas na wiadomości.
4: Kontrola potwierdza, w warszawskim szpitalu był salonik dla VIP-ów. Policja złapała recydywistę, który w Łodzi atakował kobiety. Hiszpania świętuje awans do finału piłkarskich mistrzostw świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym. Raport potwierdza nieprawidłowości, w tym istnienie szpitalnego pokoju VIP i przekraczanie przez lekarzy dopuszczalnych godzin w trakcie dyżurów. Na SOR-ze Szpitala Południowego przyjmowano umówionych wcześniej pacjentów, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
5: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
4: W szpitalu odbywają się jednocześnie kontrole warszawskiego ratusza, Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Są związane ze zgonami, do których doszło na terenie szpitala, i z zarzutami o bezczeszczenie ciał zmarłych. Tymczasem 77% z nas uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przeciwnych temu jest niecałe 17%, tak mówi sondaż Ibris. Do 7 lat więzienia grozi mężczyźnie, który atakował kobiety na Dąbrowie w Łodzi. Jedną z nich najpierw złapał za biust, a gdy kobieta zaczęła uciekać, kilkukrotnie strzelił do niej z wiatrówki. Innej kobiecie groził nożem. 48-letni mężczyzna nie przyznał się do winy, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
6: Nie potrafił jednakże wskazać, dlaczego przefarbował w ostatnich dniach włosy i brodę. Ogłoszono mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, jak również gróźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej.
4: Mężczyzna był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniach spędził łącznie 17 lat. Został już zamknięty w areszcie. Za 3 lata w Giedrzwałdzie pod Olsztynem powstanie Centrum Dziedzictwa Historii i Kultury Warmii. Podpisano umowę. Budynek ma mieć powierzchnię 1,5 tysiąca m², 19 stref wystawowych i salę widowiskową. Około 2000 hektarów objęły pożary lasu w Fontainebleau na południe od Paryża. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców z tamtych okolic. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem. Hiszpania zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj wygrała w półfinale z Francją 2-0. Hiszpanie grali znakomicie, a mecz oglądał Błażej Kulesza.
7: Radości hiszpańskich kibiców trudno się dziwić, bo ich piłkarze zagrali perfekcyjny mecz, przede wszystkim w defensywie. Wykorzystany przez Oyarzabala rzut karny w 22 minucie ustawił przebieg meczu. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy zadowoleni z wyniku 1-0, to możemy mieć problemy i nie wystarczy to do zwycięstwa. Byliśmy przekonani, że będą momenty na atak i zdobycie drugiej bramki. I tak też się stało. Po przerwie podwyższył obrońca Pedro Porro. Trójkolorowi bili głową w mur. Trener Didier Deschamps próbował zmian, ale to nie przynosiło rezultatu. Aby mieć jakąkolwiek nadzieję na więcej, musieliśmy dać z siebie wszystko, a niestety nie byliśmy w stanie. To pozostawia nas z ogromnym rozczarowaniem. To rozczarowanie nazywa się walką o brązowy medal.
4: A dziś wieczorem drugi półfinał, czyli Argentyna-Anglia. Początek o 21:00.
0: To były wiadomości.
8: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Alison Moët, kiedyś połówka duetu Yazoo, później wielka kariera solo, między innymi ten wielki hit Is This Love, największe hity wszechczasów do 13. W środę 15 lipca, dziś Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Ciekawe, kto odłożył.
1: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Denny, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
8: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczna podróż Orient Expressem z Jean-Michel Jarrem, lata 80. Niezapomniane hity wszechczasów. Wróćmy do czasów nam odrobinkę bliższych. Muzyczne Radio Lato w środę 15 lipca. Jeszcze informacja z dolnośląskich dróg, zanim coś zagramy nowego i fajnego.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I znów droga krajowa numer 8. Mam informację o awarii auta ciężarowego. To jest informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 12 kilometr, miejscowość zdarzenia, przepiękna nazwa Zielone Ludowe. Awaria tam podobno, odczepiła się cysterna od ciągnika siodłowego, a mamy też Szolejowa Górnego informację o tym, że ciężarówka zjechała do rowu. Piękna droga, o czym mówiłem, ale bardzo kłopotliwa. Kręta, wąska, dosyć duże, bardzo dużo natężenie ruchu, nie tylko aut osobowych, ale i ciężarowych. I stąd sporo utrudnień chwilami i miejscami.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wkrótce dobijemy do 11.30. O tej godzinie odwiedzimy powiat bolesławiecki z najnowszymi informacjami z tego regionu. Wcześniej będzie prognoza, pogoda jeszcze wcześniej. Wielki polski przepój z lat 90. ubiegłego wieku. Oczywiście pan Robert Jansson. Małe szczęścia.

0: reklamie.
1: 11.30 już minęła.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Pogoda.
1: Te poranne, wczesnoporanne opady deszczu ustąpiły. Na Dolnym Śląsku przeważnie zachmurzenie duże i umiarkowane z przejaśnieniami lokalnymi, głównie w południowo-zachodniej części regionu. Na wschodnich krańcach północno-wschodnich jeszcze ustępująca strefa opadów przesuwająca się na wschód. Co jeszcze? Temperatury w Kotlinach Górskich teraz 18-19 stopni, maksymalnie 20. Na nizinach dzisiaj 20-22 stopnie Celsjusza.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego.
5: Powiat bolesławiecki ma powody do dumy, ponieważ tegoroczni maturzyści osiągnęli najwyższą zdawalność na Dolnym Śląsku. Ponad 86% absolwentów zdało egzamin dojrzałości, wyprzedzając tym samym nawet Wrocław. To najlepszy rezultat wśród wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu w regionie.
6: Jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie dolnośląskim i również w opolskim, bo te dwa województwa są brane pod uwagę w wynikach, które są podawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Przystąpiło do matury 659 uczniów u nas i ta zdawalność to 86,7%. Daje to nam pierwsze miejsce. Najlepszy wynik zaraz za nami miasto Wrocław i powiaty, które w ubiegłych latach były też na podium.
5: Zadowolenia z wyników nie kryje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.
7: Jestem dumny ze swoich szkół, ale przede wszystkim jestem dumny z uczniów i nauczycieli, bo to jest ich sukces. Bardzo się cieszę, że ta polityka dotycząca szkół, których podmiotem prowadzącym jest powiat bolesławiecki, jest konsekwentna i przynosi efekty, bo to nie jest incydent, że zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie, jeśli chodzi o zdawalność matur w tym roku, dlatego że to jest proces, który trwa już od przynajmniej kilkunastu lat i zawsze jesteśmy na pierwszym, drugim, trzecim miejscu w województwie, zazwyczaj, a w zasadzie zawsze powyżej średniej krajowej. Powiat bolesławiecki jest specyficzny, dlatego że jako jeden z niewielu, tylko niewiele ponad 30% to są uczniowie w szkołach ogólnokształcących, czytaj liceach, a prawie 70% to są uczniowie, którzy uczęszczają do szkół dających również zawód, czyli techników. I jak widać, przynosi to efekt. Na pewno jest to długotrwała praca dyrektorów, nauczycieli, moich pracowników starostwa, którzy zajmują się edukacją, ale też cieszę się bardzo, bo to, że jest postawa uczniów, to jest ich sukces. Bardzo się z tego cieszę, że powiat bolesławiecki na tej mapie edukacyjnej Dolnego Śląska wyraźnie się wyróżnia.
5: Drugie miejsce po powiecie bolesławieckim zajęło miasto Wrocław ze zdawalnością nieco ponad 85%, a trzecie miejsce powiat lubiński, gdzie maturę zdało ponad 82% zdających.
8: Czy powiat bolesławiecki może ten sukces wykorzystać w pozytywnym tego słowa znaczeniu?
7: Tak, no przede wszystkim bardzo się cieszę, że ci młodzi ludzie, zdając tak dobrze egzamin maturalny, otworzyli sobie drzwi do tego, żeby dalej się rozwijać, dalej prowadzić swoją edukację. To jest dla nich bilet dający nowe możliwości. To też jest budowanie marki powiatu bolesławieckiego, takiego miejsca, w którym poziom edukacji jest na bardzo wysokim poziomie i warto tu przyjechać i się kształcić.
4: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego. Audycja powstaje we współpracy z powiatem bolesławieckim.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: nieoczywisty letniak. Miło sobie przypomnieć. No i u nas zawsze świeci słońce. New Retro, Sun Shines On. Za chwilę u nas Urszula. 18 minut dzieli nas od południa.
1: Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Niezapomniane hity wszechczasów.
4: W muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Dzisiaj u nas króluje Morandi z nowym singlem. Utwór nosi tytuł Miss Kali w podtytule Hallelujah.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Patronat Muzyczne Radio. Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Wieleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Na Śląsku sprzątanie po gwałtownych porannych burzach. Zarzuty dla zatrzymanych przez CBA członków zarządu Fundacji Narodowej. Robert Lewandowski już po pierwszym treningu w nowym klubie. Miriam Lipińska. To był niespokojny, burzowy poranek na Śląsku. Gwałtowne ulewy zalały drogi. Najtrudniejsza sytuacja jest w Raciborzu i okolicach. W sąsiedniej Kuźni Raciborskiej ewakuowano obóz harcerski. Strażacy od rana usuwają skutki nawałnicy. Interweniowali już ponad 100 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
5: Przede wszystkim interwencje dotyczą wypompowania wody z zalanych posesji, ulic i niższych kondygnacji budynków. Na miejsce zostały zadysponowane dodatkowe zestawy pompowe spoza powiatu. W tej chwili sytuacja już stabilizuje się.
4: A dziś synoptycy znów ostrzegają przed burzami na południu kraju i miejscami w centrum. Alerty drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, części Lubelszczyzny, Mazowsza, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Znów mocno popada. Może spaść do 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. z zarzutami. Dotyczą sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do winy, jak poinformował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji i wyrządziła fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Na kampanię poszło ponad 8 milionów złotych.
6: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingowych politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
4: Obaj podejrzani mają zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano też ich paszporty. Grozi im do 10 lat więzienia. Warszawa ma dwie nowe wiceprezydentki. Miejsce Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, które złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym, zajmą Izabela Marcewicz-Jędrysik i Magdalena Młochowska. Marcewicz-Jędrysik to menedżerka zdrowia od lat związana z warszawskimi szpitalami i to właśnie ona ma uzdrowić sytuację w stołecznych placówkach. Jest profesjonalistką z dużym dorobkiem, mówi Rafał Trzaskowski.
7: No oczywiście wnosi to, co dla nas najważniejsze, a mianowicie praktyczną wiedzę, w jaki sposób organizować sprawny i bezpieczny system ochrony zdrowia, skoncentrowany na potrzebach pacjenta.
4: Z kolei Magdalena Młochowska dotychczas odpowiadała w ratuszu za kwestie środowiskowe jako dyrektorka koordynatorka. Jako wiceprezydentka poza nimi będzie zajmować się także polityką mieszkaniową. I na koniec sport. Robert Lewandowski oficjalnie został przedstawiony kibicom Chicago Fire. Polak ma już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem. Zdradził też, dlaczego zdecydował się przenieść za ocean.
8: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
4: Lewandowski prawdopodobnie zadebiutuje w nowych klubowych barwach w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków z Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps.
2: To były wiadomości.
9: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
1: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Po reklamie.

Justyna Steczkowska wróciła z nową wersją w Myszkowski Remix swoim wielkim przebojem Oko za Oko. 15 dzień lipca, środa, niezapomniane hity wszechczasów do 13, różna muza z różnych czasów. Gramy też co nieco z tych czasów bardziej nam współczesnych. 16 minut po 12, muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
7: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: 12.30. No taka aura niesprzyjająca dobremu samopoczuciu, bo i burzowo, znowu trochę deszczowo, duszno może być. Choć te temperatury niższe niż wczoraj, na szczęście 18-20 stopni w kotlinach górskich, niziny 20-22 stopnie, nie ma wielkich opadów deszczu, ale na popołudnie znów zapowiadane są i deszcze i burze.
9: Prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: 12.30, raport regionalny, Anna Tarkota.
13: Wczorajsze nawałnice wyrządziły poważne szkody w regionie. We wtorek koło południa burzowe chmury dotarły nad powiat karkonoski. Połamane drzewa, zalane piwnice i drogi oraz uszkodzone dachy to tylko część szkód. Przypomnijmy, ewakuowano pracowników hali, w której zawalił się dach. Prewencyjnie też ewakuowano obozy harcerskie. We Wrocławiu doszło do zalania problemów komunikacyjnych nie tylko wczoraj, ale i dziś o poranku. I są kolejne ostrzeżenia IMGW dla stolicy Dolnego Śląska. Tymczasem władze miasta podsumowują działania z nocy.
14: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ostrzega, że zgodnie z prognozami IMGW dziś spadnie nawet 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jak podkreśla, to 40 kg na metr kwadratowy. Można powiedzieć, że to wielkość równa sumie opadów miesięcznych w niektórych regionach. Służby przez całą noc i dzisiaj od wczesnych godzin porannych pracowały we Wrocławiu, by usprawnić ruch i pomagać mieszkańcom w walce ze skutkami nawałnicy. Do godziny 10 odnotowano 50 interwencji strażaków, głównie dotyczących zalanych piwnic, garaży i mieszkań. Jednym ze zgłoszeń było zalanie przedszkola, gdzie strażacy odpompowali 30 cm wody. 50 razy interweniowało też miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji na zalanych jezdniach, gdzie między innymi udrażniana była kanalizacja deszczowa. MPK we Wrocławiu 5 razy interweniowało na zalanych jezdniach, wiaduktach i torowiskach w rejonie ulicy Rejmonta, Pułaskiego, Barckiej, Dokerskiej i Świętej Jadwigi. 350 mieszkańców Wrocławia pozostaje bez energii elektrycznej w rejonie ulicy Wejherowskiej, Popowickiej oraz Bernardyńskiej. Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia przyjęło 5 zgłoszeń dotyczących skutków intensywnych opadów deszczu. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
13: Ruszył nabór na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek dolnośląskich ochotniczych straży pożarnych. Łączna pula środków z budżetu województwa na ten właśnie cel to 3 miliony złotych. Mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
15: Wspieramy samorządy, to są środki, które pozwalają przeznaczyć z budżetu samorządu.
8: samorządów mniejszy wkład własny. Dzięki temu, że wybór wozów do dofinansowania jest prowadzony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem komend powiatowych. Te zakupy są też dedykowane tam, gdzie są potrzeby, a nie tam, gdzie są tylko chęci. Oprócz dofinansowania zakupów ratowniczo-gaśniczych, drugi rok z rzędu prowadzimy trzy projekty, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Trwają już zawody strzeleckie, warsztaty z kultury posługiwania się bronią w poszczególnych powiatach na Dolnym Śląsku. I przed nami po raz kolejny kurs obsługi statków powietrznych, tutaj mówimy o dronach.
15: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia.
16: Tomasz Stanowski, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Dolnośląskiego.
15: Trzeba zwrócić uwagę też na to, że poprawa tego bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku to nie jest przedsięwzięcie jednej instytucji, jednej organizacji, jednego przedsięwzięcia. Z jednej strony to jest sprzęt, z drugiej strony to są kompetencje. Dolny Śląsk w tych przedsięwzięciach może być wzorem do naśladowania w innych województwach, bo takich przedsięwzięć w innych województwach nie ma. One odpowiadają, a często proaktywnie wyprzedzają potrzeby, które w OSP i w społeczeństwie i w tych czasach są.
13: Aby otrzymać dofinansowanie, należy przede wszystkim złożyć kompletny wniosek w terminie do 14 sierpnia, przy czym samo zadanie musi zostać zrealizowane do końca grudnia tego roku.
12: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
13: A na koniec prokuratura rejonowa w Jeleniej Górze, która oskarżyła 55-letnią mieszkankę Legnicy. Zarzuca jej udział w dwóch oszustwach metodą na policjanta na szkodę dwóch seniorek.
17: Na policjanta to może szczególnie boleć tych prawdziwych. Legniszanka nie działała sama, a w patrolu. Jej wspólnicy nie zostali jeszcze ustaleni, ale śledczy nie ustają w wysiłkach. Sprawcy działali według dobrze znanego schematu. Telefonując do pokrzywdzonych seniorek, podawali się za funkcjonariuszy policji. Wmawiali paniom, że ich oszczędności są zagrożone. Aby ustrzec się przed kradzieżą, miały przekazać gotówkę rzekomej policjantce. Odebranie pieniędzy było rolą legniczanki. Pierwsza z ofiar, 88-letnia mieszkanka Jeleniej Góry, przekazała oskarżonej 3000 zł. Druga kobieta wyszła na tym gorzej. Zgodnie z poleceniem złodziei wypłaciła z banku 40 tysięcy złotych, a następnie przekazała gotówkę w umówione miejsce w Jeleniej Górze. Legniczanka jest w tymczasowym areszcie. Nie przyznała się i złożyła wyjaśnienia. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Była już karana. Sprawa ma charakter rozwojowy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
13: Dziękuję za uwagę. To wszystkie informacje w tym raporcie. Z mojej strony na dziś także to wszystko. W imieniu Jacka Rogulskiego zapraszam na kolejny raport regionalny o 13.30. Do usłyszenia.
12: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
18: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magii Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza. Po reklamie.

0: Nie ma co zazdrościć. Tamta dziewczyna, Sylwia Grzeszczak za nami. A przed nami...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Morandi powrócił i powracają z Miskali w podtytule Hallelujah.

Przebój z różnych dekad, również te z naszej historii muzyki, będzie 17 jeszcze przed 13, niezwyczajna miłość. Póki co z początkowego okresu działalności grupy Orchestral Maneuvers in the Dark, później OMD, Messages wiadomości, za 12 minut o 13. Arek Włodarski, do usłyszenia!

0: Reklama.
1: Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Mężczyzna planujący zamachy na poznańskie przedszkola zatrzymany. NIK pokazała raport po kontroli w

0: Szpitalu Południowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o czas, gdy szefował Muzeum II Wojny Światowej. Miriam Lipińska. Planował zamach z maczetą na 3 przedszkola w Poznaniu i zabójstwa przedszkolaków. 29-latek o swoich planach napisał na jednym z portali. Kilka godzin po wpisie został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa. Grozi mu do 15 lat więzienia. W czasie przesłuchania powiedział śledczym, co nim kierowało.
1: Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Potwierdziły się nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP w placówce i przyjmowanie na tamtejszym SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów.
2: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym. Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny.
0: Mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Z raportu wynika też, że personel pracował ponad normę.
2: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
0: W placówce kontrolę prowadzą też NFZ, Stołeczny Ratusz, Państwowa Inspekcja Pracy, CBA i prokuratura, która bada przypadki śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie wszczęto po medialnych doniesieniach, według których Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku miał korzystać z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej. Karol Nawrocki miał nie płacić za ten pobyt. Sam Nawrocki zaprzecza, by mieszkał tam przez 200 dni. Twierdzi, że spędził w apartamencie jedynie kwarantannę podczas pandemii COVID. I na koniec zmieniamy temat. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelenia Góra w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak, odkarmiony i zbadany przez lekarza, został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
3: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura.
4: Poleciał. Mamy sukces.
5: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
0: Mówili Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamierznica. A w ciągu 20 lat liczba par bielika zwiększyła się w Polsce z 450 do 3000.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Scissor Sisters i She's My Man. Słuchajcie, dopiero środa, tu niektórzy rozpoczęli weekend już dzisiaj. Jaka to jest droga? Sprawdzamy. To jest droga między Jarosławem a Udaninem. Tam samochód w rowie i kierowca też w rowie razem z samochodem. Samochód nie jest w stanie do jazdy, za to kierowca jest w stanie, wiadomo jakim, podrzucają nam nasi przyjaciele z Dolnośląskie alarmowo. No nie, no takich rzeczy to nie. A poza tym to prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, wysokość opadu miejscami od 40 do 60 litrów na metr kwadratowy, a opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Na wakacjach.
0: Tu Muzyczne Radio Lato na wakacjach 8 po pierwszej. Radek Bajor, dzień dobry.
3: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rocky

0: Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Hit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
2: W tym tygodniu gramy dla was tak.

Age Connect i Rockaway i Shaka. My sobie patrzymy do kalendarza i to jest prawdziwy szok, bo dzisiaj dzień telefonu komórkowego bez... czy bez telefonu komórkowego? I to dla niektórych, jakby mieli taki dzień świętować, to byłby prawdziwy szok. Ile byście wytrzymali? Dajcie znać. Nita teraz i szerokości 13 po pierwszej.

0: Kolejni artyści w centrum naszej uwagi, kolejne Music News w waszym zasięgu, zatem witamy i zapraszamy na spotkanie z Kygo, LP i zespołem Jungle. Tomek Dudkiewicz, czas na szczegóły, zaczynamy! Doskonale znany wam Kygo powraca z nowym singlem Take Me Back, w którym gościnnie występuje Max McNown, a sama współpraca jest kolejnym, jakże ważnym punktem w serii ostatnich wydawnictw tego norweskiego producenta, DJ-a i kompozytora. Nowy singiel pojawia się po premierach utworów Heaven on Your Mind z udziałem Dana Tymińskiego, będącego hołdem Kygo dla zmarłego przyjaciela i współpracownika Avicii'ego, a także That's When You Know z Carter Five oraz I Save My Love z Khalidem i Griffinem. Od momentu premiery Save My Love nieustannie zdobywa popularność w Europie. Obecnie jest jednym z najczęściej granych utworów w europejskich rozgłośniach radiowych. Tym razem Kygo współpracuje z Maxem McNownem, jednym z najszybciej rozwijających się artystów współczesnej sceny country. Od czasu sukcesu viralowych utworów A Lot More Free oraz Better Me For You, Brown Eyes, McNown zbudował dynamicznie rosnącą międzynarodową publiczność. Nowy singiel Take Me Back to utwór łączący charakterystyczną, melodyjną produkcję Kygo z pełnym emocji wokalem McNowna. Piosenka po raz kolejny podkreśla wyjątkową umiejętność Kygo do łączenia muzyki elektronicznej z nowoczesnym popem i muzyką country. Nowy singiel do posłuchania już w muzycznym radiu. Teraz czas na brytyjski zespół Jungle. To laureaci nagrody Brit Award i gwiazdy światowych aren koncertowych. Muzycy prezentują Someday Somewhere, trzeci singiel zapowiadający ich nadchodzący album Sunshine, który ukaże się 14 sierpnia. Jungle, czyli Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito po raz pierwszy zaprezentowali fragment utworu Someday Somewhere podczas niespodziewanego setu DJ-skiego Toma McFarlanda w paryskim klubie Bass Palladium. Utwór łączy skąpane w słońcu rytmy z elegancką elektroniczną produkcją oraz pełnym soulowej lekkości wokalem Lidii, emanując ciepłem, optymizmem i poczuciem euforycznych możliwości. O samym utworze członkowie Jungle mówią tak: Someday Somewhere opowiada o trzymaniu się nadziei, że coś lepszego jest jeszcze przed nami. To ten charakterystyczny dla Jungle późnoletni optymizm. Odrobina tęsknoty, odrobina ucieczki od codzienności i mamy nadzieję coś, w czym słuchacze będą mogli całkowicie się zatracić. Światowa trasa koncertowa promująca album rozpocznie się we wrześniu i obejmie występy na arenach w Ameryce Północnej, Europie, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Ameryce Łacińskiej. Całość potrwa aż do wiosny 2027 roku. 10 listopada przyszłego roku zespół zagra w Atlas Arenie w Łodzi. A propos koncertów, do Polski jeszcze w tym roku powróci artystka, która porwała fanów podczas tegorocznego Open Air Festival. Amerykańska piosenkarka LP dopiero co oddała porywający koncert na Open Airze, a już niedługo powróci do naszego kraju promować swój nowy album. Nowa płyta LP zatytułowana Room 12 ukaże się we wrześniu, a 17 listopada artystka wystąpi na Torwarze w Warszawie. Niedawno poznaliśmy singiel zapowiadający jej płytę zatytułowany Love is all I have. To na koniec naszego kolejnego wakacyjnego spotkania. Łapcie fajne premierowe nówki. U2 z nagraniem Street of Dreams, Hideaway z nagraniem No Color i Martyna Wrochna z nową propozycją Kasztanowce. Dziękujemy za uwagę, było nam naprawdę miło. Tomek Dudkiewicz i Music News. Wracamy niebawem. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Music News. Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
3: Natalia Grosiak, tym razem solo bez zespołu. Taka to kariera wybrana teraz. Gdyby ktoś pytał, to taki to ma tytuł.

Chaos, Rika Bernasconi i Ingrid. Zdecydowanie lubimy wersję bardziej frankofońską niż wersję oryginalną rosyjskojęzyczną z wiadomych względów. A poza tym Gary Chaos, bardzo ładne nazwisko. Chaos to tym, aby w pracy o tej porze, ewentualnie na wakacjach, jak się trzeba spakować i zmieścić do samochodu, który zawsze jest za mały, a jedna walizka to też zdecydowanie za mało. A teraz pozwólcie, kolejna z fajnych piosenek to numer Krzysztofa Krawczyka o jakże ładnym tytule Ostatni raz zatańczysz ze mną. I teraz nie wiadomo, czy podmiot liryczny grozi, obiecuje, czy jak? 27 po pierwszej, muzyczne Radio Lato, kłaniamy się niezwykle nisko. Za kilka chwil u nas kolejne doniesienia pogodowe, będzie również raport regionalny. Polecamy się.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: 13.31. O tej porze na naszych termometrach sprawdzamy, co mamy. Mamy w tej chwili, oj, żeby to jeszcze tutaj chciało wrócić, od 17 do 20 stopni temperatury maksymalne na dzisiaj to od 20 do 23. Najcieplej ma być z dużych miast regionu w Legnicy. I więcej słońca, więcej też chmur od czasu do czasu. Opady deszczu i burze są niewykluczone, a w czasie burz wiatr może być...
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Może być powiać mocniej do 65 km na godzinę. On dzisiaj wieje z północy. Sprawdzamy jeszcze, jak się możecie czuć. Otóż biometr jest i dzisiaj pozostanie niekorzystny. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, też na takim poziomie pozostanie. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub w najgorszym wypadku na, w aglomeracji opolskiej dobra. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
5: Ruszył nabór na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek dolnośląskich ochotniczych straży pożarnych. Łączna pula środków z budżetu województwa na ten cel to 3 miliony złotych, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
6: Wspieramy samorządy, to są środki, które pozwalają przeznaczyć z budżetu samorządów mniejszy wkład własny. Dzięki temu, że wybór wozów do dofinansowania jest prowadzony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem komend powiatowych. Te zakupy są też dedykowane tam, gdzie są potrzeby, a nie tam, gdzie są tylko chęci. Oprócz dofinansowania zakupów ratowniczo-gaśniczych, drugi rok z rzędu prowadzimy trzy projekty. Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy trwają już. Zawody strzeleckie, warsztaty z kultury posługiwania się bronią w poszczególnych powiatach na Dolnym Śląsku. I przed nami po raz kolejny kurs obsługi statków powietrznych, tutaj mówimy o dronach.
7: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia.
5: Tomasz Stanowski, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Dolnośląskiego.
7: Trzeba zwrócić uwagę też na to, że poprawa tego bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku to nie jest przedsięwzięcie jednej instytucji, jednej organizacji, jednego przedsięwzięcia. Z jednej strony to jest sprzęt, z drugiej strony to są kompetencje. Dolny Śląsk w tych przedsięwzięciach może być wzorem do naśladowania w innych województwach, bo takich przedsięwzięć w innych województwach nie ma. One odpowiadają, a często proaktywnie wyprzedzają potrzeby, które w OSP i w społeczeństwie i w tych czasach są.
5: Aby otrzymać dofinansowanie, należy przede wszystkim złożyć kompletny wniosek w terminie do 14 sierpnia, przy czym samo zadanie musi zostać zrealizowane do końca grudnia tego roku.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Teraz rewolucja mieszkaniowa w Kamiennej Górze, gdzie powstanie 109 nowoczesnych mieszkań z pełnym dofinansowaniem zewnętrznym. Kamienna Góra stawia na ekologię, nowoczesne technologie i komfort mieszkańców. We wtorek oficjalnie podpisano umowę na realizację kompleksu 5 budynków wielorodzinnych przy ulicy Nadrzecznej, mówi burmistrz Kamiennej Góry Janusz Kodasewicz.
8: Będę tam chyba, nie wiem, codziennie albo przynajmniej raz na tydzień na tej budowie sprawdzał, jak to rośnie. Wiecie Państwo, jak się buduje w technologii tradycyjnej. To tak, no, dwa lata ciężko by było zrobić. W tej technologii jest nadzieja, że nawet szybciej niż w ciągu dwóch lat to zrobimy i będziemy mogli te mieszkania przydzielać.
9: Marcin Gołębiewski, prezes zarządu Unii Hausesa. Na pewno dołożymy wszelkich starań. Tego typu obiekty, tak na moje 20-letnie doświadczenie w zawodzie inżyniera, powinien się zakończyć w około 16 miesięcy. I taki termin chcielibyśmy tutaj zdeklarować w harmonogramach dla zamawiającego. Jeżeli nie będziemy wprowadzali zbyt dużo zmian w projekcie, to planujemy produkcję rozpocząć w czwartym kwartale kwartale tego roku. Co by powodowało to, że pierwsze moduły na placu budowy by się pojawiły w pierwszym kwartale roku 2027. Co jest wyższością tej technologii? Podczas produkcji robót żelbetowych w tym samym czasie właśnie będziemy produkowali nadziemie w fabryce domów i te dwa punkty się spotkają w pierwszym kwartale 2027.
5: Kończymy atrakcją, którą na pewno warto zobaczyć. W luńskim Wiwarium pojawili się nowi egzotyczni mieszkańcy. Zwiedzający mogą już zobaczyć liśćca olbrzymiego, owada, który do złudzenia przypomina zielony liść, oraz jaszczurkę szmaragdową, zachwycającą intensywnie zielonym ubarwieniem i niezwykłą zwinnością. Oba gatunki pochodzą z odległych zakątków świata i są doskonale przystosowane do życia w swoich naturalnych środowiskach.
10: O nowych mieszkańcach ogrodu zoologicznego w Lubinie opowiada Konrad Niedźwiecki.
11: W jednym z terariów można spotkać aż 3 sztuki, 2 samice oraz 1 samca. Bardzo aktywne jaszczurki, jeszcze młode, trochę małe, ale nadrabiają zdecydowanie właśnie kolorem, zielenią, tym szmaragdem. Można śmiało w dzień obserwować, jak się bawią. Jest to bardzo ciekawy gatunek, który ma niesamowicie długi ogon oraz jest to też gatunek, który jest bliski zagrożenia.
10: Nowością w lubińskim wiwarium jest także liściec olbrzymi. To gatunek straszyka, który uznawany jest za jednego z mistrzów kamuflażu w świecie owadów, ponieważ jego ciało do złudzenia przypomina zielony liść, dzięki czemu w naturze potrafi zostać niemal niewidoczny dla swoich naturalnych wrogów.
11: Bardzo ciekawy azjatycki owad i akurat jeśli chcemy go zaobserwować, to musimy poświęcić chwilę, ponieważ on do złudzenia przypomina liście. Liście to też jest jego pokarm, więc w terrarium są gałęzie z dębu, czy tak samo jak pędy jeżyn i dlatego czasem ciężko go znaleźć, ale jak już się go znajdzie, to aż można popaść w niedowierzanie, jak cudowny kamuflaż potrafi te zwierzę zrobić.
10: Wiwarium w Lubinie otwarte jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17, natomiast w soboty i niedzielę można je odwiedzać między 13 a 15. Co ważne, wstęp do obiektu jest całkowicie bezpłatny. Przypomnijmy, wiwarium to specjalnie przygotowana przestrzeń, w której zwierzęta lub rośliny żyją w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, jakie mają w naturze. Można w nim spotkać m.in. gady, płazy, owady czy egzotyczne rośliny. Odpowiednio dobrana temperatura, wilgotność i roślinność pozwalają zwiedzającym obserwować ich naturalne zachowania, a samym zwierzętom zapewniają komfortowe warunki do życia. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Kolejny raport o 14.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Ogłoszenie płatne.
4: Reklama.
5: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
9: Ja chodzę jak rak, trochę w spak, tak. Ja chodzę nie jak pies przy nodze. Nie chodzę jak pies, a jak kot, od sobie chodzę tak po własnej drodze. Ja chodzę jak rak, trochę w spak, tak. Ja chodzę nie jak pies przy nodze. Nie chodzę jak pies.

0: To warszawska formacja Cukier i opowiadająca zresztą o warszawskim jednym budynku. Budynek nazywa się Pałac i taki też tytuł nosi to nagranie. My patrzymy na zegarek, jest 14 minut przed godziną 14. O proszę bardzo, i to jest pora właściwa na...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Morandi wykonuje ten oto utwór, oto Miss Cali.

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie. Oddział hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
3: Autopromocja.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
4: Czas na wiadomości.
6: Burze nie odpuszczają, znów są alerty dla południa kraju. Unijni ambasadorowie zdecydowali w sprawie tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Sprawdzimy też sytuację na nadbałtyckich kąpieliskach. Ostatnio na wielu z nich był zakaz kąpieli. Miriam Lipińska. Nawet 55 mm deszczu, grad i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Synoptycy znów ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami. Alerty drugiego stopnia wydali dla Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, dla południa Lubelszczyzny, Mazowsza i Wielkopolski i dla części Dolnego Śląska. Najdłużej ostrzeżenia będą obowiązywać na południowym wschodzie, do północy. Mimo burz i ulewnego deszczu zagrożenie pożarowe w lasach nie maleje. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
7: Generalnie zmagamy się w ogóle w całej Polsce z niedoborem wody, w związku z czym jeżeli nawet opady wystąpią, to one poprawiają nam tylko chwilowo sytuację. Druga sprawa, pamiętajmy o ich charakterze. Jeżeli one mają taki charakter nawalny,

0: gliny, to niestety po wcześniej spieczonej nawierzchni gleby tworzy się skorupa i te opady po prostu spłyną, a nie wsiąkną.
1: Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Pożary pustoszą Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. Tomasz Orchowski.
2: Ambasadorowie zgodzili się, że do 2028 roku należy przedłużyć prawo Ukraińców do życia, pracy i otrzymywania świadczeń na terenie Unii. Wyłączyli jednak z tego Ukraińców w wieku poborowym, choć ci, którzy dostali dotychczas ochronę, nie będą jej pozbawieni. Chciały tego same władze w Kijowie, które zmagają się z coraz większymi brakami kadrowymi w armii. Zgodnie z ukraińskim prawem, mężczyźni między 23 a 60 rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Kryzys mobilizacyjny w Ukrainie jest bardzo duży. W zeszłym tygodniu we Lwowie doszło do zamieszek po zatrzymaniu na ulicy mężczyzny, który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu.
1: Obecnie w Unii żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się z oficjalną prośbą do prezydenta, by ten przyjął ślubowanie odmianowanego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry.
3: Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osobę wybraną przez Sejm.
1: Sędzia Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm 11 czerwca. Prezydent do tej pory nie odebrał od niego ślubowania. To już piąty sędzia Trybunału Konstytucyjnego czekający na złożenie ślubowania przed Karolem Nawrockim. I na koniec zmieniamy temat. Groźne prądy wsteczne odpuściły. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem powiewają dziś białe flagi, a to oznacza, że znów można wchodzić do wody i się kąpać.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Oto utwór, który brzmi jakby był z zupełnie innej epoki wzięty. Jakby były to lata 70. albo 80. Jakiś wielki festiwal, gdzie pan wyśpiewuje o trudnej miłości. O pięknie, o tym, że słońce świeciło, a ona była piękniejsza od tegoż to słońca. Adriatyk był błękitny i wszystko w ogóle wtedy było super. I żeby wróciła do niego, a ona jest niewzruszona i nie wraca. I co zrobić? A lato wzięło i się skończyło. A zupełnie poważnie, Sal da Vinci i Per Sempre Si.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: I to nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o fajne numery. Dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego i Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Witamy w środę 15 lipca na 7 minut po drugiej.
2: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Ski & Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę gór izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Ski & Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Joasia, matka trójki dzieci, cierpi na stwardnienie rozsiane. To przewlekła choroba, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy i skutkuje niemożnością samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności. Mimo licznych utrudnień Asia emanuje spokojem i ciepłem. Pragnie być przy dzieciach, uczyć je, wychowywać. Będzie bardzo wdzięczna za pomoc finansową. Jej potrzeby to przede wszystkim wózek inwalidzki i winda domowa. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/zrzutka-napomóżmy-Asi-w-niezależności. pomagam.pl/zrzutka-napomóżmy-Asi-w-niezależności.
1: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla

0: Tererere, tererere, to delikatne tererere, podśpiewywane tym delikatnym głosem, to jest nowy numer Natalii Grosiak, tym razem solo, tym razem bez swojego zespołu. Gdyby ktoś pytał, taki tytuł nosi ta piosenka i jest drugim najczęściej granym numerem w ten jakże piękny dzień w muzycznym radiu. 16 minut po godzinie 14, teraz właściwa pora na...
1: Muzyczne Radio. Klasycy rocka w najlepszym wydaniu.
0: U nas zjawiają się panowie wprost z lat 80. Journey Separate Ways poleca się dodawania radia głośniej i jazdy samochodem, i pracy w biurze, i przy tokarce, i przy maszynie. Tylko nie przesadzajcie z tą jazdą samochodem, bo drogówka, wiadomo, czuwa.

0: Różne rzeczy możemy sobie wyobrazić w życiu, ale żeby ktoś zrobił coś, co nazywa się sushi samba, to tego sobie do tej pory nie wyobrażaliśmy. A do tego ten ktoś nosi tytuł, nosi nazwę pomarańczowe Orange Sushi Samba. 14:27, proszę bardzo.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: O pogodzie za moment, a teraz jeszcze piosenka okolicznościowa na tę porę, zwaną porą deszczową i troszkę chłodniejszą niż byśmy chcieli. Czerwone gitary.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja. Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Teraz na naszych termometrach od 17 do 21 stopni. W ciągu dnia temperatury maksymalne przewidywane przez nasz dział meteo to od 20 do 23 stopni. Słońce na niebie od czasu do czasu, ale chmury są w zdecydowanej przewadze teraz, a z tymi chmurami są możliwe opady deszczu, a nawet burze. Wiatr dzisiaj słaby, ale w czasie burz może być porywisty do 65 km na godzinę. Z północy.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Po prognozie pogody pozostaje nam tylko sprawdzić, jak możecie się czuć. Otóż biometr mamy niekorzystny, ciśnienie 1020 hektopaskali i na tym poziomie ono dzisiaj pozostanie. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest ono bardzo dobre. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
6: Na początek tragiczny finał poszukiwań zaginionej 24-latki z Wrocławia. Ciało modelki Jessica J. znaleziono dzisiaj w nocy w stawie, niedaleko miejsca jej zamieszkania. Ostatni raz była widziana w niedzielny wieczór w swoim mieszkaniu przy ulicy Kunickiego. Później nie było z nią kontaktu. Czynności związane z identyfikacją oraz wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia prowadzą policja i prokuratura. Jak poinformowano, na ten moment śledczy nie wykryli śladów, które wskazywałyby na udział osób trzecich.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raport regionalnego.
6: Wrocławskie lotnisko rozpoczyna budowę terminalu wspomagającego przeznaczonego do obsługi pasażerów podróżujących poza strefę Schengen. Wczoraj przedstawiciele portu lotniczego Wrocław oraz spółki Starbuck podpisali umowę na budowę terminalu pomocniczego. Ruch przyrasta zdecydowanie szybciej niż to zakładaliśmy. W tym roku przygotowujemy się na to, że przekroczymy barierę 6 milionów pasażerów, mówi Karol Przywara, prezes portu lotniczego Wrocław.
7: Ta bariera 6 milionów pasażerów była zakładana przez nas, że przekroczymy ją dopiero w roku 2032. Te nasze plany, te nasze prognozy musimy zweryfikować, dopasować do tego, jak ten rynek się kształtuje i dopasować infrastrukturę także do tego, żeby nasi pasażerowie w sposób komfortowy mogli korzystać z portu lotniczego Wrocław. Kiedyś to było 4 samoloty Ryanaira w naszej bazie właśnie w 2023 roku. W tym roku będziemy ich mieli już 8, a w przyszłych latach także kolejne. To tylko przykład jednego z przewoźników, który tak dynamicznie się u nas rozwija. Przed nami także etapy przebudowy wewnętrznej, która będzie także wspomagała ruch pasażerski. Ta strefa non-Schengen zostanie poszerzona z nowymi bramkami kontroli paszportowej, tak żeby przygotować się do wysokiego sezonu przyszłego roku, gdzie ten ruch także będzie wyższy niż w tym sezonie.
6: Dodajmy, że w terminalu wspierającym będą 4 bramki dla pasażerów odlatujących, sklepy, lokale gastronomiczne, bramki i stanowiska kontroli granicznej dla osób przylatujących. Inwestycję wartą blisko 15,5 miliona złotych zrealizuje w formule Zaprojektuj i wybuduj spółka Starbuck, mówi Przemysław Kulik, dyrektor budownictwa ogólnego Zachód firmy.
8: Mamy szerokie doświadczenie w realizacji obiektów halowych. Jest to zadanie, które wymaga wysokiej jakości, precyzji i bardzo sprawnej koordynacji robót. Jestem przekonany, że nasz zespół posiada wiedzę, doświadczenie i zasoby, które umożliwią nam realizację tego ambitnego zadania.
6: Finalizacja prac przewidziana jest na 30 kwietnia 2027 roku. W 3 wałbrzyskich szkołach zawodowych trwają przygotowania do utworzenia tak zwanych pokoi wyciszeń. Specjalnie zaaranżowane przestrzenie mają pomóc młodzieży w radzeniu sobie ze stresem, kontrolowaniu emocji oraz odnalezieniu spokoju w trakcie roku szkolnego. O szczegóły tego projektu dopytywał Jacek Zych.
2: Pokoje Wyciszeń to projekt nie nowy, który realizowany jest już w kilku innych miejscach w kraju. W Wałbrzychu takie sale i miejsca powstaną w 3 szkołach zawodowych. W pozostałych placówkach, gdzie brakuje miejsca na osobne sale, pojawią się kabiny akustyczne.
9: Trochę taka strefa chilloutu, ale raczej taka strefa, w którym jako uczeń szukam spokoju, szukam właśnie ukojenia, o którym wspomniał pan redaktor, ale też to będzie takie miejsce, w którym psycholog ewentualnie mógłby w zupełnie innych warunkach, trochę z dala od tego zgiełku szkolnego, będzie mógł z uczniem porozmawiać i udzielić mu tej pomocy albo tej wskazówki, jak powinien sobie radzić w danej sytuacji ze swoimi emocjami.
2: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stecy, wiceprezydent Wałbrzycha. Pokój Wyciszeń ma być miejscem zaaranżowanym w taki sposób, aby w tym wyciszeniu własnych emocji i pobudzenia młodzieży pomóc.
9: Ma takie specjalne pufy i legowiska, w którym uczeń może odpocząć, może znaleźć ukojenie dla swoich nerwów, czy też dla trudnej sytuacji, którą akurat przeżywa. Bardzo różnie mamy je zaplanowane. To jest raczej jakby wskazanie ze strony dyrektorów oraz oczywiście po konsultacji z psychologiem i z pedagogiem, jak powinien taki pokój wyglądać.
2: Remonty mają ruszyć już lada chwila, pokoje wyciszeń i kabiny akustyczne mają być gotowe już na początku roku szkolnego. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Na kolejny raport zapraszamy o 15.30.
1: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.

Młodzieniec, który gra tutaj na perkusji, jest uznawany za jednego z najlepszych na świecie. Nazywa się ten młodzieniec Ringo Starr, liczy sobie wiosen 86. Drugi jest, zdaje się, odrobinkę młodszy i nazywa się Paul McCartney. Nowy numer tych dwóch panów, czyli połowy Beatlesów, nazywa się Home to Us i z wielką przyjemnością zaprezentowaliśmy go wam teraz na 20 minut przed 15.

0: No i teraz nie wiadomo, jak to powiedzieć. Za chwilę dosłownie wrócimy do was i zajrzymy razem z wami do strefy intymnej.
1: Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
4: Autopromocja.

0: Czy tak pędził świat? Nie. Kiedyś pędził zdecydowanie wolniej, teraz pędzi z każdym rokiem coraz szybciej i wszystko jest coraz bardziej intensywne, a to była ta obiecana strefa intymna, nie mówiąc nic nikomu. Równiutko kwadrans przed 15, a to oznacza, że pora właściwa na...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Najczęściej grana piosenka w Muzycznym Radiu w środę 15 lipca to Morandi, Miss Kali w podtytule Hallelujah.

0: Jak dobrze, że ludzie czasami nie wią, o co chodzi. Stunt Masters z piosenką The Lady Boy's Mine. Lepiej nie tłumaczyć, lepiej nie mówić, o co chodzi, bo by było zgorszenie jak nic. Za 8 minut z niewielkim układem minie godzina 15. Mamy dla was tym razem piosenkę, której nie ma żadnych podtekstów i innych takich. Tam będzie Tupac, będzie Careless Whisper, piosenka z gatunku. Czy ja już gdzieś to słyszałem?
1: Muzyczne Radio Lata.

0: Zabieg Niemowicz to jest świetna piosenka i świetna młoda, debiutująca wokalistka i twórczyni Zofia Alaja. Nazywa się to Dziewczę. Kupiłam bilet i bardzo dobrze, bo Kanar czuwa, a u nas za moment wiadomości też będą.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Wieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 15.
1: Czas na wiadomości.
3: Będą poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Noworodek z promilem alkoholu w organizmie to w Łódzkiem. MON tworzy nowy rodzaj wojsk. Miriam Lipińska. Koalicja rządząca podzielona w sprawie przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Zdaniem polityków Polski 2050 i Lewicy to absolutne minimum nakazane przez Unię Europejską. Dlatego będą poprawki, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
4: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
3: Wybraliśmy kompromis, odpowiada wiceminister sportu Ireneusz Raś.
5: Nasze przepisy to ewolucja, a nie rewolucja. Nie eliminowanie tego, co jest motorem też rozwoju polskiej gospodarki.
3: Przyjęty przez rząd projekt zakłada stworzenie centralnego rejestru lokali wynajmowanych na mniej niż 30 dni. Promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który urodził się w domu w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jego 36-letnia matka była w przeszłości wielokrotnie kierowana na leczenie odwykowe. Dziecko początkowo trafiło do szpitala powiatowego w Zgierzu. Stamtąd zostało przetransportowane do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest w tej chwili diagnozowany, mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala.
6: Chłopczyk jest w stanie stabilnym, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu. Wspiera go taka mało inwazyjna aparatura, to nie jest respirator.
3: 36-letnia matka dziecka straciła już prawa rodzicielskie. Śledztwo pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia prowadzi policja. Na razie kobieta nie usłyszała zarzutów. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód. System umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Za kilkanaście magazynów, które już powstały. Za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
3: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych. Tak, żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Niemcy jednak wezmą udział w wojskowych manewrach, które odbędą się jesienią w Polsce. Organizuje je Koalicja Chętnych, czyli kraje wspierające Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Jeszcze wczoraj z Berlina płynęły zupełnie inne sygnały. Teraz rzecznik niemieckiego rządu przekazał, że trwają analizy dotyczące możliwego charakteru.

0: charakteru udziału w manewrach. I na koniec zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. W szkołach w całym kraju ruszyły wakacyjne remonty. Gdańsk ma bardzo ambitne plany. W placówkach zostaną wymienione podłogi, okna, zmodernizowane place zabaw i boiska. W wielu szkołach powstaną też pracownie sensoryczne, mówi wiceprezydent Gdańska Monika Habior.
1: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
0: Gdańsk planuje też w wakacje budowę nowych żłobków.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Agatino Romeo i Leandro da Silva, taki to przebojowy duet letni, wakacyjny z włoską piosenką Guaglione. O ile dobrze wypowiadamy, wybaczcie, to nie jest nasz język natywny, jak mawiają ci, którzy się znają na języku natywnym. 5 minut po godzinie 15, środa 15 lipca jest. Obiecujemy, że będzie więcej utworów adekwatnych do pogody, adekwatnych, bo one są odwrotnie proporcjonalne do niej.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
0: No właśnie, jak tam u was z chmurami? Bo u nas w Jeleniej Górze nad studiem na Wyszyńskiego całkiem spora porcja się teraz pojawiła. Mamy nadzieję, że u was słoneczko.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania, do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
8: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Niby spokojny utwór, ale w takim tempie to można byłoby oszaleć. Mamy nadzieję, że w takim tempie też wam zleci cały dzień w pracy. To było Kingston Town, ale zegarze jest 14 minut po godzinie 15 i to jest właściwa pora na...
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Drugi najczęściej grany utwór w muzycznym radiu w ten piękny dzień to piosenka Natalii Grosiak, Gdyby ktoś pytał, to ona nosi tytuł Gdyby ktoś pytał.

0: O, a jeśli jedziecie teraz gdzieś, skądś, dokąd, to mamy dla was też w prezencie program o tym, jak się jeździ, czym się jeździ i w którą stronę się jeździ i za ile się jeździ. Właściwa pora na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, dziś w programie było o rejestracjach ostatnio na Dolnym Śląsku, a dzisiaj co i w jakiej ilości kupują Wałbrzyszanie. Dacia prezentuje nowy, większy model i hulajnogi znów pod lupą państwa, szykują się nowe przepisy. Marek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Projekt zmiany przepisów przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada wprowadzenie nowych wymagań homologacyjnych. Transportowy dozór techniczny będzie mógł m.in. wycofywać z rynku niebezpieczne hulajnogi i rowery elektryczne, które nie spełniają norm technicznych. Oraz kontrolować papiery zarówno pojazdów oraz części sprowadzanych z zagranicy, a także tych oferowanych przez sklepy internetowe. Nowe uprawnienia uzyska też Straż Miejska, która będzie mogła, uwaga, kontrolować prędkość i moc hulajnóg.
1: Aktualności.
2: Nowe regulacje obejmą wszystkie pojazdy wyprodukowane po 31 marca 2027 roku. Dzięki temu obecni właściciele nie będą musieli samodzielnie dostosowywać swoich jednośladów do nowych wymogów technicznych. Nowelizacja ustawy przewiduje też regulacje dotyczące parkowania. I tak obowiązek parkowania hulajnóg elektrycznych z wypożyczalni będzie możliwy tylko w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Niewłaściwie zaparkowane, porzucone urządzenia będą usuwane na koszt właściciela. Nowe przepisy przewidują też zakaz zdejmowania blokad z hulajnóg i rowerów elektrycznych. Osoby prywatne i firmy zwiększające ich prędkość powyżej 20 km na godzinę będą podlegać karze administracyjnej. Teraz Dacia z nowym modelem samochodu.
1: Autoradio.
2: Dacia zaprezentowała największy model marki, który ma kosztować poniżej 25 tysięcy euro. To kompaktowy crossover Striker. Sprzedaż auta ruszy w październiku. Striker wyróżnia się zarówno proporcjami, jak i designem. Dostrzegliśmy potrzebę stworzenia kompaktowego samochodu, który byłby bardziej wszechstronny, aerodynamiczny i wygodniejszy na długie podróże, powiedziała Katrin Att, prezeska Daci w wywiadzie dla Automotive News Europe. Czy to będzie następny przebój Daci? Czas pokaże. I na koniec było o rejestracjach na Dolnym Śląsku, a teraz co i w jakiej ilości kupują Wałbrzyszanie.
1: Ciekawostki.
2: W regionie wałbrzyskim od początku roku zarejestrowano ponad 2100 samochodów, to wzrost o ponad 17% w porównaniu do roku ubiegłego. Pierwsza trójka marek, taka sama jak w całym kraju, Toyota, drugie miejsce Skoda, trzecie Volkswagen. Na tym podobieństwa się kończą. W pierwszej dziesiątce znalazły się Nissan, MG i Ford. Wśród modeli prym wiedzie Toyota CHR, na drugim Nissan Qashqai, na trzecim Toyota Corolla. Na uwagę zasługuje dziewiąte miejsce MG HS. Wałbrzyski rynek zdominowały silniki benzynowe, które wyprzedzają napęd hybrydowy. Największym przegranym jest oczywiście diesel, który nieznacznie wyprzedza auta elektryczne. Podobnie jak w całym kraju, ale bardziej zdecydowanie królują SUV-y, mając udział w rynku ponad 70%. Jest jeszcze jeden wyjątek w porównaniu do danych ogólnopolskich, a mianowicie przewaga klientów indywidualnych nad firmami w rejestracji nowych samochodów. Marek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne Radio Lato.

0: Czy to jest piosenka letnia? Tak. Czy to jest piosenka wakacyjna? Tak, zdecydowanie, bowiem jest jedno takie miejsce, które chciałby człowiek odwiedzać bardzo często. I nie jest to bankomat do wypłaty, odwiedzać w wakacje, i tym miejscem jest dyskoteka. Wróć, dyskoteka! I Am Chino i Pitbull z takim oto ładnym utworem na 26 minut po godzinie 15. Raz jeszcze mówimy wam dzień dobry, witajcie, to jest środa, to jest 15 lipca, mamy nadzieję, że wy już po pracy, a jeśli nie złożyliście życzeń swoim znajomym o imionach Egon, Henryk i Włodzimierz, to zróbcie to teraz. Najwyższa pora.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Są piosenki optymistyczne, są piosenki o mniej optymistycznych tytułach. Tutaj proszę bardzo, Krzysztof Zalewski wypalił, że lepiej już było. No i co takiemu asowi powiedzieć? Nie, nie, lepiej to dopiero będzie. Tylko, że trzeba troszkę poczekać. Polecamy do słuchania. No.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: 15.30 na zegarze. Od 17 do 19 stopni teraz to nie jest najcieplej. Miało być od 20 do 23 i mamy nadzieję, że tyle dzisiaj jeszcze będzie. Ale na niebie póki co mnóstwo chmur i deficyt słońca. Chyba, że u was jest inaczej, to zazdrościmy. Opady deszczu i burze są dzisiaj możliwe. W czasie burz do 30 litrów na metr kwadratowy, a nawet do 60 miejscami. I opady gradu też są możliwe.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Biomet niekorzystny, wiadomo, ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, jakość powietrza w całym regionie wręcz fantastyczna. A teraz raport regionalny i Jacek Rugulski.
6: Będą kolejne utrudnienia dla kierowców. W Świdnicy na skrzyżowaniu ulic Obrońców Westerplatte i Bystrzyckiej powstanie nowe rondo, a kierowców w związku z tym czekają duże utrudnienia. Kiedy i jak długo potrwają, o to w Świdnicy pytał Jacek Zych.
7: Prace muszą rozpocząć się bardzo szybko, ponieważ zgodnie z zapisami umowy inwestycja ma potrwać jedynie 14 miesięcy i zakończyć się nie później niż pod koniec listopada przyszłego roku. Drogowcy muszą więc pracę rozpocząć być może jeszcze w czasie tegorocznych wakacji, a zainteresowanie zleceniem jest całkiem spore.
8: Tak, do przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej oraz rozbudowę skrzyżowania ulic Westerplatte, Bystrzycka i Kliczkowska zgłosiło się 7 wykonawców. Teraz rozpoczęła się szczegółowa analiza wszystkich dokumentów, po której nastąpi wybór wykonawcy, podpisanie umowy.
7: No i dopiero wtedy drogowcy wejdą na plac budowy, powiedziała Magdalena Dzwonkowska z Urzędu Miasta w Świdnicy. A przebudowywane skrzyżowanie to dziś najwęższe gardło komunikacyjne przy wyjeździe ze Świdnicy w stronę Dzierżoniowa. To też jedno z najbardziej obciążonych ruchem samochodowym miejsc w tym mieście.
8: W ramach tego zadania powstanie nowoczesne, czterowlotowe rondo turbinowe wraz z przebudową całego układu drogowego, budową nowego oświetlenia oraz oczywiście modernizacją infrastruktury technicznej.
7: Tak duża przebudowa może kosztować nawet 15,5 miliona złotych. To wspólna inwestycja Świdnicy i powiatu świdnickiego. Pracą będę się oczywiście przyglądał. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Jest już dostępny pierwszy quest we Lwówku Śląskim. To edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania. Ma zachęcać uczestników do aktywnego zwiedzania miasta. Inauguracja odbyła się na Miejskim Rynku podczas lwóweckiego Lata Agatowego.
9: Questy to taka gra terenowa, która poprzez przygodę, zabawę, zagadki pokazuje ciekawe miejsca. Krzysztof Szóstka, Fundacja Kalamita, Questy Wyprawy Odkrywców. Wierszowany scenariusz prowadzi od startu przez miejscowość, w tym przypadku przez Lwówek Śląski. Jest to tematyka historyczna. 3,5 kilometra z małym hakiem, godzinka spaceru, przygody. Trzeba szukać odpowiedzi na kamienicach, na ratuszu, na ciekawych bramach, tablicach i wtedy się dojdzie do skarbu. Tym skarbem jest taka skrzyneczka z pieczęcią, schowana w pewnym miejscu. Dostępu do niej chroni kłódka z szyfrem i trzeba po drodze takie różne cyferki odnaleźć i potem, jak ktoś był uważny, to dostanie się do środka. I po przybiciu pieczęci, czyli potwierdzeniu z przejścia trasy, wpisaniu się do aplikacji mobilnej Questy Wyprawy Odkrywców, można uznać, że się przeszło ten quest. To jest taka stała oferta turystyczna. Takich gier na Dolnym Śląsku jest 200 już prawie. Polska ma ich prawie 1300. Jakby chcieć przejść sobie taką jedną grę dziennie w Polsce, to jest pomysł na 4 lata. A dzisiaj zapraszamy do Lwówka Śląskiego.
10: Początek trudny?
11: Nie wiem, zobaczymy, ale damy radę. Na pewno.
10: Jakie pytania tutaj przeważają?
11: Dopiero zaczęliśmy czytać, także jeszcze nic nie wiemy.
10: Dojdziecie do tej skrzyneczki?
11: A to na pewno, na 100%.
12: Nie tylko my pewnie, dużo ludzi pewnie.
10: Ale propozycja fajna.
11: Bardzo fajna. Uczestniczyliśmy już kiedyś w takich grach, więc to jest naprawdę fajna zabawa.
10: No, życzę powodzenia.
11: Nie dziękujemy.
12: Tak, nie dziękujemy.
6: Kończymy kroniką policyjną. Niebezpieczną jazdę 32-letniego kierowcy Audi na drodze ekspresowej S3 zakończyli policjanci ruchu drogowego. Mężczyzna nie dość, że znacznie przekroczył prędkość, to jeszcze miał w swoim organizmie alkohol. Relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
2: Mężczyzna jechał z prędkością 215 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km na godzinę. Jakby tego było mało, funkcjonariusze wyczuli od 32-latka alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie stan po użyciu alkoholu. Za popełnione wykroczenia mężczyzna musi liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi przez prawo. Już stracił swoje prawo jazdy, a wkrótce stanie przed sądem, który zdecyduje o jego dalszym losie. Przypominamy, że zarówno nadmierna prędkość, jak i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości należą do głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Połączenie tych dwóch skrajnie nieodpowiedzialnych zachowań znacząco zwiększa ryzyko wypadku i stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla kierującego, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Musisz wejść na wyższy poziom?
2: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Trochę się zastanowiliśmy, o czym jest ta piosenka kiedyś, ale teraz już wiemy. Biegnę z całych sił na autobus, bo on biegnie szybciej ode mnie, znaczy jedzie szybciej ode mnie, więc trzeba pędzić przez miasto. Ewentualnie jak pada deszczyk, to też trzeba zdecydowanie szybciej śmigać. A miasto w tym czasie ma swój rytm. Bo ma. Monika Lewczuk, Antek Smykiewicz, to za nami, a teraz pozwólcie...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Panie i panowie, raz jeszcze Morandi i Miss Scalia w podtytule Alleluja.

0: Przed momentem Tame Impala, wypijająca krew Dracula, wypijający tudzież Dracula krew z nas, niczym nasz szef krwiopijca, wiadomo, The Boza, teraz i I Wanna, a pozwólcie, odrobinę liryczniej, delikatniej i sympatyczniej się zrobi.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Co powiecie na Taylor Swift z numerem I Knew It, I Knew You? Mamy nadzieję, że jesteście na tak.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 16.
0: Czas na wiadomości.
2: Rosyjskie samoloty znów przechwycone nad Bałtykiem. PiS zaczyna walkę o Senat i ogłasza nowy sojusz. Kardynał Dziwisz chce uniknąć przesłuchania przed sądem w sprawie ofiary księdza pedofila. Miriam Lipińska. Kolejne rosyjskie maszyny nad Bałtykiem. Jak poinformował szef MON, polskie samoloty z Malborka przechwyciły parę rosyjskich myśliwców wielozadaniowych z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Do podobnego incydentu doszło także wczoraj, 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z antyukraińskimi banerami, które pojawiły się na ulicach Owińsk pod Poznaniem. Podejrzani to Polacy w wieku 29 i 49 lat. Grozi im do 3 lat więzienia. Usłyszeli zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
3: Tych banerów były 3 sztuki. Odnośnie tej dwójki zatrzymanych osób, to oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszany w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch, tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
2: Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Banery zostały wywieszone w miniony weekend, czyli w okolicy 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. PiS w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że porozumiał się z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem w sprawie, jak to ujął, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
4: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
2: Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej. Na razie jednak PiS tworzy pakt wyłącznie z samym Markiem Wochem. Kardynał Stanisław Dziwisz pisze do krakowskiego sądu. Chodzi o przesłuchanie go w charakterze świadka w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiary wykorzystania seksualnego przez księdza. Kardynał Dziwisz w piśmie poprosił o niewzywanie go na rozprawę ze względu na wiek i zdrowie, bo zdaniem lekarzy nie może brać udziału w czynnościach wywołujących u niego stres. Tymczasem sąd wyznaczył najnowszy termin przesłuchania hierarchy na początek sierpnia. Zdaniem pełnomocników ofiary księdza Janusza Szymika, który wytoczył proces, Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach księdza Jana W., ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno przyszły na świat przez cesarskie

0: cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama czworaczków, Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
1: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
0: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Życie usłane różami? A czemu nie? Mamy nadzieję, że tak jest w waszym wypadku i że również dzisiaj zakończyliście wszystkie rzeczy, które musieliście zrobić. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik i teraz możecie oddać się błogiemu relaksowi. Mamy nadzieję, że z czymś chłodzącym w ręku i gdzieś tam pod słoneczkiem z palemką. Jeżeli tak, to bardzo wam zazdrościmy. A u nas teraz, pozwólcie.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Właśnie, polecamy. Bądźcie z nami, będzie nam miło.
1: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Rodzice ciężko chorych dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś Strugińscy bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.
1: Muzyczne Radio Lato. W tym tygodniu gramy dla was te

Baszkar i Infinity. Fajny numer to jest, zdecydowanie. Trzeba to przyznać, ale u nas same fajne numery. Proszę bardzo, z innych ciekawych rzeczy musimy powiedzieć wam jasno i wprost. S3, 300 km, kierunek na Jawor. Tam kolizja dwóch busów i tam są utrudnienia, poinformowali nas nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo. A jeśli wiecie coś więcej, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. A u nas teraz Karolina Stanisławczyk, Klisze.

0: No właśnie, tacy sami jesteśmy, chociaż lata lecą, prawda? A jeśli chodzi o inne rzeczy, które lecą, to leci teraz do Was porcja wiadomości ze świata muzyki.
1: Muzyczne radio. Music News wracają do Was szybciej niż się tego spodziewaliście, a wraz z nimi zaproszenie w Waszą stronę wysyłają tacy artyści jak Zofia Alaja, Shania Twain i zespół Alabama Shakes. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Po debiutanckim singlu Kupiłam bilet Zofia Alaja prezentuje swój drugi utwór Kiedy jesteś. To pełna czułości, emocjonalna opowieść o miłości, partnerstwie i sile obecności drugiej osoby. Piosenka opowiada o tym, jak bliska relacja potrafi nadać życiu głębszy sens, stając się źródłem spokoju, wsparcia i wdzięczności. Zofia jest autorką zarówno tekstu, jak i muzyki, dzięki czemu singiel wybrzmiewa niezwykle osobiście, szczerze i autentycznie. Zofia Alaja to artystka tworząca w estetyce określanej jako głęboki pop, pełnej emocji, przestrzeni i charakterystycznej ekspresji. W swojej twórczości łączy nostalgię i melancholię z siłą, kontrastem oraz organicznymi brzmieniami, budując muzyczny świat oparty na wrażliwości i autentyczności. Nowa piosenka od Zosi już w kolejce do naszej listy top30.pl. Kto teraz? No właśnie, czas na Shania Twain i Josha Homme z Queens of the Stone Age w nostalgicznym singlu Faded Blue Jeans. Pięciokrotna laureatka nagrody Grammy i najlepiej sprzedająca się wokalistka country popowa w historii, Shania Twain prezentuje nową piosenkę Faded Blue Jeans. To ostatnia zapowiedź jej nadchodzącego albumu Little Miss Twain, który ukaże się 24 lipca. Faded Blue Jeans to nostalgiczny, bazujący na gitarowym brzmieniu utwór z buntowniczym, rockowo-bluesowym charakterem, napisany w całości przez Shania Twain. Opowiada o intensywności pierwszej miłości oraz nastoletnim buncie. Inspiracją była jedna z młodzieńczych relacji artystki. Piosenka przywołuje niezachwianą wiarę w to, że pierwsza miłość może trwać wiecznie. Surowa produkcja i zaraźliwa energia nawiązująca do rocka i bluesa wyróżnia ten utwór, a charakterystyczny wokal Josha nadaje piosence dodatkowej surowości. Utwór stanowi kolejną zapowiedź albumu Little Miss Twain, na którym legendarna autorka piosenek wraca wspomnieniami do ludzi, miejsc i wydarzeń, które ukształtowały jej młodość. Music News. Pozostajemy przy nowych albumach. Laureaci wielu nagród Grammy zespół Alabama Shakes zapowiadają długo wyczekiwany trzeci album studyjny It Must Be Dreaming, który ukaże się 28 sierpnia. Będzie to pierwsze wydawnictwo grupy od ponad dekady. Wraz z ogłoszeniem premiery zespół prezentuje nowy singiel I Feel Hope Coming. I Must Be Drumming powstał we współpracy Alabama Shakes z producentem Seanem Everettem. Album rozwija odważne muzyczne poszukiwania, które przyniosły zespołowi uznanie na przełomowym wydawnictwie Sound and Color z 2015 roku. Nowe kompozycje łączą psychodeliczny soul z bogatymi aranżacjami, poruszając tematy miłości, śmiertelności, ludzkich relacji oraz coraz bardziej surrealistycznych sprzeczności współczesnego świata. Singiel I Feel Hope Coming doskonale oddaje charakter całego albumu. Utwór oparty na subtelnych brzmieniach, dziecięcych harmoniach i dyskretnym optymizmie jest jednocześnie delikatnym i pełnym siły manifestem, zachęcającym do przeciwstawienia się systemom odbierającym ludziom człowieczeństwo oraz budowania przyszłości opartej na wzajemnej trosce. To na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Madonna, Dansteria, Benny Blanco i BB Trix, Heaven is Salvaje i Just and Sam Harper z najnowszą propozycją Just a Little. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Best of.

Meghan Trainor, Retreat Myself, to za nami, proszę bardzo, ZHU Faded u nas się pojawia na zegarze 24 minuty po godzinie 16. Chcielibyśmy was zapytać tylko, jak tam wasze samopoczucie w to jakże piękne popołudnie? Czy wiatr rozwiał już chmury nad waszymi głowami i pojawiło się słońce i macie już luz i macie już relaks? Mamy nadzieję, że tak. To teraz gramy za moment jeszcze Loka, a później zaprosimy was na raport regionalny.

Wybiegłaś sama, poszłaś na zakupy, a on ci nie pomógł. Taki to łobuz z tego Grzegorza Parowskiego, czyli wokalisty formacji Loka, kiedyś Rotary. Piosenka Widziałem Ciebie, ona się pojawiła u nas na w pół do 17:00. Za moment u nas prognoza pogody, dosłownie za sekundkę, a po niej będzie raport regionalny. Polecamy się już teraz.

0: Końca bez końca.
1: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Do 20 stopni w tej chwili na naszych termometrach. Temperatury maksymalne na dzisiaj 20 do 23. Mamy nadzieję, że jednak się troszkę ociepli, ale jutro spodziewajcie się raczej słonecznego dnia z niewielką ilością chmur i dosyć upalnego. Jutro, czyli w czwartek, zobaczymy od 26 do 29 stopni Celsjusza. A dzisiaj póki co jeszcze ostrzeżenie przed burzami, w tym z gradem.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Ziewasz? To nie dlatego, że jest nudno, tylko że biometr jest niekorzystny. Mimo wysokiego ciśnienia 1020 hektopaskali dalej na barometrach, to ciśnienie się utrzyma. Jakość powietrza praktycznie wszędzie jest wręcz idealna. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
7: Ruszył nabór na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek dolnośląskich ochotniczych straży pożarnych. Łączna pula środków z budżetu województwa na ten cel to 3 miliony złotych, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: Wspieramy samorządy, to są środki, które pozwalają przeznaczyć z budżetu samorządów mniejszy wkład własny. Dzięki temu, że wybór wozów do dofinansowania jest prowadzony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem komend powiatowych. Te zakupy są też dedykowane tam, gdzie są potrzeby, a nie tam, gdzie są tylko chęci. Oprócz dofinansowania zakupów ratowniczo-gaśniczych, drugi rok z rzędu prowadzimy trzy projekty. Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy trwają już. Zawody strzeleckie, warsztaty z kultury posługiwania się bronią w poszczególnych powiatach na Dolnym Śląsku. I przed nami po raz kolejny kurs obsługi statków powietrznych, tutaj mówimy o dronach.
9: To jest bezdyskusyjne wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim to jest wsparcie i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska, bo oni są tym beneficjentem ostatecznym tego całego przedsięwzięcia.
7: Tomasz Stanowski, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Dolnośląskiego.
9: Trzeba zwrócić uwagę też na to, że poprawa tego bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku to nie jest przedsięwzięcie jednej instytucji, jednej organizacji, jednego przedsięwzięcia. Z jednej strony to jest sprzęt, z drugiej strony to są kompetencje. Dolny Śląsk w tych przedsięwzięciach może być wzorem do naśladowania w innych województwach, bo takich przedsięwzięć w innych województwach nie ma. One odpowiadają, a często proaktywnie wyprzedzają potrzeby, które w OSP i w społeczeństwie i w tych czasach są.
7: Aby otrzymać dofinansowanie, należy przede wszystkim złożyć kompletny wniosek w terminie do 14 sierpnia, przy czym samo zadanie musi zostać zrealizowane do końca grudnia tego roku.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Teraz rewolucja mieszkaniowa w Kamiennej Górze, gdzie powstanie 109 nowoczesnych mieszkań z pełnym dofinansowaniem zewnętrznym. Kamienna Góra stawia na ekologię, nowoczesne technologie i komfort mieszkańców. We wtorek oficjalnie podpisano umowę na realizację kompleksu 5 budynków wielorodzinnych przy ulicy Nadrzecznej, mówi burmistrz Kamiennej Góry Janusz Kodasewicz.
11: Będę tam chyba, nie wiem, codziennie albo przynajmniej raz na tydzień na tej budowie sprawdzał, jak to rośnie. Wiecie Państwo, jak się buduje w technologii tradycyjnej. To tak, no, dwa lata ciężko by było zrobić. W tej technologii jest nadzieja, że nawet szybciej niż w ciągu dwóch lat to zrobimy i będziemy mogli te mieszkania przydzielać.
12: Marcin Gołębiewski, prezes zarządu Unii Hausesa. Na pewno dołożymy wszelkich starań. Tego typu obiekty, tak na moje 20-letnie doświadczenie w zawodzie inżyniera, powinien się zakończyć w około 16 miesięcy. I taki termin chcielibyśmy tutaj zdeklarować w harmonogramach dla zamawiającego. Jeżeli nie będziemy wprowadzali zbyt dużo zmian w projekcie, to planujemy produkcję rozpocząć w czwartym kwartale tego roku. Co by powodowało to, że pierwsze moduły na placu budowy by się pojawiły w pierwszym kwartale roku 2027. Co jest wyższością tej technologii? Podczas produkcji robót żelbetowych w tym samym czasie właśnie będziemy produkowali nadziemie w fabryce domów i te dwa punkty się spotkają w pierwszym kwartale 2027.
7: Kończymy atrakcją, którą na pewno warto zobaczyć. W luńskim wiwarium pojawili się nowi egzotyczni mieszkańcy. tysięcy zwiedzający mogą już zobaczyć liśćca olbrzymiego, owada, który do złudzenia przypomina zielony liść, oraz jaszczurkę szmaragdową, zachwycającą intensywnie zielonym ubarwieniem i niezwykłą zwinnością. Oba gatunki pochodzą z odległych zakątków świata i są doskonale przystosowane do życia w swoich naturalnych środowiskach.
0: O nowych mieszkańcach ogrodu zoologicznego w Lubinie opowiada Konrad Niedźwiecki.
2: W jednym z terariów można spotkać aż 3 sztuki, 2 samice oraz 1 samca. Bardzo aktywne jaszczurki, jeszcze młode, trochę małe, ale nadrabiają zdecydowanie właśnie kolorem. Zielenią, tym szmaragdem można śmiało w dzień obserwować, jak się bawią. Jest to bardzo ciekawy gatunek, który ma niesamowicie długi ogon oraz jest to też gatunek, który jest bliski zagrożenia.
0: Nowością w lubińskim wiwarium jest także liściec olbrzymi. To gatunek straszyka, który uznawany jest za jednego z mistrzów kamuflażu w świecie owadów, ponieważ jego ciało do złudzenia przypomina zielony liść, dzięki czemu w naturze potrafi zostać niemal niewidoczny dla swoich naturalnych wrogów.
2: Bardzo ciekawy azjatycki owad i akurat jeśli chcemy go zaobserwować, to musimy poświęcić chwilę, ponieważ on do złudzenia przypomina liście. Liście to też jest jego pokarm, więc w terrarium są gałęzie z dębem, czy tak samo jak pędy jeżyn i dlatego czasem ciężko go znaleźć, ale jak już się go znajdzie, to aż można popaść w niedowierzanie, jak cudowny kamuflaż potrafi te zwierzę zrobić.
0: Wiwarium w Lubinie otwarte jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17, natomiast w soboty i niedzielę można je odwiedzać między 13 a 15. Co ważne, wstęp do obiektu jest całkowicie bezpłatny. Przypomnijmy, wiwarium to specjalnie przygotowana przestrzeń, w której zwierzęta lub rośliny żyją w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, jakie mają w naturze. Można w nim spotkać m.in. gady, płazy, owady czy egzotyczne rośliny. Odpowiednio dobrana temperatura, wilgotność i roślinność pozwalają zwiedzającym obserwować ich naturalne zachowania, a samym zwierzętom zapewniają komfortowe warunki do życia. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: To wszystko w dzisiejszych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Przed nami jeszcze wieczorne wydanie Przeglądu Dnia. Zapraszamy także na jutrzejsze informacje z regionu. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
1: Ogłoszenie płatne.
0: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.

0: Tytuł taki, jakby to miała być reklama jakiegoś kremu. Perfect Skin, 69 Eyes. Tak to dla was zagraliśmy. Zegar pokazuje już 10 minut przed godziną 17. Za chwilę 24K Golden i Love or Lust. Będzie September z utworem Satellites, a na koniec Dawid Kwiatkowski zaśpiewa o tym, że płonie całe niebo, tak ogniście jest między nami. Za chwilę Patryk Łasica, a później Hit Planeta. Trzymajcie się, pięknego popołudnia. Radek Bajor, do usłyszenia.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: reklama.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich myśliwców. Pogoda da nam się we znaki, są ostrzeżenia przed burzami i upałami. Umowa dronowa Unia-Ukraina podpisana. Mirjam Lipińska. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła dziś nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, zaznaczył, że rosyjskie samoloty prowadzące agresywną obserwację naszych ćwiczeń nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Także wczoraj nad Bałtykiem polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów da swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian Unia będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć produkcję dronów.
5: Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową. Dzięki tej umowie nasze przesłanie jest jasne. Teraz jest czas na inwestycje w Ukrainie, ponieważ oznacza to inwestowanie w Europę oraz w nasze wspólne bezpieczeństwo i wspólną przyszłość.
6: And our common future.
4: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z krajami Europy i Bliskiego Wschodu. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem, ale synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Krakowska policja zatrzymała mężczyznę, który okradał cmentarne pomniki, w tym na cmentarzu rakowickim. 34-latek usłyszał kilkanaście zarzutów. To jego łupem miała paść metalowa płaskorzeźba z grobu ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego i aktorki Heleny Modrzejewskiej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Awantura w pociągu o dziecko chore na ospę. Taki incydent miał miejsce na trasie relacji Bydgoszcz-Rzeszów, co potwierdza rzecznik PKP Intercity. Rodzice dziecka z wysypką na całym ciele nie chcieli opuścić pociągu. W takich przypadkach nie podróżujmy i poczekajmy, aż objawy ustąpią, przypomina rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
7: Trzeba też pamiętać, że bardzo wiele chorób objawia się takimi wysypkami. W większości jako społeczeństwo jesteśmy uodpornieni przeciwko akurat tej chorobie. Nie jest to choroba wysoce zakaźna, więc ona nie podlega ani kwarantannie. Nie mamy tutaj możliwości zabronienia komukolwiek podróżowania.
4: W przypadku kontaktu z chorobami wysoko zakaźnymi powinniśmy odwiedzić lekarza. I na koniec zmieniamy temat. Złoto-błękitne barwy znów królują na Górnym Śląsku. Dziś przypada Dzień Śląskiej Flagi, symbolu, który od lat podkreśla tożsamość mieszkańców regionu. Coraz częściej powiewa obok flag Polski i Unii Europejskiej na urzędach, szkołach i innych publicznych budynkach. Dla wielu Ślązaków to nie tylko fana, czyli flaga, ale także przypomnienie o swoich korzeniach i kulturze. Śląska aktorka Grażyna Bułka mówi, że najważniejsze jest, by nie wstydzić się tego, kim się jest.
8: Fana fanom, a Ślązakiem trzeba być nawet bez fany. Myślę, że ten Śląsk trzeba mieć w sobie i trzeba na co dzień pokazywać, że jesteś Ślązakiem. My tu są, my tu byli i my tu będziemy.
4: Dzień Śląskiej Flagi zainicjował 15 lat temu europoseł i senator Marek Plura.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: A po 17:00
2: mamy dla was najnowsze hity.

0: jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
1: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta. Startuje na dobre.
2: Lepsza połowa dnia, środa, no i w dodatku kolejne hit planetarne spotkanie. Patryk Łasica, witam was. Mam nadzieję, że nastroje dopisują, a nawet jeśli mogłoby być lepiej, to macie moje słowo, że w najbliższym czasie odpowiednio was nastroimy. No i jak zawsze nie przychodzę sam, bo mamy kolejne premiery w zanadrzu, a dziś odwiedzą nas Oceana, wielki jej powrót. Będzie także Frank Fala i ekipa w składzie Bill Office, Dance i Zoom Like. Nie zapominamy także o tym, co zawitało do naszej poczekalni. A pojawiło się tam ostatnio naprawdę wiele ciekawego. Na pierwszy ogień Maxwell i Bon, Whatever Turns You On, a następnie polsko-zagramaniczny duet Dominik Dudek i Francis On My Mind, Midnight Echoes. Przypominam także o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl. No i startujmy, czasu nie marnujmy.

0: echoes.
1: Dziesięć minut po godzinie 17, no i bardzo przyjemne otwarcie za nami, także myślę miłe zaskoczenie, szczególnie przed momentem, bo po raz pierwszy nasz rodak Dominik Dudek dał nam się poznać w produkcji anglojęzycznej. To był efekt współpracy z producentami Albertem RCB, nie mylić z Alertem RCB i Francis on My Mind. Spotkanie natomiast otworzyli Maxwell i Bon, Whatever Turns You On, czyli cokolwiek cię kręci. A jeśli któryś z nich was zakręcił, no to koniecznie dajcie nam o tym znać, pisząc do nas i głosując na stronie muzycznej radio.pl w zakładce Hit Planeta, no bo tak naprawdę to dzięki wam będą mogli mieć szansę zaistnieć pośród 40 najlepszych. No i a propos, przypomnijmy sobie wczorajszą trójkę.
2: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Na miejscu trzecim Debauza i bolesny, choć miękki spadek o dwa oczka. Jak widać, głośne deklarowanie tytułowego Ja chcę, I wanna to czasem za mało, by utrzymać się na samym szczycie, no ale kto wie, co stanie się dziś. Miejsce drugie, a tutaj Never Stop the Party, no imponujący skok aż o 4 miejsca, jednocześnie szwajcarski specjalista od muzycznej tachykardii DJ Antua od lat w pełni klasy, no i czekamy na więcej. No i wreszcie złoto. Na sam szczyt, awansując o dwie pozycje, wdrapał się nasz rodzinny maestro Gromi, bezdyskusyjny król wczorajszego zestawienia, no i jego najnowsze Evil Age.
2: Najnowsza lista w Polsce.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
3: Po reklamie.
7: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
8: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
9: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
10: Hello, everybody, I'm Tiana.
11: Hello, guys, what's up? Here's Sparostella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
2: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Jednocześnie bardzo gorące duo A-Log, Jennifer Lopez, Everything's Fine.

25 minut po godzinie 17. Pierwsze utwory za nami, no i od razu widać i słychać mnóstwo zmian, które zaszły od ostatniego spotkania. Wczoraj naszą listę opuścił Benji, Forever Never Came, także Lucas Estrada w towarzystwie Rusi, Devil in the Sun. Dziś również są straty, Dance Nation i High niestety poza listą, ale są także dobre strony tego zamieszania, bo na miejscu 40 pojawiła się Jennifer Lopez w towarzystwie A-Locka. Numer 39 tutaj niezbyt dobre wiadomości, bo Deep End w towarzystwie Sunset traci kolejne punkty, dokładnie 10. Jeszcze wczoraj grali dla nas z miejsca 29 i są w potrzebie. Z numerem 38 Mick i również mocny spadek, jeszcze mocniejszy tak naprawdę niż poprzednicy, bo byli na miejscu 24. No i z numerem 37 przed momentem Przebiśniegi, także minus 7. Aż chciałoby się wywiesić białą flagę, ale też uspokoję, bo na Hit Planecie przecież wszystko jest możliwe, także koniecznie głosujcie. A teraz niech się pojawi ta wspomniana biała flaga. Wczorajsza nowość z miejsca 40 i Caldigard.

0: na wakacjach.
1: Hello, I'm Deep End. It's time for a short break, but Hit Planeta is back soon. Stay tuned.
2: Reklama. Największe wyróżnienia nie biorą się z przypadku, a z codziennie pielęgnowanego zaufania. Toyota Nowakowski zdobyła statuetkę Ichiban, jedno z najważniejszych wyróżnień dla dealerów Toyoty w Europie. Jesteśmy jedną z trzech nagrodzonych stacji w Polsce i jedyną na Dolnym Śląsku. Dziękujemy, że jesteście częścią tego sukcesu. Toyota Nowakowski, wybierana przez klientów, nagradzana przez Toyotę.
3: Po reklamie.
4: What's up, it's Nick, Afrojack.
5: Hey guys, I'm Dash Berlin.
6: Hey, I'm Son of a Dory.
7: Hey, what's up, this is Showtek.
8: Hello Poland, what's up, this is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
10: Hey, I'm Felix Yin and you're listening to Hit Planeta.

0: Felix Janomar, Rudbergi Siren szczęśliwie odbijają. Wczoraj stracili 7 punktów, wylądowali na miejscu 37, dziś na pozycji 35. Właśnie minęła godzina 17.30, no i czas na coś zupełnie nowego, ale jednocześnie w oldschoolowym klimacie. Przywita nas Country Rave i Flying X.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość.

0: Najbardziej dynamiczne solo na banjo, jakie dziś usłyszeliście, jestem tego pewien, to było Flying i Country Rave, podążanie za trendami, bo zarówno country, jak i rave przeżywają swój obecnie renesans, no i bardzo ciekawy jestem, na której pozycji zagrają dla nas jutro, a teraz ze Stanów Zjednoczonych przenieśmy się prosto do Grecji na wyspę Mykonos, tutaj czekają na nas Two Pilots, Toby Rose i One Trick Pony.
1: Na wakacjach.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Yo, B. Gates, it's Heisa, Marlon Rudet.
6: Cześć, kochani, tu Margaret.
7: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
8: How are you? I'm Nelly Furtado.
9: What's up, Poland? This is your boy Ramiz, and y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out.
10: Hit Planeta.
11: Cześć, z tej strony BRO, słuchacie Muzycznego Radia, a to jest mój nowy singiel.

0: Penas i Bros, Dua Light, no i oczywiście The Mamas and The Papas, California Dreaming. Dziś zagrali dla nas na pozycji 31, wczoraj to był numer 36, no a w sierpniu, moi drodzy, zagrają już w Iłowej przy okazji Park Beach Festival, to ominąć was nie może. Mamy 14 minut do godziny 18, no i zgodnie z obietnicą otwieramy nasz dzisiejszy worek z premierami. I na pierwszy ogień idzie Powrót, który u wielu z was wywoła na pewno uczucie nostalgii. Cofnijmy się teraz do lata, roku 2012. Wówczas trwały Mistrzostwa Europy, trwał także koniec świata. No i niemalże z każdego głośnika płynęło radosne Endless Summer. Oceana była dosłownie wtedy wszędzie, ale to, co przebija się na szczyty list przebojów, rzadko mówi nam też prawdę o muzycznym wnętrzu artysty. Co warto zaznaczyć, wychowywała się w domu, w którym przyjacielem rodziny był sam Michael Parker. Dokładnie tak, legendarny saksofonista Jamesa Browna, i to on uczył ją grać, uczył ją czuć groove, kiedy jeszcze ledwo co sięgała głową do klawiszy fortepianu. Także soul ma zapisany w DNA i mnóstwo karaibskiego słońca, które odziedziczyła po ojcu z Martyniki. Kiedyś w jednym z wywiadów zapytana właśnie o balansowanie między komercją a muzyką duszy, powiedziała coś, co bardzo ze mną rezonuje, i tutaj zacytuję: możesz ubrać piosenkę w najdroższą, najbardziej błyszczącą popową produkcję, ale jeśli po spodem nie bije prawdziwe, żywe serce, to nikt tak naprawdę do tego nie zatańczy. No i słychać, że naprawdę ogrom tego serca zostało włożone do tego najnowszego numeru, bo jest idealny, skrojony pod wakacje, pod lato. Dziś słońce co prawda nie domaga, ale myślę, spotkanie z Oceaną wygrodzi nam to wszystko. Posłuchajcie koniecznie przed nami Sunshine.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Hi, big kisses to all listeners of Muzyczne Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planeta.

Antory 54 Ultra dziś na pozycji 29. Talk to you. Za moment, dokładnie za 3 minuty, zejdziemy na ziemię i powiemy wam o przykładowo cenach paliw. Także bądźcie z nami, a w ostatnich minutach Hit Planety jeszcze pozycja 28. Tutaj Lunax i Felix Samuel.

0: reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Benzyna drożeje z dnia na dzień, powiemy gdzie najbardziej. Polityczne spotkania na szczycie obradują największe partie. I propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga pieszy. Z telefonem. Paulina Nawrocka. Zapraszam. Benzyna 95 i olej napędowy w ciągu tygodnia podrożały o ponad 20 groszy. Zdaniem analityków portalu epetrol.pl wpływ na wyższe ceny na stacjach ma rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Najdrożej kierowcy tankują na Mazowszu. Najtaniej jest w województwie śląskim. PiS przy Nowogrodzkiej, Koalicja Obywatelska w warszawskim hotelu. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwa polityczna narada. Prezes Kaczyński zapowiedział, że władze partii zajmą się wypowiedzią kandydata na premiera, Przemysława Czarnka, w sprawie pomocy dla Ukrainy. Według niego Polska musi zmusić Unię Europejską, by wstrzymać finansowanie zbrojeń Ukrainy. Według Kaczyńskiego pomoc militarna jest potrzebna. Te słowa są dla nas wiążące, mówili przed wejściem na spotkanie władz PiSu Tobiasz Bochański i Adam Bielan.
4: Pan prezes Kaczyński jako nasz lider przeciął wszystkie spekulacje, które pojawiły się po tej wypowiedzi i jego stanowisko jest dla nas obowiązujące.
5: Myślę, że będzie bardzo konstruktywna i nie spodziewam się, jeżeli chodzi o aspekty polityczne, jakichś wielkich emocji.
3: Z kolei w jednym z hoteli w centrum Warszawy trwa spotkanie premiera Tuska z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. W kuluarach mówi się, że to zwarcie szeregów przed wyborami parlamentarnymi, także w kontekście afer w ochronie zdrowia. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówi ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
6: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
3: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie znaku drogowego Uwaga piesi korzystający z telefonów proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. To w związku z przypadającym dzisiaj Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego. Z prezesem organizacji Rafałem Górskim rozmawiał Bartosz Kądziołka.
7: Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego sygnalizujemy od kilku lat jako Instytut Spraw Obywatelskich i w tym roku postanowiliśmy z okazji tego dnia zgłosić taki apel do ministra infrastruktury. Jest dobry kontekst, dobra okazja.
8: Czyli chociaż mamy dzień bez telefonu, to państwo chcą ostrzegać kierowców przed tymi, którzy z tych telefonów korzystają, tak?
7: Przede wszystkim kierowców, no bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego.

0: Znak miałby przypominać znak uwaga dzieci, ale przedstawiać dwie sylwetki dorosłych, pochylonych i wpatrzonych w trzymane w ręku ekrany.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Pierwsze półfinałowe emocje na mundialu za nami. Hiszpania może już spokojnie przygotowywać się do niedzielnego meczu o mistrzostwo. Francuzi za to muszą zapomnieć o porażce 0-2 i walczyć w meczu o trzecie miejsce. Dziś o 21:00 w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni ich rywali, a zmierzą się w nim Argentyna z Anglią. Błażej Kulesza.
2: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem zabrał swoich piłkarzy na rower i lody. Myślę, że piłkarze są świadomi w obu krajach, co to dla nich znaczy. Tym bardziej, że mecz dostarcza tak wielu kultowych momentów. Myślę, że nie można powiedzieć, że to po prostu kolejne piłkarskie spotkanie. Mecz w Atlancie powinien być też pojedynkiem snajperów, bo naprzeciw siebie zagrają Leo Messi i Harry Kane, walczący o tytuł króla strzelców mundialu.
1: Polskie zespoły poznały rywali w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze wprawdzie dopiero w listopadzie i grudniu, ale już dziś wiadomo, że trudna przeprawa czeka projekt Warszawa. Zagra z dwoma włoskimi drużynami, Lubecz i Witanowa i Tasem Trentino oraz belgijskim Greenyard Maseik. Mistrz Polski i druga drużyna Ligi Mistrzów w minionym sezonie, czyli Aluron Warta Zawiercie, zagra z SV Gelineburg, VK Karlowarsko oraz Wałas Las Palmas. Bogdanka Luk Lublin trafiła na Rana Vero Verona, Tur VB oraz zwycięzcę kwalifikacji. Z kobiecych zespołów pecha miał Developers Rzeszów, zagra z Imoko, Volley Koneliano, Igorem Gorgonzola Nowara i Drezner SC. Debiutujące w rozgrywkach Uniopole zmierzy się z broniącym tytułu Akifbankiem Stambuł, Wolejem Miluza oraz drużyną z kwalifikacji. Kacper Tomasiak wciąż w olimpijskiej formie. Potrójny tegoroczny medalista z Mediolanu i Cortiny był dziś najlepszy w Memoriale Olimpijczyków w skokach narciarskich na Igelicie. Drugie miejsce na skoczni w Szczyrku zajął ubiegłoroczny zwycięzca zawodów Paweł Wąsek, a trzecie Kamil Waszek.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: A po 18:00
3: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
4: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
5: Hello to all the listeners of Hit Planeta. I'm Gabry Ponte and in a moment you'll be listening to my new single on Muzyczne Radio.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davant

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
8: Hey, I'm Sun of Dorn.
9: Cześć, jestem DJ Adamus.
10: iPhone 65, this is Jeffrey.
11: Mauri.
12: Gabriel.
13: Hello, I'm DJ Antoine.
14: Hej, z tej strony Seabull. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

U2 i Street of Dreams. Wczorajsza nowość, która pojawiła się na miejscu 33, no a dziś już z numerem 27. Wielki powrót legendy, no i został przez was bardzo dobrze przyjęty. Jestem ciekawy, na którym miejscu znajdzie się jutro. Na zegarach za moment pojawi się 18 minut po godzinie 18, a my płyniemy dalej. Znajdujemy się w drugiej z trzech części naszego hitplanetarnego spotkania. No i przed nami kolejny biało-czerwony akcent. Tym razem będzie to Wiktor Jakida i Co mi tam?

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Hello everybody, my name is Kellen.
2: Hi, I'm Alia.
3: Hi guys, this is Brooke.
4: Yo, we are Bright Spots.
5: Hi guys, my name is Arnold Palmer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Nicholas i Trips, utwór, który pokochaliście, Hard to be Humble, już prawie drugi miesiąc od premiery, no oni nadal bardzo wysoko, dziś jest numerem 23. No i co ważne, ponownie zyskują, bo wczoraj stracili 12 punktów i wylądowali na pozycji 28, a dziś tak jak widać. No i jak tu być skromnym, jak takie laury na nich spływają? No a teraz przed nami pozycja 22, a na niej również 22 naboje. 22 Bullets, Angie Roba i Calling Lights.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Po reklamie.
6: Hej, tutaj Kasia Popowska.
7: Cześć, tu Piotr Kupika zespołu Feel.
8: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
9: Cześć, tu Warius Manx.
10: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: Lost in a Dream, zagubiony we śnie, jednocześnie Loving Arms, Raquel, no i Seb Mont, oparte na jakże znanym motywie, który też może przywołać wspomnienia, u niektórych nawet wspomnienia z dzieciństwa, bo Lambada, czyli pierwowzór, został wydany w roku 89, a korzenie ma nawet jeszcze wcześniej, bo w 81. No i a propos też tych wspomnień, czas na kolejną premierę i zacznę od pytania. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jako dzieci tak bardzo kochaliśmy kreskówki? No i mogę wam powiedzieć, że sekret zazwyczaj tkwił w absolutnej nieprzewidywalności, bo kiedy królik Bugs przykładowo uciekał przed myśliwym, to nigdy nie było wiadomo, czy z nieba za chwilę spadnie kowadło, fortepian, czy jakaś wielka laska dynamitu. No i dokładnie tę samą zasadę, także inspiracje podłapali producenci Frank Fala, Andrea Oliba i Bunkr. No i tak powstał Lonely Tunes, czyli zwariowane melodie, dokładnie takie jak w cyklu Warner Bros. Ale spokojnie, bo z głośników nie wyskoczy na was Kaczor Donald, także żaden inny Kaczor czy Donald, zresztą to nie jest ta wytwórnia, ale na pewno pojawi się masa emocji i też coś czuję w kościach, że droga na szczyt w przypadku tego singla będzie wyglądać dokładnie tak jak bieg strusia pędzi wiatra. Koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: No i czas na kolejny mocny hit, a będzie to State of Mind, jednocześnie Jamie Jones i Kedmon Cox, którzy dzisiaj wylądowali na pozycji 16.

0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 19.
0: Czas na wiadomości.
5: Niespokojnie w pogodzie, ostrzeżenia dla 10 regionów. Ultimatum dla członków PiS, koniec ze stowarzyszeniami. Zajrzymy też do zabytkowych wnętrz Sopockiego Urzędu, który skrywa wiele tajemnic. Paulina Nawrocka, zapraszam. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem. Synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina do likwidacji. To pierwsze konkluzje po Naradzie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Prezydium Komitetu Partii poinformowało, że działalność wspomnianych stowarzyszeń powstałych wewnątrz partii zostanie zakończona w ciągu 7 dni. Po pierwsze Polska to inicjatywa, która miała na celu wsparcie działań Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera i integrację wewnątrzpartyjną. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w sprawie zasad używania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie produkcja dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
6: My robimy...
7: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
5: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, które odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odebrała od Wołodymyra Zełenskiego Order Europy za znaczący wkład w pomoc Ukrainie. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące 4 partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate. Mogą one zawierać niezadeklarowany alergen, orzechy nerkowca. Spożycie produktu przez osoby z uczuleniem może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej. Podobno żaden inny budynek nie brzmi jak ten. Zabytkowy Urząd Miasta Sopotu czeka na remont, po którym zapewne zniknie jego niepowtarzalny klimat. Miasto organizuje jutro pożegnalne zwiedzanie niedostępnych zakamarków budynku. Dziś zrobił to Paweł Radzewicz.
8: Ze skradaniem się w tym urzędzie na tym piętrze trudno.
9: Podobno można było rozpoznać po skrzypieniu, kto idzie.
10: Oczywiście, że tak. Są sytuacje, że człowiek jak rozmawia przez telefon, to staje na baczność. I takie kroki potrafią to spowodować. Jesteśmy w wieży ratuszowej i tu w tle słychać dźwięk tego zegara. Mechanizm jest bardzo ciekawy.
9: Czy są w tym budynku pomieszczenia, o których się urzędnikom nie śniło?
10: Da, ja rozumiem, tak jest zasuszone z boki, tego typu rzeczy. On ma swoje miejsca, które zaskakują. Mamy na przykład cele, które służyły policji municypalnej na początku XX wieku, więc takie solidne drzwi z Judaszem.
11: Czekajcie, bo ja latarkę, bo tam się zapala światło. Już.
9: Czy gdzieś w tych starych ścianach, czy pod podłogami mogą być ukryte może jakieś rzeczy?
8: No, to jest ponad 100-letni budynek, więc oczywiście.
10: Będziemy starali się te klimaty starego ratusza jak najbardziej zachować.
5: O wyjątkowych wnętrzach urzędu opowiadali dyrektorka muzeum Karolina Babicz-Kaczmarek i sekretarz miasta Wojciech Zemła, a remont pod okiem konserwatorów może zająć kilka lat.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Walczący o tytuł króla strzelców mundialu genialny Leo Messi kontra Jude Bellingham i Harry Kane, którzy są w wybornej formie. Przed nami drugi półfinał Mistrzostw Świata, Argentyna kontra Anglia. W tle oczywiście historia wielkich pojedynków na mundialach, ale również polityczna walka o Falklandy. Sportowo Anglicy są żądni rewanżu za 86 i 98 rok. Próbujemy o tym nie myśleć, mówi obrońca Ezri Konsa. Tworzymy naprawdę świetną paczkę, nie było żadnych problemów podczas tego turnieju i to jest najważniejsze, to nastawienie, nasza mentalność. Pokazywaliśmy to przez cały turniej. Oczywiście, że szum z zewnątrz do nas dociera, ale trzeba potrafić się od niego odciąć. Siedzimy w tym sporcie już na tyle długo, że wiemy, co się z tym wiąże. Argentyńczycy doskonale zdają sobie sprawę ze stawki spotkania i nie potrzebują żadnych dodatkowych bodźców, mówi pomocnik Rodrigo de Paul.

0: To, co najbardziej mnie nakręca, to fakt, że jesteśmy zaledwie o krok od gry. W kolejnym finale Mistrzostw Świata nie ma lepszej motywacji niż ta. No, Anglia to silny zespół, który znakomicie sobie radzi na tym turnieju i myślę, że to będzie świetny mecz. Czekam z niecierpliwością. Mecz Anglia-Argentyna w Atlancie o 21:00. Zwycięzca zagra w niedzielnym finale z Hiszpanią, przegrany w sobotę o brąz z Francją. Norweg Søren Werenskiöld po sprinterskim finiszu wygrał 11. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Drugi był Holender Olaf Kuj, a trzeci Belg Jasper Philipsen. Michał Kwiatkowski był tym razem 30, a Kamil Gradek 31. Skoro peleton dotarł w całości do mety, to liderem klasyfikacji generalnej pozostał oczywiście Słowenie Tadej Pogacar. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, czyli wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z McLarena. Wygrywał na nim 6-krotnie. Po dwóch pechowych wyścigach walka o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. A w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów, ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, a pierwsze z nich już jutro. Po 8 rundach liderem cyklu jest Brytyjczyk Elfyn Evans.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. You're listening to Hit Planeta.

0: Wakacje na Hit Planecie. Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Po reklamie.
9: Hello everybody, I'm Paul Van Dyk.
10: Hey guys, it is Alexandra Stan.
11: Hi ladies and gentlemen, this is H3 Baxter from Scooter.
12: Hey everyone, it's Kylie Minogue.
13: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Hit Planeta on Musicznie Radio.
14: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: No i moi drodzy, to właśnie ten moment. Grande finale środowego spotkania na Hit Planecie. Za nami natomiast spotkanie z Shakirą i Burna Boyem, którzy dziś zagrali na pozycji 12. No i jak pewnie się domyślacie, za moment przywitamy finałową dziesiątkę, ale to za moment. Najpierw, aby jeszcze trochę wzmocnić napięcie, sięgnijmy po propozycję z poczekalni, a ta, myślę, wzbudził was wiele pozytywnych wspomnień. Panie i panowie, przed nami Justy i Sam Harper. Just a little.

0: Nowa i totalnie przebojowa. Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
6: Hi Poland, I'm Drenchil.
7: Hi, I'm Alice Chater.
8: Hey, we're Ten Fei.
9: Hi, this is LP.
10: Hey Poland, what's up? We're Sunset City and you are listening to Hit Planeta on Musician Radio. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Audio Souls i Promise, czyli obietnice. To właśnie oni otwierają naszą finałową dziesiątkę. Wczoraj byli na miejscu ósmym, no a my znajdujemy się w hit planetarnej strefie maksymalnych obrotów. I a propos też tych obietnic, obiecywałem wam na początku, że z każdą kolejną godziną będziemy podnosić poprzeczkę. No i właśnie dotarliśmy do muzycznego punktu kulminacyjnego naszego wieczoru. Przywita nas niemiecki producent Daz, człowiek, który do perfekcji opanował sztukę zamykania analogowej duszy w zupełnie nowych, klubowych brzmieniach, a dziś łączy siły z formacjami Bill Official i Zoom Like. No i jednocześnie serwuje utwór, którego tytuł to idealne podsumowanie środowego wieczoru. Who cares, czyli kogo to obchodzi w luźnym tłumaczeniu. No i wydaje mi się, że to jest dokładnie ta filozofia, której teraz potrzebujemy. Także, moi drodzy, zostawiamy za drzwiami niedomknięte sprawy z pracy, wyciszamy telefony, no i na najbliższe minuty po prostu wrzucamy na luz, bo kogo to obchodzi, jak z głośników wylewają się hit planetarne przeboje? No a teraz czas na finałowe trzęsienie ziemi.
0: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Hey, my name is Bollier.
4: Hello, my name is Sky Holland.
5: Big hello, I'm Graham Candy.
6: Hello, Poland, I'm Ingrid.
7: Hello there, Sam Feltus here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
8: What's up, Poland? This is Ugel, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Usual, David Guetta, French Montana, Adrian Martin, Shine dziś na miejscu 7. Gratulujemy awansu z pozycji 14. No i czas na kolejny biało-czerwony akcent na miejscu 6, a zaraz po nim dzisiejsze top 5.
1: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: No i jak słychać, nawet akcent romantyczny się znalazł w finale, a dzisiejsze zestawienie przypomina świetnie napisaną opowieść. No były bolesne upadki, spektakularne awansy i mamy teraz jednego absolutnego króla, niczym w Grze o Tron. No i właśnie, na miejscu piątym dziś potężne zaskoczenie. Tutaj DJ Antoine, Never Stop the Party. Bolesny spadek o trzy oczka, ale z drugiej strony każdy, kto kiedykolwiek próbował na siłę nie kończyć imprezy, dobrze wie, że w końcu trzeba to zrobić, złapać oddech, no i uzupełnić elektrolity. Zobaczymy, czy do jutra DJ Antoine się zregeneruje, a wasza pomoc jest nieoceniona. Tuż za podium ląduje The Bauza. Jeszcze wczoraj cieszyli się z brązowego medalu, a dziś musieli ustąpić miejsca. Spadek łagodniejszy niż w przypadku pozycji piątej, ale jest to nadal krok w tył. No i strefa medalowa przed nami. Miejsce trzecie. Z wielkim impetem wskakuje tutaj duet Alan Walker, Ava Max, którzy postanowili najwyraźniej rzucić wyzwanie tytułowi, no i wzięli los we własne ręce, a dokładniej kompozycję Karla Orfa, bo to od O Fortuna ze zbioru Kamina Burana. Srebro i ogromne zaskoczenie, bo gdyby ktoś 10 lat temu powiedział nam, że jeden z najsłynniejszych tenorów świata nagra hit z królem house'u, no to popukalibyśmy się w czoło, a jednak to się wydarzyło i podbiło wasze serca. DNA, David Guetta, Andrea Bocelli na miejscu drugim. No i a propos tego króla, miejsce pierwsze nieprzerwanie od wczoraj należy do naszego mistrza Gromi z utworem FLH. No podobno o wiele trudniej jest utrzymać się na szczycie niż na niego wdrapać, ale Gromiemu nie robi to wielkiej różnicy. Gratulujemy. Patryk Łasica, dziękuję za dziś. Przypominam wam o głosowaniu, bo czas do następnego notowania upływa przez palce, a naprawdę wiele może się zdarzyć przez 24 godziny. Za moment przywita się z wami Maciej Wowk, no i pozostanie przez resztę wieczoru, a my słyszymy się już niebawem. Udanej zabawy i do usłyszenia.

0: jest nasz dzisiejszy numer jeden.
1: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Warszawski Szpital Południowy. Jest tymczasowe unijne porozumienie w sprawie rosyjskiej ropy, a na mundialu emocje sięgają zenitu. Za godzinę mecz Anglia-Argentyna. Paulina Nawrocka, zapraszam. Przeciążony personel, nieprawidłowe wykorzystanie niektórych pomieszczeń i braki w dokumentacji. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę ostatnie 3 lata działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Z raportu wynika, że lekarz rekordzista przepracował w ciągu miesiąca ponad 300 godzin, a pielęgniarka prawie 250. Raport wskazuje, że w jednym z pokoi łóżkowych nie było łóżek, a były telewizor, meble i aneks kuchenny. Dostęp do niego mieli nieliczni, bo drzwi były otwierane na kartę i kod. Kontrolerzy ustalili, że pokój był przeznaczony dla pacjentów, którzy zapłacili za swoje świadczenia, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
3: Na stronie szpitala jest cennik usług komercyjnych. Jest to normalna praktyka.
2: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że ratusz przeanalizuje raport NIK-u i wyciągnie z niego wnioski na przyszłość. Bez decyzji w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję przewiduje on korektę stosowanego przez UE limitu ceny za rosyjską ropę. Państwom członkowskim nie udało się porozumieć w tej sprawie, ale by cena za rosyjską ropę nie wzrosła, stolice zgodziły się zamrozić ją na obecnym poziomie do 23 lipca. Zgodnie z tym mechanizmem rosyjski surowiec przewożony drogą morską może być sprzedawany jedynie po cenie o 15% niższej niż średnia rynkowa. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram zgłoszonej przez Koalicję Obywatelską i Lewicę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Negatywną opinię uzyskał natomiast jej kontrkandydat zgłoszony przez PiS Adam Borowski. Na mundialu Hiszpania po wczorajszej wygranej z Francją przygotowuje się już do niedzielnego finału. Za godzinę w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni jej rywala. Zagrają Argentyna z Anglią, a emocje czekają nie tylko kibiców. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
4: Dla amerykańskich służb to będzie mecz podwyższonego ryzyka, bo za Anglią i Argentyną stoją zarówno historia polityczna, jak i wojenna, a także ta sportowa, mówi trener Argentyńczyków Lionel Scaloni. Wszyscy pamiętają grę Diego Maradony. Przede wszystkim pamiętają drugiego gola. To był wspaniały gol. Tak się składa, że padł przeciwko Anglii. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel w ramach walki ze stresem zabrał swoich piłkarzy na rower i lody. Myślę, że piłkarze są świadomi w obu krajach, co to dla nich znaczy. Tym bardziej, że mecz dostarcza tak wielu kultowych momentów. Myślę, że nie można powiedzieć, że to po prostu kolejne piłkarskie spotkanie. Mecz w Atlancie powinien być też pojedynkiem snajperów, bo naprzeciw siebie zagrają Leo Messi i Harry Kane, walczący o tytuł króla strzelców mundialu.
2: I jeszcze nowa moneta w USA. Minister finansów Scott Bessent ogłosił, że amerykańska mennica zacznie wybijać złote jednodolarówki z podobizną prezydenta Donalda Trumpa. Moneta ma uczcić dziedzictwo wolności i patriotyzmu z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
5: Rodzice ciężko chorych

Dzieci na co dzień potrzebują nie tylko słów współczucia, ale przede wszystkim konkretnej pomocy finansowej. Bracia 6-letni Adaś i 4-letni Kubuś z Trójmiejsce bardzo cierpią z powodu ciężkiej choroby, postępującego zaniku mięśni. Chłopcy z dnia na dzień gasną w oczach rodziców mających świadomość dramatycznego finału. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest innowacyjna terapia genowa, która daje chłopcom szansę na zatrzymanie choroby. Lecz ogólny koszt jest niewyobrażalny – 35 milionów złotych. Jednak wspólnym wysiłkiem ludzi wielkich serc możliwy jest sukces tej niezwykłej akcji. Oto adres do wpłat. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Adaś i Kubuś Strugińscy, zbiórka charytatywna.

0: Co za kosmiczny klimat. Czerwona planeta powolutku chowa się za horyzontem. Może nie czerwona, ale rozgrzana. O, tak będzie lepiej. Niebo mili się ciepłymi kolorami, a letni wieczór zaprasza, by na chwileczkę zwolnić. Po prostu cieszyć się dobrą muzyczną atmosferą. A ja się cieszę z tego, że jesteście razem z nami. 13 po 20. Maciejowo, witam. I teraz zadzwonicie do Dżemiku. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Namawiam na Dżemik. Muzyczne radio wita. Słucha. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Halo?
3: Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: Dzwonię z Gernic i mam do sprzedania lodóweczkę roczną. Taką małą 80, ale ma zamrażalnik. Stan idealny, była używana w biurze do ciast i raz w roku, żeby lód mrozić.
0: Dobra, okazjonalnie. Pod numerem?
3: Tak, i 506 186 033.
0: I pięknie,
3: i pozdrawiam
0: dziękuję.
3: Serdecznie. Też. Dzięki bardzo.
0: Uściskaj Gerlitz i okolice. Witam, dobry wieczór, halo.
4: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
4: Sprzedam działkę pod zabudowę 11-arową w malowniczym Nowogrodzie. Działka w kształcie trapezu, nieogrodzona. Niedaleko las, rzeka, jezioro. Więcej informacji pod numerem 725.
0: Tak.
4: 725.
0: Mhm.
4: 37.
0: Jeszcze raz końcówka?
4: 737.
0: 737, dziękujemy. Muzyczne Radio wita, dobry wieczór.
5: A witam, dobry wieczór. Ja chciałem ponowić ogłoszenie standardowo, szukam motorków, motorowerów. W różnym stanie, mogą być kompletne lub nie, z dokumentami lub bez. Polskie, czeskie, niemieckie, między innymi Simson, Romet, Java, Junak i podobne. Oraz części, zawsze czegoś brakuje. I silniki, koła, ramy, stare liczniki oraz kaski typu orzech. A mój numer to 506.
0: Tak.
5: 193. I 720. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, dziękujemy.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy, słuchamy, dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór, tu Dżemik, witamy, proszę bardzo. Halo.
6: Witam, Macieju.
0: Kłaniamy się pięknie, Karpacz na antenie. Z czym dzisiaj przybywa do nas?
6: Dzisiaj se Ostrówka sprzęgu mi nawaliło, koparka. No i tą wyjnię, nie wiem, albo ktoś by chciał prowadzić, albo ją rozebrać, chce ją sprzedać. Także mam tą Yamaszkę piękną, bo to sezon motorowy w stanie idealnym. No i wjazd do Karpacza mam jednopokojowe i mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia. Telefon 603,
0: tak?
6: 622. 848, jak zawsze ci zdrówka.
0: Zdróweczka najlepszego, szczęścia. Witamy, proszę bardzo, jesteś
7: dobry wieczór, chciałem dobry kupić wieczór. Pilnie Szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję, witam, dobry wieczór, halo.
8: Dobry wieczór, sprzedam bronę talerzową, taką do 60 i opryskiwacz zawieszany 400 litry. Mój numer telefonu 600-602 586.
0: Dziękuję. Dobra, dziękuję, witam, dobry wieczór. Halo.
9: Dobry wieczór, sprzedam suczkę pracy Kangal z czerwca 11 z rodowodem FCI Polskiego Związku Kynologicznego. Do odbioru będą w sierpniu.
0: I numer?
9: 603.
0: Tak.
9: 067. 981.
0: Dobra, dziękuję. Dziękuję, Dżemik, słucham, dobry wieczór.
10: Ale widząc, dowiesz, mamaszku, że są niesławie ze Światowa. Ja już to coś na budowie, kurczę, może jako pomocnik, klej, rusztowanie. No i oczywiście sobota, jak to się mówi, budowa to nie ma bałagan, żeby posądać, poukładać to.
0: Jasne.
10: Wszystko. No i druga ochuźnia jest takie, kurczę, może mamaszku, coś ze Światowa, to jest raz.
0: I numer telefonu nam podaj. Podaj numer.
10: Numer to jest 453.
0: Tak.
10: 453, 557, Maćko, 453, 557, 635, Maćko.
0: 635, końcówka. Dziękuję, powodzenia. Witamy, proszę, halo.
11: A, dzień dobry.
0: Dobry.
11: Mam do sprzedania Opla Astra H, 2004 rok, 1.6, benzyna, gaz, nowy przegląd, nowe ubezpieczenie. Klimatyzacja sprawna, elektryczne szyby. I to wszystko pod numerem 696 116-157. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję i ostatni telefon. Dobry wieczór, witam, halo.
12: Dobry wieczór, witamy.
0: Proszę.
12: Sprzedam betoniarkę 400 litrów. Betoniarka jest nowa, nieużywana, za 899 zł. Mhm. Numer telefonu 732-647-2.
0: Poczekaj, czekaj, 702?
12: 732-647-232. Pozdrawiam.
0: 232, dobra, dobra, dziękuję, trzymaj się.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Natalia Grosiak, gdyby ktoś pytał, to zagraliśmy ją na antenie 18 minut po 20.

Kolejni artyści w centrum naszej uwagi, kolejne Music News w waszym zasięgu, zatem witamy i zapraszamy na spotkanie z Kygo, LP i zespołem Jungle. Tomek Dudkiewicz, czas na szczegóły, zaczynamy. Doskonale znany wam Kygo powraca z nowym singlem Take Me Back, w którym gościnnie występuje Max McNown, a sama współpraca jest kolejnym, jakże ważnym punktem w serii ostatnich wydawnictw tego norweskiego producenta, DJ-a i kompozytora. Nowy singiel pojawia się po premierach utworów Heaven on Your Mind z udziałem Dana Tymińskiego, będącego hołdem Kygo dla zmarłego przyjaciela i współpracownika Avicii'ego, a także That's When You Know z Carter Five oraz A Save My Love z Khalidem i Griffinem. Od momentu premiery Save My Love nieustannie zdobywa popularność w Europie. Obecnie jest jednym z najczęściej granych utworów w europejskich rozgłośniach radiowych. Tym razem Kygo współpracuje z Maxem McNownem, jednym z najszybciej rozwijających się artystów współczesnej sceny country. Od czasu sukcesu viralowych utworów A Lot More Free oraz Better Me For You, Brown Eyes, McNown zbudował dynamicznie rosnącą międzynarodową publiczność. Nowy singiel Take Me Back to utwór łączący charakterystyczną, melodyjną produkcję Kygo z pełnym emocji wokalem McNowna. Piosenka po raz kolejny podkreśla wyjątkową umiejętność Kygo do łączenia muzyki elektronicznej z nowoczesnym popem i muzyką country. Nowy singiel do posłuchania już w muzycznym radiu. Teraz czas na brytyjski zespół Jungle. To laureaci nagrody Brit Award i gwiazdy światowych aren koncertowych. Muzycy prezentują Someday Somewhere, trzeci singiel zapowiadający ich nadchodzący album Sunshine, który ukaże się 14 sierpnia. Jungle, czyli Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito po raz pierwszy zaprezentowali fragment utworu Someday Somewhere podczas niespodziewanego setu DJ-skiego Toma McFarlanda w paryskim klubie Bass Palladium. Utwór łączy skąpane w słońcu rytmy z elegancką, elektroniczną produkcją oraz pełnym soulowej lekkości wokalem Lidii, emanując ciepłem, optymizmem i poczuciem euforycznych możliwości. O samym utworze członkowie Jungle mówią tak. Someday Somewhere opowiada o trzymaniu się nadziei, że coś lepszego jest jeszcze przed nami. To ten charakterystyczny dla Jungle późnoletni optymizm. Odrobina tęsknoty, odrobina ucieczki od codzienności i mamy nadzieję coś, w czym słuchacze będą mogli całkowicie się zatracić. Światowa trasa koncertowa promująca album rozpocznie się we wrześniu i obejmie występy na arenach w Ameryce Północnej, Europie, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Ameryce Łacińskiej. Całość potrwa aż do wiosny 2027 roku. 10 listopada przyszłego roku zespół zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Music News. A propos koncertów, do Polski jeszcze w tym roku powróci artystka, która porwała fanów podczas tegorocznego Open Air Festival. Amerykańska piosenkarka LP dopiero co oddała porywający koncert na Open Airze, a już niedługo powróci do naszego kraju promować swój nowy album. Nowa płyta LP zatytułowana Room 12 ukaże się we wrześniu, a 17 listopada artystka wystąpi na Torwarze w Warszawie. Niedawno poznaliśmy singiel zapowiadający jej płytę zatytułowany Love is All I Have. To na koniec naszego kolejnego wakacyjnego spotkania. Łapcie fajne premierowe nówki. U2 z nagraniem Street of Dreams, Hideaway z nagraniem No Color i Martyna Wrochna z nową propozycją Kasztanowce. Dziękujemy za uwagę, było nam naprawdę miło. Tomek Dudkiewicz i Music News. Wracamy niebawem. Do usłyszenia.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Jacek Rogulski.
2: Dobry wieczór, Jacek Rogulski. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń dnia. Na początek stolica Dolnego Śląska. Wrocławskie lotnisko rozpoczyna budowę terminalu wspomagającego przeznaczonego do obsługi pasażerów podróżujących poza strefę Schengen. Wczoraj przedstawiciele portu lotniczego Wrocław oraz spółki z

0: Ryanaira w naszej bazie właśnie w 2023 roku. W tym roku będziemy ich mieli już 8, a w przyszłych latach także kolejne. To tylko przykład jednego z przewoźników, który tak dynamicznie się u nas rozwija. Przed nami także etapy przebudowy wewnętrznej, która będzie także wspomagała ruch pasażerski. Ta strefa non-Schengen zostanie poszerzona z nowymi bramkami kontroli paszportowej, tak żeby przygotować się do wysokiego sezonu przyszłego roku, gdzie ten ruch także będzie wyższy niż w tym sezonie.
1: Finalizacja prac przewidziana jest na 30 kwietnia 2027 roku. Będą kolejne utrudnienia dla kierowców. W Świdnicy na skrzyżowaniu ulic Obrońców Westerplatte i Bystrzyckiej powstanie nowe rondo, a kierowców w związku z tym czekają duże utrudnienia. Kiedy i jak długo potrwają, o to w Świdnicy pytał Jacek Zych.
2: Prace muszą rozpocząć się bardzo szybko, ponieważ zgodnie z zapisami umowy inwestycja ma potrwać jedynie 14 miesięcy i zakończyć się nie później niż pod koniec listopada przyszłego roku. Drogowcy muszą więc pracę rozpocząć być może jeszcze w czasie tegorocznych wakacji, a zainteresowanie zleceniem jest całkiem spore.
3: Tak, do przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej oraz rozbudowę skrzyżowania ulic Westerplatte, Bystrzycka i Kliczkowska zgłosiło się 7 wykonawców. Teraz rozpoczęła się szczegółowa analiza wszystkich dokumentów.
2: Przebudowa może kosztować nawet 15,5 miliona złotych. To wspólna inwestycja Świdnicy i powiatu świdnickiego. Pracą będę się oczywiście przyglądał.
1: Teraz rewolucja mieszkaniowa w Kamiennej Górze, gdzie powstanie 109 nowoczesnych mieszkań z pełnym dofinansowaniem zewnętrznym. Kamienna Góra stawia na ekologię, nowoczesne technologie i komfort mieszkańców. We wtorek oficjalnie podpisano umowę na realizację kompleksu 5 budynków wielorodzinnych przy ulicy Nadrzecznej, mówi burmistrz Kamiennej Góry Janusz Kodasewicz.
4: Będę tam chyba, nie wiem, codziennie albo przynajmniej raz na tydzień na tej budowie sprawdzał, jak to rośnie. Wiecie Państwo, jak się buduje w technologii tradycyjnej. To tak, no, 2 lata ciężko by było zrobić. W tej technologii jest nadzieja, że nawet szybciej niż w ciągu 2 lat to zrobimy i będziemy mogli te mieszkania przydzielać.
1: Kończymy kroniką policyjną. Niebezpieczną jazdę 32-letniego kierowcy Audi na drodze ekspresowej S3 zakończyli policjanci ruchu drogowego. Mężczyzna nie dość, że znacznie przekroczył prędkość, to jeszcze miał w swoim organizmie alkohol, relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
5: Mężczyzna jechał z prędkością 215 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km na godzinę. Jakby tego było mało, funkcjonariusze wyczuli od 32-latka alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie stan po użyciu alkoholu. Za popełnione wykroczenia mężczyzna musi liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi przez prawo. Już stracił swoje prawo jazdy, a wkrótce stanie przed sądem, który zdecyduje o jego dalszym losie.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Startujemy, powiem wam, że przed nami 4 godziny świetnego programu, świetnej muzyki, doskonałego klimatu, jeśli jesteście w podróży, spędzacie czas z bliskimi, relaksując się na przykład nad jeziorem, nad rzeczką, nie wiem, gdziekolwiek, to zostańcie z nami, niech muzyka będzie najlepszym towarzyszem tego pięknego wieczoru. Arbat na dobry początek, oni naprawdę wiedzą, o co chodzi w muzyce.
0: Festival

ta naša pedagogička. I'm Music, Soleil, We Talk About Dreams. Na miejscu pierwszym w 1437 wydaniu listy DMC. Każdy piątek zapraszamy do głosowania.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
3: The State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 21.
1: Czas na wiadomości.
5: Stowarzyszenie działające w ramach PiS do likwidacji. Święto na Gibraltarze po 118 latach zniesiono kontrole graniczne, a na boisku w Atlancie rozpoczyna się wielka walka o finał mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Niespodziewanym wnioskiem skończyła się narada władz PiSu, która dziś odbyła się w siedzibie partii w Warszawie. Jarosław Kaczyński dał politykom 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur partii. Chodzi przede wszystkim o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Maciej Kluczka.
6: Decyzja jest zaskoczeniem, bo temat stowarzyszeń ostatnio przycichł, a narada w PiSie miała dotyczyć przede wszystkim antyukraińskich wypowiedzi Przemysława Czarnka. Prezes Kaczyński prawdopodobnie chciał ten temat przykryć i wrócił do działających w partii stowarzyszeń.
7: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń o charakterze politycznym.
6: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Jacek Sasin działalność

0: umowie skorzystają pracownicy transgraniczni. Ułatwi też życie mieszkańcom Gibraltaru.
1: Bardzo to przeżywamy. Ciężko na to pracowaliśmy. Byliśmy w Anglii, uczestniczyliśmy we wszystkich marszach i demonstracjach.
0: Mówi jedna z mieszkanek sąsiadującej z Gibraltarem Andaluzji. W wyniku umowy Gibraltar zostanie objęty Unią Celną z Unią Europejską i zintegrowany ze strefą Schengen. Kontrole będą tylko w porcie i na lotnisku. Właśnie rozpoczął się drugi półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na stadionie w Atlancie broniąca tytułu Argentyna podejmie finalistę ostatniego Euro, reprezentację Anglii. Zwycięzca tego meczu zmierzy się w wielkim finale z Hiszpanią, która pokonała wczoraj Francję 2-0. Argentyńscy kibice głęboko wierzą w sukces swojej drużyny.
2: Jesteśmy podekscytowani. To będzie nie lada wyzwanie, ale nasza reprezentacja da radę. Zawodnicy są naprawdę zmotywowani i mają odpowiednie nastawienie, więc wierzymy, że dadzą z siebie wszystko.
3: Myślę, że to będzie naprawdę emocjonujący i piękny mecz. To dwie świetne drużyny. Mam nadzieję, że Argentyna jak zawsze będzie miała przewagę w postaci gracza z numerem 10. To może okazać się czynnikiem decydującym.
0: Z numerem 10 gra Lionel Messi. 39-letni Argentyńczyk pobił na tych mistrzostwach rekord w liczbie goli strzelonych na wszystkich mundialach. Messi trafiał już do bramki 21 razy.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów.
5: Noi siamo gli elementi dell'armonia.
6: Noi suntem elementele armoniei.
7: Somos los elementos de la armonía.
8: 私たちは調和の要素。
9: Jesteśmy elementami harmonii.
10: Wir sind die Elemente der Harmonie.
11: Kita adalah elemen harmoni.
12: Nós somos os elementos da

Niezwykle, niezwykle podniośnie. Z gwiazdą w tle, czyli Andy Rail. Jego harmonia. 7 minut po 21:00 tu Muzyczne Radio. Tu program z uśmiechem i dobrym vibe'em, dobrą energią. Podkręćcie głośność i pozwólcie przez najbliższe godziny, aby towarzyszyła wam najlepsza muza. People, chodźcie z nami.

0: Michael Jackson is.
1: Hi, this is Michael Jackson.

te nasze wyjątkowe utwory do poskakania, do zabawy, do uśmiechu i do takiego fajnego klimatu. House of Pain, Jump Around, lata 90. przed momentem, a teraz bardzo fajny numer, który spodoba się tym, którzy uwielbiają mocniejsze numery. Eventowe, Dan, Boris Brejcher, Ferry Corsten. To nasze gwiazdy dziś wieczorem. Numery, które idealnie dopełnią ciepły, wakacyjny wieczór.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Wakacyjnie z przedupem i w dobrym klimacie. No jeden z artystów pokolenia klasycznego, czyli Dobry Hausior od Top 4. Keep on Jumping. Muzyczne Radio. 7 minut do 10, a później strefa 79.

0: Trance. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
3: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 22.
0: Czas na wiadomości.
5: Kolejna rosyjska prowokacja, samoloty nad Bałtykiem. Unia Europejska porozumiała się z Ukrainą w sprawie dronów. Taki poród zdarza się raz na kilkaset tysięcy ciąż. W Łodzi na świat przyszły czworaczki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Polskie siły powietrzne przechwyciły dziś nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty bojowe. Myśliwce zmierzały z Królewca, jednak nie zdążyły wlecieć do polskiej przestrzeni powietrznej. Takie działania mają na celu sprawdzenie pracy naszych radarów, mówi Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24.
6: Zawsze przy tego typu okazjach prowokacji wiadomo, że gdzieś krąży samolot, który ma chwycić tą wiązkę radaru, na przykład naprowadzania rakiet na cel, po to, żeby w momencie wojny rakiety, które służą do uderzania w radary, wiedziały, jaki cel mają obrać.
5: Do podobnego zdarzenia nad Morzem Bałtyckim doszło także wczoraj. Polscy piloci przechwycili inny rosyjski samolot, tym razem zwiadowczy. Wcześniej ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w maju. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w kontekście użytkowania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu będzie powstawało jeszcze więcej dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
7: My robimy...
8: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
5: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, gdzie gościła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostaje.

0: przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojeczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
1: Na świat przyszli Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno, mówi dr Tomasz Talar z Kliniki Neonatologii Szpitala.
2: Przez kilka dni, jedne trochę dłużej, drugie trochę krócej, przebywały dzieci na oddziale intensywnej terapii, wymagały niewielkiego wsparcia w oddychaniu. Teraz są na oddziale opieki pośredniej, gdzie uczą się jeść, dojrzewają i przygotowują powoli do podróży do domu.
1: Jeśli wszystko się dobrze ułoży, dzieci trafią do domu za 2-3 tygodnie.
3: I jeszcze dobra wiadomość. Polscy siatkarze wygrali z Bułgarią 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni w nocy z piątku na sobotę zagrają z Brazylią, a ich kolejnymi rywalami będą Francja i USA.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Stresa 79.

muszę wam powiedzieć, że kiedyś dawno temu słuchałem Squeezerka i tak traktowałem go chyba przymrużeniem oka. Dzisiaj sobie pomyślałem, jak ja dawno tego numeru nie słyszałem. Squeezer, Blue Jeans w Muzycznym Radiu w ramach Strefy 79. Moi drodzy, program z odrobinką nostalgii i mnóstwem dobrych tańców. Powspominamy to, co było najlepsze w dawnych czasach. No, przekonajcie się, że muzyka oraz piękne wspomnienia nigdy się nie starzeją. No, myślę, że większość słuchaczy Strefy 79 jest tego pewien. Teraz Love Message, słynny temat, słynne gwiazdy w jednym projekcie.

kompozycję Tara Bolena dla Sissy Catch w strefie w ramach naszych wspomnień. No a teraz, moi drodzy, Discovery. No to stara płyta, no, rok 79. Jedna z najważniejszych chyba płyt dorobku grupy. Tam Jeff Lynne połączył charakterystyczne symfoniczne brzmienie Hello z modnymi wówczas rytmami disco. Tak było naprawdę. Posłuchajmy Electric Light Orchestra w ramach strefy 79.

Rock and roll trwa, moi drodzy. No, 90. minuta gry. To już tak naprawdę ostatnie chwile spotkania. Argentyna ma dwie bramki na swoim koncie. Anglia jedno. No cóż, ciarki na całym ciele poczułem, jak strzelili bramkę Argentyńczycy. Faces to Unlimited. 7 minut do 23. Faces, faces, everybody.

Dobry Locomotion w strefie 79. No a teraz, moi drodzy, no podobno wiek to tylko liczba, prawda? A serducho, serducho otwarcie twierdzi, że ciągle ma 20 lat, prawda? Też druga prawda. No i bardzo dobrze właśnie z takim nastawieniem żyje się najpiękniej 20-latków, prawda? Trochę szaleństwa, odrobina marzeń i nie przejmowanie się gramatyką, nie, metryką. Ani grama przejmowania się metryką. A skoro wszyscy możemy dziś poczuć się młodziej, to zagrajmy. Dla Angeliki. Mamy po

klasycznie dobrze brzmiący London Beat w strefie. Przed czasem marzeń. Jeszcze mam jeden utwór do zagrania. Coś dla Doroty. Ona o kradziejstwie nam tutaj donosi. Kradniesz moją duszę. RSC. Dorotka, dziękujemy za propozycję. Dość nietypowa.